0: Elska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk w kolejnej odsłonie audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy nieco więcej uwagi poświęcili właśnie Maryi, która no, nie bez przyczyny nosi tytuł Matki Kościoła, Królowej Aniołów, wiele, wiele innych zresztą tytułów również. Ale z postacią Maryi wiążą się także objawienia. Cały cykl tak zwanych objawień maryjnych, a w maju przypada również rocznica pierwszych objawień fatimskich. Cóż to są objawienia fatimskie, tajemnice fatimskie? Mnóstwo różnych nieporozumień wokół tego tematu w ciągu ostatniego stulecia narosło, bez mała już stulecia. Chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym tematem zatrzymali, chwilę o tym porozmawiali. I w związku z tym zaprosiłem do naszej audycji księdza doktora Franciszka Gomułczaka ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

0: Ksiądz Franciszek jest wykładowcą w seminarium w Ołtarzewie, prawda? Seminarium właśnie palotyńskim. No i tak, stajemy przed tematem objawienia w Fatimie. Ja myślę, że dla bardzo wielu ludzi to jest jeden znak zapytania, jedna wielka zagadka. Już sama nazwa budzi pewien niepokój. Fatima. Kto czytał Sienkiewicza w pustyni i w puszczy, no to może kojarzyć tą nazwę z jakimś odległym krajem bliskowschodnim, z jakimiś klimatami arabskimi. Proszę księdza, gdzie to w ogóle jest, ta dziwna nazwa Fatima?
1: Fatima to niewielka miejscowość, około 100 kilometrów na północ od Lizbony w Portugalii. Fatima jest, powiedzmy, takim miejscem umownym, bo same objawienia miały miejsce maryjne w dolinie Covadairia, niedaleko Fatimy, tam gdzie dzieci, którym objawiła się Matka Boża, pasały swoje owieczki i gdzie się bawiły zazwyczaj.
0: Czyli to jest no, drugi kraniec, ewidentnie kraniec Europy, bo tak. Dalej już jest Ocean Atlantycki. Nazwa, która nie ma nic wspólnego z krajami arabskimi, ze światem arabskim, tylko przypadkowa zbieżność brzmienia.
1: Może o tyle, że kiedyś Półwysep Iberyjski był we władaniu arabskim i jakieś tam naleciałości właśnie tego typu mogły pozostać. Fatima to przecież córka Mahometa.
0: Tak, czyli być może w tej nazwie jest jakiś rdzeń arabski, ale w całej historii objawień ten wątek w ogóle się nie pojawia. Nie o to chodzi, nie o jakieś koincydencje ze światem arabskim, mahometańskim. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Przypomnijmy, 13 dzień maja to jest pierwsze objawienie. Co tam się te bez mała 100 lat temu wydarzyło?
1: 13 dzień maja to pierwsze objawienie Matki Bożej, ale warto pamiętać, że było poprzedzone jeszcze czymś innym, mianowicie objawieniami anioła, który przychodził do dzieci. Opowiadała o tym siostra Łucja, która zmarła parę tygodni przed śmiercią świętego Jana Pawła II. Więc ona sama nawet nie potrafiła dokładnie powiedzieć, w jakim miesiącu te objawienia anioła miały miejsce. W każdym razie pierwsze to była jesień 1915 roku. To było jedno pierwsze objawienie, a następne w 1916. Prawdopodobnie na wiosnę również, ale ona w końcu pozostawiła taką ramę czasową, że między majem a październikiem, więc dosyć taką obszerną strefę czasową nam pozostawia.
0: I to są objawienia cały czas jeszcze dotyczące tego posłańca, anioła, który poprzedza niejako te właściwe objawienia maryjne. Czy dzieci, bo tutaj ksiądz wspomniał o siostrze Łucji, wiemy, że było jeszcze dwoje dzieci.
1: Franciszek i Jacynta.
0: Czy te objawienia anielskie przytrafiały się całej trójce, czy to tylko siostra Łucja?
1: Cała trójka widziała anioła, raz przedstawił się jako anioł pokoju, prosił o modlitwę, o pokój, pozostawił piękną modlitwę uwielbienia Trójcy Świętej, której nauczył dzieci, przebłagania za grzechy tych, którzy za grzechy nie przepraszają, modlitwy za tych, którzy się nie modlą, nie miłują Boga. Później przedstawił się też jako anioł Portugalii, z czego można by wnioskować, że każdy kraj również posiada swego anioła stróża. I ostatni raz, jak stwierdzały dzieci, anioł przyszedł z komunią świętą do nich. To jest też no, tajemnica, trudno to w jakikolwiek sposób wyjaśnić, zrozumieć. Nawet można żartobliwie powiedzieć, że anioł naruszył prawo kanoniczne, bo najmłodsze dzieci jeszcze nie powinny przystępować do Komunii Świętej. Ale faktem stało się, że dzieci otrzymały Komunię Świętą i prosił bardzo o modlitwę właśnie w intencji świata, o przebłaganie Boga, o wynagradzanie Bogu także za wszystkie grzechy, jakie dzieją się na świecie. I to było takie preludium. I zasadnicza sprawa, która się rozpoczęła, to jest właśnie 13 maja 1915.

0: 1917 roku. Prawdopodobnie było to po godzinie 17. Bardzo pogodny dzień, dzieci jak zwykle bawiły się, to wszystko wiemy z relacji Łucji. I w pewnym momencie, mimo że świeciło słońce, 17 po południu, to jeszcze taka pora dosyć wczesna, świeciło słońce, a jednak zostało przebite blaskiem błyskawicy. Błysk, za chwilę grzmot, dzieci przestraszyły się bardzo. Później zjawisko się powtórzyło i w pewnym momencie zauważyły niewielki obłok nad dębem. To był taki dąbek w zasadzie wielkości 1 metra rosnący tam. Nie figura, tylko chmura. Obłok, który w pewnym momencie jakby się rozchylił i dzieci zobaczyły, jak same mówiły, piękną panią. I pierwsze słowa, które usłyszały od tej pięknej pani, to było: nie bójcie się, jak później od Jana Pawła II też pierwsze słowa zasadniczo tego typu: nie bójcie się, jestem Matką Bożą Różańcową. To było jej ważne takie, powiedzmy, samookreślenie. O ile w Lourdes do Bernadety powie: jestem niepokalane poczęcie, tutaj mówię o sobie: jestem Matką Bożą Różańcową. Przyszłam was prosić, abyście codziennie odmawiali różaniec intencji grzeszników. Zawsze używała Maria określenia biedni grzesznicy. Módlcie się za biednych grzeszników. Pokutujcie. I to było jej pierwsze wezwanie. Później powiedziała im, że jeszcze powie im więcej w kolejnych objawieniach. No i tak pierwsze objawienie się zakończyło. Później były one co miesiąc też, każdego 13, z wyjątkiem sierpnia, ponieważ w sierpniu dzieci zostały aresztowane i nie mogły być na miejscu objawień. Dopiero objawiła im się Matka Boża 19 sierpnia. Ale cały czas wieść o tym rozchodziła się. No, trzeba pamiętać, że Portugalia, to jest też ważne, była wtedy pod rządami sił masońskich. Rządziła masoneria. Sytuacja kościoła nie była godną pozazdroszczenia. Trwały szykany, prześladowania, dosyć ostre, łącznie z wydaleniem patriarchy Lizbony ze stolicy biskupiej. Więc tym bardziej te objawienia były takim jakimś pokrzyżowaniem całych planów tamtejszych lokalnych władz, chociaż same objawienia odnoszą się zasadniczo do całego świata.
1: Ale ten wątek Portugalii, jako kraju Portugalii, pojawia się w tych objawieniach wcześniejszych, anielskich. Tak. Chciałbym się na moment zatrzymać, bo to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że objawienia maryjne trochę zakryły swoją wagą, swoim charakterem te objawienia wcześniejsze, anielskie, i ten przekaz, który anioł, który przedstawiał się jako anioł, tak, Portugalii, tak, miał do przekazania dzieciom. Ja chciałbym, żebyśmy tu także słuchacze zwrócili uwagę na pewną koincydencję. Trwa wojna, pierwsza wojna światowa, bardzo krwawa wojna, w której Portugalia przyjmuje udział. Tam był wysłany bodajże 40-tysięczny korpus portugalski na front zachodni. Oni ponieśli, Portugalczycy, ogromne straty w czasie tej wojny. I tutaj anioł przedstawia się jako anioł pokoju i prosi dzieci, czy przekazuje im prośbę o modlitwę, tak, za pokój w dużej mierze.
0: O pokój, no i przede wszystkim taką modlitwę wynagradzającą Bogu za grzechy innych, tych, którzy Boga za grzechy nie przepraszają, a raczej te grzechy mnożą. Ale też odnosił się do Portugalii, między innymi powiedział, że to jest też tajemnicze słowa, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary.
1: Jak to rozumieć?
0: Trudno to zrozumieć, może tak, że w innych krajach nie będzie. Zresztą może mamy dzisiaj troszkę odniesienia do tych słów w postaci tego, co się dzieje wokół nas. Widzimy, że są

0: kraje, których teologowie, nie tylko zresztą teologowie, wielu hierarchów, mniej lub bardziej, a jednak kwestionuje niektóre prawdy wiary, niektóre zasady moralne. To jest też rzeczywistość współczesnego Kościoła.
1: No ale czy na tym tle Kościół portugalski i teologia portugalska wypada lepiej?
0: Trudno powiedzieć, bo osobiście nie znam teologii portugalskiej, ale też nie słychać z Portugalii jakichś takich, powiedzmy, głosów tego typu wrzenia, jakie miało miejsce w Niemczech, czy w Szwajcarii.
1: Holandii.
0: Już nie mówiąc o Holandii.
1: No tam chyba największy ferment, jeśli chodzi o teologię. Wróćmy do naszego głównego tematu, czyli owych objawień, bo ksiądz powiedział, że sława tych objawień zaczęła się bardzo szybko rozszerzać wokół tej miejscowości, dotarła do samej Fatimy i dalej, i dalej. Znowu wróciłbym na moment do samego anioła i pierwszych tych objawień jeszcze anielskich. Czy to było tak, że dzieci od razu zaczęły rozmawiać o tych objawieniach już anielskich, zaczęły się dzielić tą wiedzą?
0: No jak to dzieci, oczywiście, ale było to tak incydentalne, po prostu z czasem jakby uleciało z ich pamięci, uwagi. Dzieci różne rzeczy opowiadają, zwłaszcza jak widziały anioła, no to na pewno go widziały, więc wtedy dorośli pokiwają głową i mogą spytać, jaki ten anioł był. I tyle. Natomiast jeśli idzie o objawienia Matki Bożej, to już sytuacja była poważniejsza. Dzieci opowiedziały rodzicom. Oczywiście mamy były, powiedzmy, zafrapowane. Tato Łucji trochę się oburzył tą fantazją dziewczynki, ale generalnie jakoś tam, powiedzmy, tych dzieci nie szykanowano. One z całym przekonaniem mówiły o tym, że pani prosiła, żeby odmawiać różaniec, no nic takiego specjalnego, więc dzieci ten różaniec odmawiały codziennie. Ale później z ciekawości oczywiście 13 czerwca i 13 lipca ludzie przychodzili, no bo dzieci pewne siebie, pewne swego szły na miejsce objawień i rzeczywiście padały na kolana w pewnym momencie. To było też ciekawe, że nikt poza nimi niczego nie widział, ale było widać, że na kogoś patrzą, to widać, jak się ktoś na coś patrzy, prawdaż? I rozmawiają, było widać poruszanie ustami, tak jakby były w zupełnie innym wymiarze.
1: Nie słychać ich było.
0: Nie słychać. No i podawały coraz bardziej zdumiewające czy niepokojące wieści. Maryja mówi do nich, że ta wojna już zbliża się do końca, ale jeżeli ludzie się nie nawrócą, wkrótce za pontyfikatu następnego papieża wybuchnie kolejna wojna, jeszcze straszniejsza, a znakiem tego będzie znak dany na niebie. Będzie to znak, że wojna jest nieuchronna.
1: Przypomnijmy, to jest rok 1917, czyli już rzeczywiście pierwsza wojna światowa bliżej końca niż tak. Początku. Ale jak twierdzi wielu historyków, pierwsza wojna niczego nie załatwiła. Szykowała się od razu, od zakończenia pierwszej wojny światowej, politycznie szykowała się już druga wojna.
0: Bez wątpienia. Także przed tym przestrzega Maryja, że zacznie się kolejna wojna. Ale też, ciekawe, 13 maja jest pół roku przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji. Maryja prosi o poświęcenie Rosji i świata i jej niepokalanemu sercu. Jeżeli się to nie dokona, przestrzega, wówczas z Rosji wyjdą błędy, które rozprzestrzenią się na cały świat. Będzie wiele nieszczęść, zginie wiele narodów, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Więc powiedzmy, było to jakby jakieś ostrzeżenie przed tym, co zaczęło się pół roku później. No może ktoś powiedzieć, co to takie oddanie niepokalanemu sercu,
1: no właśnie,
0: Maryi,
1: jak to rozumieć?
0: Kraju. Więc nieraz ludzie pytają, jak coś rozumieć, to często odpowiadam, że Pan Bóg wcale od nas nie oczekuje, byśmy wszystko

0: rozumieli, tylko żebyśmy mu zaufali, zawierzyli. Jeżeli rzeczywiście ten akt miałby czemuś pomóc, bo pamiętajmy, że w sferze ducha, tej niematerialnej, tak nazwijmy ogólnie, toczy się cały czas niewyobrażalny bój tam, wojna światowa trwa nieustannie. Michał i jego aniołowie, jak mówi Apokalipsa, ten bój toczą. I być może te akty, oczywiście one nie mogą być puste, bo za nimi ma iść nawrócenie nasze, zwrócenie się ku Bogu, więc te akty czemuś tam pomagały. Jeżeli Maryja o to prosiła, trzeba było to zrobić, ale ciekawe, że długi czas niestety to pragnienie, czy żądanie, czy oczekiwanie Matki Bożej nie było spełnione. Aż praktycznie do niemal do naszych czasów.
1: Do rozmowy o objawieniach fatimskich wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy na moment zostawili same wydarzenia, które miały miejsce w roku 1917 w odległej Portugalii i chwilę zatrzymali się przy w ogóle objawieniach, przy tym jak Kościół, jak nauka Kościoła, jak teologia patrzy na samo objawienie. No, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy tutaj w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ja, przygotowując się do audycji, trochę sobie poczytałem na temat samego pojęcia objawienia w religii, czy też w religiach, że nie jest to wyłącznie domena chrześcijańska, nie jest to nawet judeochrześcijańska domena, że w ogóle pojęcie objawień jest bardzo stare. Epifania, tak, grecka, że w dawnych czasach bogowie przychodzili do ludzi i właśnie objawiali się pod różnymi postaciami, coś im tam mówili, przekazywali. I teraz, jak Kościół postrzega kwestię w ogóle objawienia się? Tak naprawdę najważniejszym objawieniem jest Jezus Chrystus, prawda? To jest najważniejsze objawienie. Czy prawidłowo tutaj rozumiem?
0: Musimy pamiętać, że tamci bogowie byli nieprawdziwi, nierzeczywiści i ich objawienia, jakie by tam nie były, to sfera mitologii. Chrześcijaństwo od innych religii zasadniczo różni się tym, że to nie człowiek wychodzi, szuka Boga, tylko Bóg wychodzi ku człowiekowi, temu, powiedzmy jednak, poszukującemu czegoś. Ale przede wszystkim to, co wiemy o Bogu, jest darem Jego łaski właśnie, Jego objawienia dla nas. I to objawienie trwało poprzez Stare Przymierze i zakończyło się ostatecznie wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Taką epifanią Boga był Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Apostołowie posłani przez Niego, aby głosili to, co im pozostawił, umocnieni przez Ducha Świętego, pozostawili nam

0: pismo i tradycja, przekaz pisany i mówiony, zakończył się wraz ze śmiercią świętego Jana Apostoła. I tu mamy Apokalipsę i jest na końcu Amen i rzeczywiście jest Amen. I objawienia, jeżeli są tak zwane prywatne, one niczego już nie dodają, już nic nowego się nie dowiadujemy. Są tylko uwrażliwieniem nas na pewne aspekty życia, rzeczywistości, wiary, naszych relacji z Bogiem, o których ludzie z różnych powodów zapomnieli. Chociażby prawda o Bożym miłosierdziu nie jest niczym nowym, bo wystarczy wziąć przypowieść o synu marnotrawnym. A poprzez siostrę Faustynę Pan Jezus raz jeszcze te sprawy przypomina. Tak samo tutaj w tych objawieniach trzeba pamiętać trzy najistotniejsze sprawy. To jest wezwanie do pokuty, więc też nic nowego. Prośba o odmawianie różańca, który już mieści się w ramach pobożności katolickiej. No i potem jeszcze o tym później może powiem, nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Matka Boża. Zasadniczo te objawienia pozostają, powiedzmy tak, w gestii tego, który je otrzymał, tak długo, jak długo nie zostaną uznane przez Kościół. Objawienia prawdziwe czy rzekome trwają w Medjugorje na przykład do dzisiaj, ale nie są uznane, choćby z tego względu, że trwają. Trudno zweryfikować, jeśli trwają.
1: Na chwilę bym się zatrzymał przy tym określeniu, którego użył ksiądz, objawienia prywatne, żebyśmy rozwinęli, bo może nie dla wszystkich słuchaczy jest to jasne. Co to znaczy objawienia prywatne?
0: Objawienia prywatne to właśnie takie, które otrzymuje jakaś osoba czy grupa osób z tym poleceniem, aby je przekazała innym.
1: I wszelkie objawienia, które trwają teraz po śmierci świętego Jana, to jest koniec pierwszego wieku po Chrystusie, o ile dobrze pamiętam, po spisaniu księgi właśnie objawienia, bo przecież Apokalipsa, tutaj mała dygresja, ale warto chyba się zatrzymać, bo nam słowo Apokalipsa kojarzy się z katastrofą. Całkowicie błędnie. To nie jest księga katastrofy, tylko
0: Apokalipsy.
1: Księga objawienia. I to nie było objawienie prywatne. To, co otrzymał Jan, to było objawienie to powszechne, tak? Tak, tak można powiedzieć.
0: Objawienie Boże skierowane jeszcze do apostołów.
1: Ale na tym się już wszelkie tego rodzaju objawienia skończyły, czyli wszystko, co później mamy, czy to archanioł Michał przychodzi we Włoszech, czy właśnie Maryja objawia się w różnych miejscach, w Meksyku mamy, tak?
0: Cokolwiek, to wszystko jest jedynie takim ukonkretnieniem, uszczegółowieniem pewnych aspektów wiary w odniesieniu do jakichś problemów rzeczywistości w danym czasie.
1: I to najczęściej dotyczy jednej osoby, dwóch, trzech, tak, jakiejś grupy osób i nazywamy to objawieniami prywatnymi. To jest oficjalna nazwa Kościoła. Ksiądz użył tutaj takiego określenia objawienia w Medjugorje prawdziwe bądź mniemane, że Kościół wciąż nie może się wypowiedzieć kategorycznie, bo one wciąż trwają. Czy to jest warunek przy wszystkich tego rodzaju objawieniach?
0: Oczywiście, dopiero gdy objawienie się zakończy, można je zweryfikować, przebadać tych, powiedzmy, wizjonerów, sprawdzić zgodność tego, co mówią, z doktryną katolicką, z zasadami wiary, z Pismem Świętym i dopiero wtedy można, no oczywiście także badania typowo takie, powiedziałbym, świeckie, psychiatryczne również wchodzą w grę. Siostra Faustyna przecież była poddawana takim badaniom przed wojną i dopiero wtedy, gdy już sprawa jest zakończona, można jakiś werdykt wydać. Natomiast dopóki trwają, ciągle coś innego, coś nowego może się zdarzyć i może się okazać, że to jednak fantazja albo obok prawdziwego objawienia jakiś tam dodatek fantazji ludzi, którzy je mają bądź rzekomo mają. Więc tutaj jest taka ta ostrożność. No więc chciałbym to dopowiedzieć, że sprawa przybiera nieco inny obrót, jeżeli Kościół te objawienia uzna za wiarygodne, prawdziwe i one wtedy nabierają nieco innego charakteru. Już nie mogę powiedzieć, to nie było, nie wiem,

0: to było i to nie było do mnie, to mnie nie obchodzi. Jeżeli objawienia fatimskie zostały uznane, to w jakiś sposób już winniśmy się czuć powołani, tak powiem, powołani do tego, by odpowiedzieć na te prośby Maryi. Więc pokutę, nawrócenie, różaniec, nabożeństwo pierwszych sobót jako środki ratowania świata. Maryja cały czas przestrzega w Fatimie i ostrzega, że przyjdzie wiele nieszczęść, nie jako jakaś kara, często to, co dzieje się na świecie, nazywamy karą Bożą, a przecież wojny, obozy, o które się Pana Boga nieraz oskarża, czy wszelakie różne nieszczęścia powodowane przez nas, to skutek tego, że nie słuchamy Pana Boga, tak najogólniej mówiąc. I można powiedzieć, że paradoksalnie wszechmocny Bóg jest bezradny wobec naszej wolności. Wyczyniamy, co chcemy, chociaż ostrzega. Można powiedzieć, że przyjdzie kryska na matyska, trzeba będzie za wszystko zapłacić. Więc wolność musi kojarzyć się nam i być złączona z odpowiedzialnością.
1: Z konsekwencją, tak. No to niestety jest chyba w ogóle taka choroba naszych czasów. Wychowywanie kolejnych pokoleń w świadomości, że wolność jest wartością samą w sobie i jest bezgraniczna. I nie ma żadnej ceny. A przecież ceną wolności jest konsekwencja.
0: Wtedy wolność przeradza się w swawolę. To często Jan Paweł także do nas mówił w Polsce. Mamy być, wychowywać się w wolności do czegoś, a nie w wolności od. Więc zdobywanie coraz większych sprawności, tych moralnych, wtedy człowiek czuje się wolny. Jeżeli pije na przykład, do pewnego momentu jest wolny, ale potem przestaje.
1: Staje się bardzo niewolny. Tak, niestety to jest doskonały, choć brutalny przykład.
0: W tym kontekście no, warto, myślę, powiedzieć, bo żebym nie zapomniał, komuś może na tym zależeć, żebym zapomniał, ale w lipcu to może zafrapować, przerazić. Czasami ludzie machają ręką albo wzruszają ramionami. Często tak dzisiaj bywa na świecie. W lipcu, w czasie kolejnego objawienia, dzieci miały wizję piekła. Jest bardzo istotna sprawa na dzisiejsze także czasy. Można powiedzieć, że Maryja jakby odsłoniła im na kilka sekund rąbek tej rzeczywistości, którą nazywamy piekłem. Jest tam bardzo szczegółowy opis. Lucja to powtarzała często, więc to morze jakiegoś ognia, nie ognia, w którym te dusze potępione, które, powtórzmy, same się potępiły, bo to wybór człowieka. Bóg nikogo nie wpycha na siłę w tę rzeczywistość, która nie do niego należy i która nie od niego pochodzi. Więc ogromne, przeraźliwe wizje tych duchów piekielnych, szatanów, demonów i te bezwładne ludzkie istoty,

0: iskry, tak, rozżarzone iskry, niby przezroczyste, jednak widzialne, morze ognia, cierpienia, bólu. Trudno to sobie wyobrazić. Ludzie pytają, to Bóg może być tak okrutny? Odpowiadam wtedy, no nie może być tak okrutny. Gdyby chciał być okrutny, to by nie było krzyża. A jak mimo krzyża ktoś jednak jedzie po tej ślizgawce, nie tam, gdzie trzeba, płacimy cenę za swoją wolność i Bóg, można też powiedzieć tak, płaci cenę pewną za danie nam wolności, bo powiedzmy tragedia jednego, drugiego człowieka potępionego, to jest też tragedia Boga. To nie jest tak, że chciałeś, to masz. To jest ból. Zresztą u siostry Faustyny często Pan Jezus skarży się, mówi o tym bólu, jaki przeżywa wskutek tego, że ludzie skazują się na potępienie. Więc ta wizja trwała krótko, ale jak powiadała Łucja, dzieci były tak przerażone, że długo nie mogły dojść do siebie. No tu tak, prawda, można powiedzieć dzisiaj.
1: Niezgodnie z pedagogiką współczesną.
0: Powiedziałby, że Matka Boża stresuje dzieci, właśnie, straszy. Właśnie. Nie tylko dzieci straszy, nas jakby straszy. Może to nie tyle strach, co właśnie ukazanie pewnej realności, która jawi się przed nami jako jedna z możliwości naszego wyboru. Można tylko ubolewać i ubolewa Maryja i ubolewał Jezus u siostry Faustyny, że ludzie sobie z tego nic nie robią praktycznie. Pamiętamy, gdy Paweł VI w 72 roku na Piotra i Pawła w swoim kazaniu powiedział o szatanie jako głównym sprawcy zła i o tym, że może on działać poprzez struktury także społeczne, międzynarodowe różne, spotkał się z olbrzymią falą krytyki także w świecie katolickim. Więc rzeczywiście może, jak ktoś powiada, największym zwycięstwem diabła dzisiaj jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć, a to jest sytuacja dla niego wygodna, ponieważ on lubi działać jak komandos, cichociemny. O.
1: To, co ksiądz teraz mówi w kontekście właśnie objawienia dotyczącego piekła, no to jest bardzo charakterystyczne dla drugiej połowy XX wieku. I jak ksiądz opowiadał o tym objawieniu, które miało miejsce w lipcu, tak, to 13 dzień lipca 1917 roku, od razu zacząłem kojarzyć to z wydarzeniami, które miały miejsce już po II wojnie światowej właśnie w teologii katolickiej, na obrzeżach kościoła, ale często w katedrach teologicznych. Coraz częściej zaczęła się pojawiać ta nauka, że no piekła to może nie ma, a nawet jak jest, to jest puste. No, muszę powiedzieć tu i księdzu, i państwu słuchaczom, że kilka lat temu brałem udział w rekolekcjach, gdzie ksiądz rekolekcjonista, profesor, bardzo inteligentny, wprost mówił, że piekło być może jest, ale najprawdopodobniej jest puste.

0: W Kościele katolickim, na rekolekcjach zresztą. I być może to, że właśnie i w objawieniach fatimskich, i w objawieniu, które otrzymała Faustyna, święta Faustyna, ten wątek się pojawia i jest taki bardzo mocno zaakcentowany.
1: Ta Faustyna też miała wizję piekła, ona jest szczegółowo opisana przez nią w dzienniczku.
0: Nie ma żartów.
1: Nie ma żartów. O odniesieniu tego miłosierdzia też opowiada, że w jednej z wizji dane jej było takie światło, że każda dusza w momencie śmierci otrzymuje jeszcze od Boga ten promień łaski, ten moment, w którym może zdecydować, choćby najtwardszy grzesznik. Jednak, powiada, były dusze, które i z tego daru łaski nie skorzystały. Może tak człowiek skamienieć w sobie, tak się utwardzić na Boga, że jest niezdolny już do jakiegokolwiek odruchu miłości, choćby najmniejszego impulsu.
0: Podobno wszyscy, my wszyscy ludzie, no, mamy zwyczaj przyzwyczajać się do pewnych działań, do pewnych odruchów, także do pewnych słów. No, a ktoś mądrze kiedyś powiedział, czymże jest grzech. Jest to powiedzenie Bogu nie. Tak, tak najprościej. No jeżeli przez większą część życia na wyciągniętą rękę od Boga, na jakieś Jego słowo, chcesz być ze mną, odpowiadamy nie, nie, nie, tak? Czyli grzeszymy. No to w tym ostatnim przebłysku, o którym ksiądz powiedział, w tym ostatnim promieniu, możemy siłą właśnie przyzwyczajenia też powiedzieć nie.
1: Przyzwyczajenia, ale też jakiegoś takiego swoistego samozaparcia, już tego utwierdzenia się w złu, w tej swojej pysze. Przecież pycha zgubiła aniołów, którzy stali się szatanami. Oni mogli być szczęśliwi, wolni, a jednak...
0: Powiedzieli nie. Powiedzieli nie i w tym swoim nie trwają przez całe eony.
1: Niektórzy teologowie, że to ze względu na stworzenie człowieka, że nie podobała się im ta chwała, ta miłość, którą Bóg obdarzył swoje stworzenie.
0: Materialne stworzenie. Oni tu duchy czyste, a tu proszę, człowiek z materii utworzony.
1: Dywagacje, aczkolwiek powiedzmy ta nienawiść to jest taki motor całego działania szatana. On nie może żyć bez nienawiści. Mówią niektórzy, że i szatan będzie zbawiony. Nienawiść nie da się zbawić i nie da się jej zbawić, jeśli ona sama nie, ze,

0: ale nie da się wychować ludzi w całkowitym przeświadczeniu, że nie ponoszę żadnych konsekwencji za własne czyny. To jest jakieś kalectwo w takim
1: to
0: układzie.
1: To jest kalectwo i jest to jakoś szarmowane przez pewne środowiska, może przez ludzi, którzy dzieci nie mają, ja tak nieraz myślę, bo przecież rodzic, który ma jedno dziecko, dwójkę czy piątkę, to przecież wie, że pewne sytuacje wymagają takich, a nie innych zachowań, decyzji. Młody człowiek, jaki by nie był, musi się nauczyć, że w życiu za swoje decyzje ponosi się konsekwencje. Już tu w życiu nawet. Natomiast nigdzie nie będzie traktowany bezstresowo. Jak wyjdzie z domu, ze szkoły, pójdzie na studia, koniec wychowania bezstresowego.

0: na lipcu 1917 roku, na takim krótkim, ale mocnym przekazie dotyczącym no, rzeczywistości grzechu i konsekwencji grzechu, tak można by to nazwać. Ale to nie był koniec objawień, wszystkich objawień fatimskich. One trwały do jesieni.
1: Trwały do października. We wrześniu Maryja zapowiedziała dzieciom, że w październiku przyjdzie ostatni raz i da znak, który będzie widoczny dla innych ludzi, tak żeby wszyscy mogli się przekonać, że dzieci mówiły prawdę. Oczywiście tego typu informacja spowodowała, że 13 października zgromadziło się w Dolinie Covadairia i okolice około 70 tysięcy ludzi. W tym, co ważne, także wysłannicy prasy z Lizbony, także prasy tej laickiej, masońskiej, nie tylko. Ważne jest, że Maryja zapowiedziała znak na słońcu. Tymczasem 13 października od samego rana lał deszcz. Taka typowa górska pogoda. Ciężko wiszące nisko chmury, siąpiący deszcz, błoto, utrudzenie, no i oczywiście zwątpienie, jak tu dojrzeć cud na słońcu. Dzieci przyszły o swojej porze, zaczęły się modlić i w pewnym momencie, no nie w pewnym momencie, bo w południe, chmury, tak mówiąc najprościej, rozstąpiły się, deszcz przestał padać i ukazało się słońce, ale słońce, no w opinii tych, którzy widzieli, a są też fotografie ludzi patrzących w kierunku tego słońca, widzieli wierzący i niewierzący, więc tutaj nie ma już możliwości powiedzenia, że to jakaś zbiorowa halucynacja, że jakaś tam sprawa niedopowiedziana. Mianowicie słonko wyglądało, miało taką poświatę srebrzystą, świeciło jasnym światłem, ale to światło nie raziło oczu. I w pewnym momencie zaczęło wirować wokół własnej osi, przy tym rozsyłając tak dookoła, nie wiem jak to powiedzieć,
0: no, kręgi?
1: Takie, nie tyle kręgi, tak wyrzucając
0: jakby iskry.
1: Z siebie snopy, właśnie takie smugi różnokolorowych barw wszelakich. Taki wieniec po prostu jakby wstążek kolorowych zrobił się wokół tego słońca, które zaczęło wirować wokół własnej osi i bardzo szybko zbliżać się, wręcz pędzić w kierunku Ziemi. Wywołało to też ogólne przerażenie, ale słońce w pewnym momencie zatrzymało się, wróciło na swoje miejsce. Całe zjawisko trwało około 10 minut. Potem jeszcze dzieci dopowiedziały, że po tym zjawisku ukazała się im jeszcze święta rodzina, Józef, Maryja i z dziecięciem, to też ważne, odniesienie do rodzin oraz Matka Boża jako Maryja z Karmelu, ze szkaplerzem. Też pewne wskazania jakby dla nas. I w tym momencie też z nieba zaczęły lecieć jakieś płatki róży, nie róży, trudno powiedzieć, które w zetknięciu z ziemią znikały. Najciekawsze tak dla wszystkich było jednak to, że w tym momencie tego znaku na słońcu wszystkie ubrania, jakie ludzie mieli na sobie, te przemocone i błoto, wszystko wyschło. Nie pozostało ani śladu po tej ulewie, po tym deszczu. No i cóż można powiedzieć, widzieli znak wierzący i niewierzący, pisały gazety, skończyły się na chwilę jakieś tam drwiny, szyderstwa. Świat zobaczył i co z tego wynikło? Można powiedzieć krótko, nic nie wynikło.
0: Ale na chwilę się przy tym cudownym wydarzeniu zatrzymajmy, bo to już jest coś niesamowitego. Zupełnie inna, no, ciężar gatunkowy, inna jakość. O ile wcześniejsze objawienia, no to coś się dzieje z trójką dzieci. I tutaj, no, można zawsze starać się znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenia, no właśnie, jakaś psychoza, niedożywienie, tysiące rzeczy. Dotyczy to trójki ludzi. Natomiast tu ksiądz mówił, że to ten cud słońca na niebie oglądało już więcej osób. Czy mamy jakieś dane szacunkowe, ile osób naraz wtedy mogło tam widzieć?
1: No mówiłem, około 70 tysięcy.

0: tysięcy.
1: To jest ogromna liczba, prawda?
0: Ogromna liczba. Poza tym było widziane zjawisko także w niektórych miejscach w promieniu do 10 kilometrów. Więc trudno tu mówić o jakiejś psychozie zbiorowej, halucynacji. Zresztą nikt tak nie twierdził. Gazety pisały, że było takie zjawisko. I tyle, no ale...
1: No właśnie, czy istniały jakieś próby wyjaśnienia tego zjawiska jakimiś prawami fizycznymi z naszego świata? Przedziwny, nie wiem, układ frontów powietrznych, ciśnieniowych, który wywołał takie jakieś złudzenie optyczne. Czy w ten sposób próbowano to wyjaśnić?
0: Osobiście nie znam tego typu wyjaśnień, natomiast dlaczego takie zjawisko, choćby i naturalne, powstało akurat w tym miejscu i w tym czasie zapowiedzianym przez dzieci miesiąc wcześniej. To jest istotne, natomiast wszystko inne może być dywagacjami. Zresztą zawsze tak jest, jak ktoś próbuje znaleźć wytłumaczenie czegoś, to przyjmie każdy absurd, byle tylko uniknąć jasnego stwierdzenia tego, co rzeczywiście tam się stało.
1: Czyli to jest taki mocny sygnał na jesieni do roku 1917 i ten cykl objawień związanych z trójką dzieci się w tym momencie zamyka, ale cała historia Fatimy trwa dalej. Tutaj ważna rzecz, żebyśmy wspomnieli o sobotach, prawda? Soboty są w całym kontekście Fatimy bardzo istotne. Dlaczego?
0: Tak. Soboty są istotne dlatego, że no, trzeba powiedzieć, że wkrótce po objawieniach, zgodnie z zapowiedzią Marii, Franciszek i Hiacynta, dwoje najmłodszych z wizjonerów, odeszli. Stali wzięci do nieba, jak mówi Maria, zmarli po prostu. Natomiast Łucja pozostała. O Łucja słyszała tę zapowiedź Matki Bożej, która mówi do Hiacynty i Franciszka, że wkrótce zabiorę was do siebie. Łucja mówi, a ja zostanę tutaj, a wtedy słyszy od Maryi, ja będę zawsze z tobą. Otóż objawienia fatimskie nie skończyły się w październiku 1917 roku. Łucja jeszcze kilkakrotnie doświadczała obecności Matki Bożej, miała też różne wizje mistyczne, ale najważniejsze z tych objawień, zresztą zapowiedzianych, Matka Boża powiedziała jej w Fatimie, że jeszcze przyjdzie do niej i powie jej, co jeszcze należy czynić. No i dowiedziała się tego wszystkiego już w Pontevedra, w klasztorze, gdzie się znalazła. W czasie objawienia Maria poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako środek dla ratowania dusz zagrożonych potępieniem. Najpierw tego, kto to nabożeństwo odprawi, a później także tych, za których, czy w intencji, których to jest nabożeństwo wynagradzające. Bardzo proste. Też można się dziwić, że takie proste środki na pozór wystarczają. To jest mianowicie w pierwszą sobotę miesiąca, przez 5 pierwszych sobot miesiąca należy przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Czasem się tak zdarza, że pierwsza sobota wypada zaraz po pierwszym piątku, więc wtedy spowiedź pierwszopiątkowa może wystarczyć. Później komunia święta, odmówienie różańca, jednej części różańca i poświęcenie 15 minut na rozważanie którejś z tajemnic różańcowych. To jest takie 15-minutowe towarzyszenie Matce Bożej. Ale cały czas podjęcie tego z tą intencją wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. I to przy spowiedzi też warto powiedzieć kapłanowi, że jest to spowiedź intencji pierwszosobotniej wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Więc na pozór jest to niewiele, takie rozważanie, 15 minut każdy potrafi sobie zrobić albo gdzieś znaleźć. Są materiały, które można przeczytać, przemyśleć. To jest takie towarzyszenie Maryi

Więc na pozór jest to niewiele takie rozważanie, 15 minut każdy potrafi sobie zrobić albo gdzieś znaleźć. Są materiały, które można przeczytać, przemyśleć. To jest takie towarzyszenie Maryi

0: I można powiedzieć, że tak niewiele, no ale już ktoś się pospowiada, już jest nawrócony, prawda? Przyjmuje komunię świętą, wynagradzającą za siebie, za kogoś, jest z Maryją. To otwiera jakieś tam, powiedzmy, te zawory niebieskie, które dają nam, czy zsyłają, czy obdarowują nas łaskami, których nie czujemy, nie widzimy, ale one są. Więc w intencji swojej, kogoś tam. To jest zasadnicza treść tego, co zostało po Fatimie. Modlitwa, owszem, nawrócenie, pokuta, różaniec, ale w jakiej formie? Właśnie w takiej. I to nam Łucja zostawiła. Ważne są te wszystkie obchody każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, różańce, procesje, wszystko, co pomaga człowiekowi jakoś się podnieść, jest istotne, ale całą zasadniczą treścią, która pozostała dla nas, jest to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Powtórzę, spowiedź, komunia święta, część różańca i 15 minut rozważania jednej z tajemnic różańca albo całego odmówionego różańca w intencji wynagradzającej. To zostało dla nas, tak jak inna sprawa dla papieży, pozostała sprawa ofiarowania Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
1: Ponieważ nasza audycja z przyczyn, no właśnie, od nas nie do końca zależnych, do końca zmierza, bo czas biegnie nieubłaganie, a nie zdołaliśmy jeszcze o wielu sprawach z Fatimą związanych powiedzieć. Ja miałbym na zakończenie prośbę tej naszej audycji, prośbę tylko do księdza, czy mógłby ksiądz naszym słuchaczom poradzić jakieś strony internetowe, jakieś publikacje, gdzie mogliby już we własnym zakresie znaleźć informacje, które rozszerzą ich wiedzę. Natomiast ufam, że księdza zaproszę na kolejną audycję i rozszerzymy pewną wiedzę.
0: Więc oczywiście jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego właśnie o poświęceniu Rosji i świata, także o naszym sanktuarium fatimskim w Zakopanem, które jest też wotum za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ trwa teraz Wielka Nowenna, 9-letnia przed stuleciem objawień, pozostawię takie namiary, z których można skorzystać w internecie, czy nawet telefonicznie można utrzymać wiele materiałów z naszego sekretariatu fatimskiego z Zakopanego. Więc pocztą mailową to jest fatima@smbf.pl albo jest całe www.sekretariatfatimski.pl.
1: Najprostsze kody informacyjne sekretariatfatimski.pl.
0: I podać jeszcze mogę nawet numer telefonu, ponieważ tam cały czas w sekretariacie ktoś pracuje. Gdyby ktoś chciał otrzymać jakieś materiały też, to jest telefon kierunkowy 18 20 66 420, kierunkowe 18 20 66 420, i fatima@smbf.pl.
1: To jest na Krzeptówki do Zakopanego.
0: Tak, a nawet wystarczy nieraz sekretariat fatimski Krzeptówki i na pewno się tam ukaże.
1: Ja ufam, że o Krzeptówkach porozmawiamy sobie w kolejnej audycji, na którą mam nadzieję zaprosić księdza. Natomiast teraz czas nam już się kończy. Przypominam, moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był ksiądz dr Franciszek Gomułczak, któremu serdecznie za dzisiejszą wizytę dziękuję.
0: Również dziękuję, szczęść Boże.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków, cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline, jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku, co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej. O tym dziś w programie w roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym, książki pod tytułem Borderline i co dalej. Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
1: Witaj ponownie.
0: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala? Co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?
1: Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pomyśleć sobie o takich trzech grupach czynników, a najpierw punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy pewnie będzie takie stwierdzenie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną. Co to oznacza? Że to będą czynniki zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są ciało migdałowate i aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda? Ulegają tutaj szybko, szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda? Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych. Natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to już w innym czasie, prawda? Tylko, że nie dzieje się to tu i teraz. Więc można powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś w relacji, przestaniem być ważnym, prawda? I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie ma zarówno rolę ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy jako kultura i język tej kultury, język wartości pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzenia osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące. Z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie dalszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
0: A propos właśnie tego emocjonalnego roller coastera, który jest dość typowy tak dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
1: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje. Więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w którychś momentach i trzeba zaznaczyć, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
0: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować,

0: To skłonność takich osób też do ryzykownych zachowań, na przykład do życia po tak zwanej bandzie, czy może da się to jakoś szerzej wyjaśnić, czy ja to upraszczam w tym momencie?
1: Myślę, że działa na to oczywiście jak zwykle wiele czynników, ale tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trudnością samoregulacji emocji, zwłaszcza tej negatywnej emocjonalności, już tu mówiąc o uproszczeniu, bo nie ma przecież pozytywnych i negatywnych emocji, to jest nasza ocena tego, co przeżywamy i na ile to jest dla nas trudne, prawda, jak się uczymy o tym myśleć. Ale jest też ta impulsywność i myślę sobie, że w sytuacjach stresu te osoby, lęk, czy wstyd, czy poczucie winy, jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest taki, no, jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan. One się z tej pustki wcale nie cieszą. A z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę. I dopiero wtedy. I wtedy właśnie zaczynam gdzieś próbować, na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
0: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda? Tutaj jest taka łatwość.
1: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego, że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości, prawda, to i o tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunową afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy i utrzymuje się właściwie bardziej związane z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność w samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
0: No właśnie o tym myślę.
1: Tak. Więc czy tam nawet spektrum autyzmu, prawda? Więc myślę sobie, że trzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie procesu, ale również no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda? Czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no, myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda? Diagnozujmy się, starajmy się poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
0: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna. Tak?
1: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania. Czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda, czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja rozumiem. Jest troszkę większa.
0: 123. strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
1: No, drodzy państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim ona

0: nastroju wstaje, w jakim w końcu nastroju się budzi, prawda, takim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają zwłaszcza te osoby takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda? Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda? To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi, więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co sobie myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest, tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiej dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam rozczarować mnie czy siebie, tylko przechodzimy do fazy dewaluacji gwałtownie, jakby z jednego końca kija skacząc na drugi i zaczynamy w tym momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra, jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład, wiesz, przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj, no właśnie, dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś, w sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie, innych czy relacji, podejście też dialektyczne, czy umiejętność i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać

No jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie i innych, czy relacji, podejście też dialektyczne, czy umiejętność i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać

0: rodzinnym.
1: I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
2: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach i okolicznościach.
1: To, jak funkcjonujemy, zależy od stopnia naszych zasobów i ich trudności, prawda? I tak samo tutaj w przypadku osób zmagających się z borderline, tak też to trochę działa, dlatego, że jak pomyślimy sobie tutaj o skali trudności, to mówimy o jakichś takich przynajmniej trzech poziomach, prawda? Takiej, która się czasami objawia różnymi rodzajami trudności, problemów, napięć, lęków, obaw, prawda? Takiej, która już w jakiś sposób powoduje przez to jakieś większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda? Czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi mały test, jadąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie straszne historie i bardzo cię przepraszam, ale one są związane też trochę z językiem, kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje, zależy od czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline, no nie jest pozytywny.
2: Nie jest pozytywny, zgadza się.
1: I dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A tu się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej dwie, trzy osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
2: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej? Michał Pokrękowski do rozmowy z Ulą wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi ono też poważny problem kliniczny. Diagnozę tę dostaje prawie połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. A dziś o tym w drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji drogowskazów, to Urszula Strudzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej. Witam ciebie po raz drugi.
2: Witaj.
1: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według ciebie to, co to by było?
2: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie można ich ominąć, więc każdy ich potrzebuje. Natomiast u osoby borderline, one przy okazji bycia tutaj w tej roli takich warunków rozwojowych są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. Mhm. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
1: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie.

0: nawet koszmar pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym Borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie, pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar? Mieć na przykład szefową szefa Borderline?
1: No dziękuję, jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ona świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób my myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu. Bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. To co to miałoby znaczyć, tak, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś, nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuję się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, tak, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła, bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
0: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, Urszulo, wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
1: Myślę,
0: testowanie.
1: Że tak jest, na pewno testują to osoby, no, częściej niż zazwyczaj przeciętna populacja gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji, sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, o różne cechy, czy działania, intencje, których nie miało na myśli, prawda? Czyli ty mnie zdradzasz, ty nie traktujesz mnie poważnie, prawda? Ja się do ciebie nie liczę. To są najczęściej takie skargi. Natomiast myślę sobie, że albo ty jesteś nagle kimś innym, prawda? Bo masz dwie twarze. No nie, no generalnie popatrzymy na człowieka jako na istotę i proces, strukturę złożoną. Mhm. Czyli ja mogę balansować między, i wszyscy balansujemy, proszę państwa, między różnymi, można powiedzieć, odcinkami naszych cech, tak? Gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli jej maksimum i minimum potencjału. I gdzieś jak tramwaje między zajezdniami, gdzieś się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czyli ja jestem, na ile jestem dobra, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią. Z nią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. I jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
0: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już u dzieci, u nastolatków. Czy może też ujawnić się na przykład nagle w wieku dojrzałym, nie wiem, u kogoś, kto ma 45-50 lat, czy może pojawić się nagle, tak do tego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też niesienie skutecznej pomocy takiej osobie?
1: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego, to też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenia

0: osobowości oznacza trwały dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc no, nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzenia osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić i jesteśmy osobami jednak dorosłymi, no to faktycznie tutaj takie diagnozy mogą być stawiane. One zazwyczaj też stawiane są ostrożnie, są pewnym procesem diagnostycznym. Nie robi się tego w 10 minut, prawda? Zwłaszcza w internecie, prawda? Samodzielnie gdzieś tutaj serwując i będąc samozwańczym diagnostą. Nie róbmy tego, drodzy Państwo. Natomiast pewne cechy i zwiastuny oczywiście są. To jest ta właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola dokonywania samookaleczeń, bo to też się wiąże troszeczkę z przerwaniem, tak jak powiedziałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o pustce, o takim wrażeniu, że ja nic nie czuję, więc próbuję coś poczuć, albo mam bardzo negatywne w tym momencie doświadczenia, uczucia, w związku z czym próbuję paradoksalnie wywołać u siebie ulgę. A dlaczego? Ponieważ mózg reaguje w ten sposób, że kiedy zadajemy sobie krzywdę, ale nie róbmy tego, to nasz mózg uwalnia nieco endorfin i wtedy mamy wrażenie chwilowego odprężenia i ulgi i to mózg szybko zauważa, że to działa.
1: Czy da się, Urszulo, określić jakoś, co najmocniej drażni osobę borderline? Jakie zachowania innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia? Z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy? Jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład?
0: Pytasz o wyzwalacze tych trudności? Tymi wyzwalaczami, takie nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których no, umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażane przez te osoby. Czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie. Mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podważyć po to, by też czegoś się dowiedzieć, prawda? Czy coś zmienić. Natomiast nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że można spojrzeć na to w różny sposób. Natomiast niekonstruktywne odnosi się już najczęściej do osoby i tutaj mówimy trochę o dewaluacji, o unieważnieniu, o takiej krytyce, która rani. I myślę sobie, że no, włączamy w tym momencie komuś silnik z jego złością, a ta złość może być silniejsza niż u przeciętnej osoby, zwłaszcza, że dotyczy jej głęboko, naprawdę bardzo głęboko, jej poczucia własnej tożsamości.
1: A propos właśnie tożsamości, wśród cech, jak wyczytałem borderline, widzę też między innymi kryzys tożsamości, zaburzenia tożsamości. O co dokładnie tutaj chodzi? Czy mogłabyś to wyjaśnić?
0: Myślę sobie, że jeżeli mówimy o kryzysie tożsamości, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to normatywny kryzys tożsamości i on jest najczęściej u adolescentów takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? Kiedy ja muszę ustalić to, kim jestem. Natomiast w przypadku osób zmagających się z borderline, one jakby utknęły w tym kryzysie, czyli generalnie nie udało im się tego ustalić i to, jaki mają obraz siebie, zależy od tego, jak się w danym momencie czują lub jak postrzegają sytuację. Tak jakby były takim emocjonalnym trochę kameleonem, prawda?
1: A co dobrze robi nastrojowi, samopoczuciu osób borderline, co łagodzi to zaburzenie na przykład? Jakie
0: przeciwieństwo unieważnienia, czyli traktowanie ich no, jak każdego innego człowieka, nie jak pacjenta przede wszystkim, prawda? Czyli tak, to jest też zjawisko, na które jesteśmy łasi wszyscy, ale szczególnie ono tutaj gra dużą rolę, jak taka umiejętność uprawomocnienia kogoś, że ja cię widzę z tym, co czujesz i to, co czujesz, nie zmienia tego, co ja o tobie myślę. Nie znikasz, nie przestajesz być ważny.
1: Okay. I właśnie w takich okolicznościach, jak zakładam, osoby borderline mogą być naprawdę dobrymi, perspektywicznymi partnerkami, prawda?
0: Ja w ogóle uważam, że to są osoby, jak każdy z nas, no bo też dzielimy

0: jest nieco wyższa niż być może nasza, prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są te osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utracie granicy, prawda? Ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli oparta o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby, jest troszeczkę obniżona. I na tym też, też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania w oparciu o obraz siebie i doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych, niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie, też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jak je terapeutyzować? Jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza? O tym dziś w Drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej. Michał Pokrękowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
2: SK Rock

0: ogranicza. To jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa, autorką książki pod tytułem Borderline i co dalej? Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
1: Witaj.
0: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo. Strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt życia osób borderline. Patologiczne to jakie? I jakie też to te dobre?
1: Dobrych, myślę, jest dużo więcej. Dobrych, czyli korzystnych i bezpiecznych, bo przecież nie będziemy oceniać ich moralnie.
0: No tak.
1: Korzystnych, nie? Korzystne to by były te, które podtrzymują nasz kontakt z otoczeniem, podtrzymują nasze wyobrażenie, to takie bardziej korzystne, bezpieczne o sobie, czyli mówimy tutaj o takich kwestiach związanych z samorozwojem, z kontaktem z naturą, prawda, z budowaniem bliskich relacji, z poszukiwaniem wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach. Tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda? To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość, albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest dokonywanie, to podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład finansowych, obstawianie gdzieś w różnego rodzaju zakładach, prawda, wszystko na jedną kartę.
0: Skłonność do ryzyka trochę nadmiernego.
1: Skłonność do ryzyka, dokładnie, bo wtedy się czuje, nie?
0: Tak,
1: to, czego jesteśmy przyzwyczajeni, czego nie do końca lubimy, ale z drugiej strony, co znamy, czyli ta intensywność emocjonalna, prawda, ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina, stres po prostu, prawda, i podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Obiadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia i wagi. Tutaj jest wstęp do różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, zaburzenia chociażby odżywiania u tych osób, prawda? No, które też nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie, to są też zaburzenia odżywiania chociażby. Takie w tym momencie przyszło mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osobowości, prawda? Że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony. Funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie wyobrazi siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowanych emocji, trudność z kontrolą, zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości z pogranicza.
0: Tak.
1: Teraz co to właściwie oznaczałoby? No z pogranicza powiedziałeś wcześniej i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research. Ono oznacza pogranicze psychozy i nerwice. Natomiast pamiętajmy o tym, że borderline, chociaż opisuje wciąż istniejące zjawisko w naszej osobowości, to jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. XX wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym typie zaburzeń osobowości było właśnie łączenie go z elementami psychozy i nerwicy. Dzisiaj już dużo inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o tym typie zaburzeń osobowości i tutaj chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenia osobowości łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept, w jaki sposób to rozumieć, porządkować swoje myślenie o tym, a nie jest to wyrok i nie jest to kwestia tego, że my opiszemy człowieka w sposób niewyczerpany i raz na zawsze niezmienny.
0: Osoby borderline silnie manifestują negatywne uczucia, takie jak złość, jak frustracja, gniew i tak dalej, i tak dalej. Też często internauci o to pytają, czy da się jakoś doraźnie uspokoić osobę borderline w takim napadzie właśnie złości i gniewu. Czy postępujemy dokładnie tak samo wobec osoby, jak wobec osoby, która borderline nie ma, tak? Nie jest taką osobowością.
1: Ja bym nie była sobą, Michale, gdybym tutaj sobie trochę nie pożartowała w tym wypadku, że jeżeli chcemy ją uspokoić, to raczej nie wyjdzie. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby ją zrozumieć, żeby uprawomocnić i dostrzec człowieka, a nie tylko jego emocje, bo jeżeli widzę złość, to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażania, który mi się podoba lub nie i mogę się na przykład bać albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą. Posłuchajmy, o czym próbują krzyczeć i co może im się wydawać, że jest przez nas niesłyszane. I prędzej dotrzemy do podstawy tego krzyku. I czasami jest tak, że w gabinecie czasami mi się to zdarza, że też pacjent zaczyna krzyczeć na mnie, prawda? Albo nagle słyszę, że ze wspaniałego psychologa jestem totalnie niekompetentną jędzą. To jest cytat. Natomiast dziękuję też za tą ilustrację trudności. Natomiast no, z drugiej strony myślę sobie, dobrze, dlaczego nagle stałam się tą jędzą? Przecież to, co on mówi w tym momencie przeżywa, ma duże znaczenie. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie jest to informacją, że coś się zmieniło w sposobie przeżywania naszej relacji czy mojej osoby, prawda? Tak. I skoro tak się bardzo złości, to teraz posłucham sobie, co jest pod tą złością, jaka tam jest potrzeba, bo emocje są nośnikami naszych potrzeb. One jak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda, łąka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy pomyśleli sobie, chyba złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie, no, dziamganie komuś, prawda? Dziamganie, tylko to bardziej chodzi, tak, wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
0: No jasne.
1: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zezłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
0: Tak.
1: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
0: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
1: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenia. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna, bo jak mówimy o zaburzeniach, to wydaje nam się, że to są zaburzenia, czyli też znowu coś tajemniczo, enigmatycznie brzmiącego, pewnie chory człowiek, tak. Nie? Chory na
0: pewnie
1: coś strasznego. Niebezpieczne, tak. Natomiast nie, absolutnie. Tutaj nie, to nie jest choroba psychiczna, to jest zaburzenie w organizacji osobowości, ma swój poziom trudności i niekoniecznie dominuje całe życie. Także spokojnie, przestaniemy się tego w końcu bać i przestaniemy myśleć o tym jako czymś, co się nie powinno wydarzyć. I przede wszystkim jest to uleczalne, co jest fajne, że terapia tutaj, a zwłaszcza konkretne nurty mają przebadaną skuteczność i pomysły i sprotegowały pracę. Mhm. Natomiast jeżeli pytasz o zawody, znowu, nie chciałabym tworzyć takich znowu usztywnionych, prawda?
0: Jasne.
1: Tutaj jakiś list, czego unikać, a czego nie, ponieważ człowiek jednak jest dynamiczny i ma duże zdolności adaptacyjne, a borderline borderline'owi nierówny, jak wszystko. Natomiast myślę sobie też trochę o tym, że no, jeżeli już miałabym odpowiedź na twoje pytania, próbować przynajmniej, to sobie tak to ujmę, że wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda, czy gdzie jest dużo stresu, prostu takich warunków nieprzewidywalnych, ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów. No jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywanie właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda, w tych intensywnych tutaj

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pokrętowa.

0: skokach i upadkach.
1: Mhm. Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość. To jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponadprzeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość.
0: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej.
1: No.
0: Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to oceniać, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mi nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak tutaj jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujności na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakieś wybrane, trudne temat, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takimi, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim za przeproszeniem paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda?
1: Mhm.
0: Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie mam wrażenie zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybierać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane.
1: Mm-hmm.
0: Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerkami, partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci. Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
0: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie?
0: Mhm. Ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i no właśnie, będę najwspanialszym, prawda? Czyli już jestem na jakimś biegunie, na jakiejś skrajnej, w jakiejś skrajnej sytuacji ze sobą i w postaci siebie. A z drugiej strony, jeżeli mam jakieś niepowodzenie, poczułem poczucie winy, w sumie mogłem zachować się inaczej, no to wchodzę w ten tryb, no chyba nie nadaje się na rodzica, prawda? Więc to jest dla dziecka bardzo trudne, ponieważ no umówmy się, dzieci i noszą każde z nas, ale dzieci szczególnie potrzebują do rozwoju z kolei swojej osobowości warunków stałych.

0: małych, przewidywalnych, bezpiecznych, owocujących tym poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem w ogóle obiektywnie. Mhm. Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii i ona będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie, na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu, może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet tutaj rokować pełnym wyleczeniem. Super. I teraz chciałabym jeszcze dodać jedną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
0: z tym,
1: miałem o to zapytać.
0: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
0: mówią o tym, że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej się za to weźmie.
1: Czyli jeżeli dobrze ciebie rozumiem, Urszulo, że objawy borderline mogą nasilać się z wiekiem, ale mogą też się wygłaszczać.
0: Nie, one są nasilane do pewnego wieku, a z czasem zaczynają się wygładzać, a nawet zanikać. Natomiast na pewno wszystkie, nie podchodzimy do tego nad optymistycznie, że wszystkie znikną i po prostu potrzebny jest czas.
1: No dobrze, ale też jeszcze tutaj wiek wiekiem, ale na przykład jeżeli dochodzi w wieku 50-60 lat u osoby borderline do jakiegoś traumatycznego przeżycia, to może znowu jakby wrócić to ze zdwojoną siłą, to objawy
0: borderline. Jeżeli nie zaangażowała się, może tak bardziej partnerski, nie? Wcześniej w proces psychoterapii własnej.
1: A współczesna farmakoterapia, bo mówiliśmy o psychoterapii, tak, w przypadku osób borderline, że ona jest skuteczna.
0: Bogata i skuteczna.
1: Dokładnie i skuteczna.
0: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym. Tak. Jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u konkretnego pacjenta, natomiast potraktujmy ją jako narzędzie wspierające, ono nie zawsze jest konieczne. Natomiast podstawą leczenia tutaj tych trudności jest przede wszystkim indywidualna psychoterapia, raczej długoterminowa.
1: I równolegle, tak? Jeśli już, a to już specjalista oceni, prawda?
0: Czy jest potrzebna farmakoterapia? Są pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają, prawda, farmakoterapii. Są osoby, które na pewno świetnie funkcjonują.
1: Czyli nie ma się co uprzedzać po prostu. Jeżeli ktoś ma cechy borderline, tak, zmaga się z tym zaburzeniem, nie ma co się w ogóle uprzedzać, tak, że będzie musiał być faszerowany lekami.
0: Nie, to są jakieś mity. To są mity. To są te koszmary właśnie, tak, które sobie wyobrażamy. Jak to jedna z internautek. Natomiast nie, absolutnie. Są też osoby, które naprawdę, można powiedzieć, są osobami, to takie znowu ciekawe określenie, wysoko funkcjonującymi w spektrum tych trudności, czyli one mają sukcesy życiowe, mają przyjaciół, też zazwyczaj funkcjonują w sposób stabilny i przewidywalny dla siebie i innych. Natomiast są sytuacje dla nich trudne, w których faktycznie się dekompensują. I wtedy są jak zagubione, przeżywają zagubienie, przeżywają silny stres, zaczynają się zastanawiać, podważać siebie, prawda, czy sens tutaj. Często jest tak, że powodem zgłoszenia się na konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podubiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do tego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka i to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny.
1: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulo.
0: Ja również. Dzięki wielkie.
1: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, dobrego. Dziękuję, do usłyszenia. Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
3: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
2: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
4: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarcze.
2: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
1: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają nawet po kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek urzędu. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
6: Jesteśmy w różnym wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
7: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
8: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
5: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
1: W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Program edukacji obejmuje m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, o czym z Danutą Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Płowecki.
9: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
10: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, które budzi wątpliwości.
1: Uczniowie nie będą dostawali ocen z tego przedmiotu, a jego zaliczenie nie będzie decydowało o promocji do kolejnej klasy ani o ukończeniu szkoły. Nie złotówkami, a modlitwami jest liczona opłata parkingowa pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie. Zakon Paulinów ustawił nietypową tablicę obok miejsc parkingowych. Ze szczegółami Ari Habir.
11: Do jednej godziny jeden raz Ojcze Nasz. Co pan o tym myśli?
12: Krótko i na temat bzdura.
13: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie... Mało się modlą, tak.
14: Chore.
11: Dlaczego?
14: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
15: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedzie, a dobra, już tam się pomodlę.
1: Jak sprawdzane są opłaty? Nie wystawiamy mandatów. Sumienie działa całodobowo, głosi napis u dołu tabliczki. Łódź można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało trzy rowerowe trasy. Filmową, bajkową i muralową.
16: Pomysł narodził się dzięki naszym pracownikom, którzy są miłośnikami jazdy na rowerach. Mówi Michał Kędzierski z EC1.
17: I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią. Dodanie do nich QR-kodów, które będą zawierały narrację przewodników.
16: Co zobaczymy na trasach?
18: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych.

0: Tłumaczy Arkadiusz Łuszczyński z EC1.
1: Kina. Powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu. 21 kin.
2: A mapy można kupić w EC1 oraz punktach informacji turystycznej. Informacje w tej sprawie zebrał dla Was nasz reporter z Łodzi Daniel Tekliński.

0: SK Rock Warszawa.
1: Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim po poważnym wypadku. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. W raporcie też fejkowa puma z Dolnego Śląska.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta.

0: Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas ruchu i 4 bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu. Problemy możliwe są jeszcze tego poranka.
1: To jest raport.
0: Uszkodzone dachy, połamane drzewa. Od wczoraj 200 razy interweniowali strażacy w Małopolsce. W nocy nad regionem przechodziły burze. Najgorzej było w Myślenicach i Dobczycach, mówi Hubert Siepły ze Straży Pożarnej.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
0: Dziś ma być spokojniej w pogodzie, ale cały czas obowiązują gdzieniegdzie alerty przed burzami i ulewami. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa. Prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie Pumy służbom, może mieć teraz problemy. Temat, którym wczoraj żyła cała Polska, jest prawdopodobnie wynikiem głupiego żartu, mistyfikacji. Jak zwał, tak zwał. Po wielogodzinnej weryfikacji na Radach Sztabu Kryzysowego w Wałbrzychu zdjęcie zostało określone jako niewiarygodne. Zniesiono ostrzeżenie nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Człowiek odpowiedzialny za zdjęcie z fotopułapki będzie teraz tłumaczył się przed policją.
4: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 Kodeksu Wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i are.
0: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za oszustwo na Pumę mężczyzna może trafić za kratki nawet na 8 lat.
5: Pogoda.
6: Na wnuczka, na policjanta, teraz na Pumę, jak się okazuje,
7: no,
6: można oszukać.
7: Kiedyś na targowisku widziałem oszukane Pumy. Co tam w pogodzie, panie kolego? Oszukują dzisiaj, nie oszukują?
6: Słuchaj, czy miały 4 paski?
7: Jeżeli chodzi i o pogodę, na górze.
6: Drodzy państwo, jeżeli chodzi o pogodę, to co najgorszego podobno już za nami w nocy, ale w ciągu dnia nie będzie jakoś super. Znaczy nie będzie super gorąco, bo od 21 stopni nad morzem do 25-6 w centrum kraju, 27 tyle będzie najcieplej w Opolu dzisiaj. No ale to podobno ostatni w miarę ciepły dzień, bo teraz ma jakiś przyjść, nie wiem, front i załamanie pogodowe, będzie li tylko i wyłącznie gorzej, także weekend chłodny, koniec wakacji, taki sobie.
7: Słuchaj, kiedyś jak zapowiedziałem w prognozie pogody, jeszcze w innej stacji radiowej pracowałem, zapowiedziałem, że to ostatni taki ciepły dzień tego lata i tego roku. I nagle we wrześniu było 36.
6: No tak, tak może być.
7: Proszę państwa, dzisiaj celebrujemy bardzo ważny dzień urodziny tego pana.
8: Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal! Well, I don't know how many offers of marriage Robert Lewandowski is going to have, but Pep Guardiola is going to be one of them. He can't believe it either. The fastest hat-trick in the history of the Bundesliga.
9: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
6: A gdybyś przypomniał nazwisko jeszcze tego komentatora, no bo nie wiem, kogo urodziny świętujemy.
7: John Edward.
6: Dziękujemy.
7: Robert Lewandowski, proszę państwa, 38 lat już chyba bodajże, no ale tym ludziom się wieku nie wylicza. Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Michale, co u ciebie?
0: Pan Robert wystąpił w klipie promującym Polskę i wokół tego klipu jest potężna burza, o tym w raportach.
7: No przecież Kondziu mówił, że cię nie będzie.

0: Ale zanim pójdę, to jeszcze musimy poprowadzić cały program, prawda? Dzień dobry Państwu.
1: Ale dla niektórych dzień dobry to ostatni program przed urlopem. Nie wiem dla kogo, ale cieszę się jego szczęściem.
0: I jest to Joanna Zientarska, która wtedy, kiedy ta jedna osoba będzie na urlopie, już wróci normalnie do pracy.
1: Tak jest, no pewnie. Aśka zniknęła tylko dosłownie na parę sekund, ale z Aśką dzisiaj jeszcze łączyć się będziemy.
0: Oczywiście, gdybyście Państwo mieli akurat okazję być dziś na Moto Classic we Wrocławiu, piękna motoryzacyjna impreza z duszą i z niesamowitymi pojazdami, to Aśka też tam będzie. My natomiast dzisiaj razem z Państwem musimy pochylić się nad kilkoma tematami. Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy. Halo?
2: Cześć. A co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
0: No, co to jest pozycja na Pumę, panie Konradzie?
3: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
0: Może kiedy masz luźną gumę? Hmm? No, wszystko jest możliwe. Kolejna sprawa. Dzisiaj celebrujemy, nie wiem, czy ty wiesz, ale mamy po pierwsze Światowy Dzień Optymisty, po drugie Międzynarodowy Dzień Seksu.
1: I to się świetnie łączy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo ja od rana wierzę, że jednak dzisiaj się uda.
0: No, może będzie tak jak zawsze. Ale z tym seksem to trzeba uważać. Eksperci w tej sprawie mówią.
4: W ogóle powinien być zakazany tak zwany seks, jeśli chodzi to o połączenie genitaliów. Dlatego, że w ten sposób polio się rozsiewa.
0: Czy ktoś w tej sprawie też chciałby się odezwać?
5: Chciałbym być twoim telefonem.
6: Telefon zaufania Eskirok,
5: przy którym teraz śpi.
6: 691-613-613.
0: Jednak ludzi z internetu to czasami warto posłuchać.
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Znam co najmniej jedną wyznawczynię tej teorii, że seks powinien być zakazany. Drodzy Państwo, Cool Kids tak się nazywają. Ja nie będę wymieniał, Aśka wróci, wymieni wszystkich znakomitych muzyków, którzy pojawiają się w tym kawałku.
0: No to posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na

0: 24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Wcześniej Michał wspominał, że będziemy rozmawiali o kontrowersyjnej reklamie Warszawy i Polski. O tym na pewno jeszcze zdążymy sobie porozmawiać, ale z tego co widzę, to na rozkładówce kolejna też ostatnio gorąca sprawa.
1: Dokładnie, bo dzisiaj, drodzy Państwo, dzień seksu mamy. Jest taki żarcik nawet o tym, że jak mam ochotę na seks, to piję wodę. Ale kiedy? Przed czy po? Zamiast? No więc teraz o wodzie.
0: Ach, te doświadczenia z życia.
1: Wrocław, jak pewnie Państwo wiecie, mówiliśmy o tym, zachęca do picia kranówki i takich miejskich używania pojdełek, bo tam ta kranówka po prostu jest. I teraz MPWiK rozpoczęło projekt zachęcający restauracje, kawiarnie i hotele do oferowania wrocławskiej kranówki klientom za darmo, jak przekonują pomysłodawcy. Dla wielu miejsc serwowanie kranówki jest naturalnym elementem troski o gości. Dla wielu miejsc, tylko nie w Polsce, przypomnę. Partnerzy akcji podkreślają, że to prosty sposób na budowanie dobrej atmosfery.
0: I podobno tak jest w niektórych restauracjach we Wrocławiu, ale zobacz, senator Dowhan jak rejtan bronił tych restauratorów przed wylewaniem darmowej wody. A tu taki sabotaż, no.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Esrock.

0: 6:30 na zegarach, czas na raport. Michał Pokrzągowski już gotowy.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Straż Graniczna złapała na lotnisku Chopina w Warszawie obywatela Rumunii, poszukiwanego przez władze Mołdawii czerwoną notą Interpolu, poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Mężczyzna ścigany jest w związku z m.in. wytwarzaniem i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych. Oleista substancja pojawiła się na Narwi w rejonie Łomży. Strażacy zakończyli już działania na rzece. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zanieczyszczenie mogło być detergentem albo nawozem.
1: To jest raport.
2: Powstała spersonalizowana szczepionka mRNA przeciwko czerniakowi. Terapia w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko nie tylko nawrotu choroby, ale także odległych przerzutów. Preparat może być dostępny dla pacjentów już w 2027 roku.
1: SK Rock Sport.
2: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach. Widzę Europy Lech aż 7-0 rozbił FC Thun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograła Iberię Tbilisi. Za to widzę konferencji także dobrze nie było, ale nie, tak dobrze nie było, ale nie wszystko stracone. Górnik Zabrze 2-3 przegrał z AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanże za tydzień. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz o awans do finału. Świątek zagra z Jessicą Pegulą.
3: Ziętarska, Olszewski, Góra.

0: Zbieram wolne wnioski.
1: Więcej czasu, więcej pieniędzy, mniej podatków, więcej słońca i to wszystko chyba przynajmniej jak na tą chwilę.
0: I tego pan sobie życzy.
1: Sobie i tobie.
2: O, to ładne. Więcej pieniędzy, więcej seksu, więcej słońca, życzę tego tobie.
3: Proszę państwa, brzmi jak życie w Polsce, nie?
2: Dokładnie.
3: Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Drugi kolego, drodzy państwo, jest ostatnio temat, o którym też Michał wspominał, zagaliliśmy o nim. Chodzi o tę reklamę. My ciągle do niej sobie wracamy i poza anteną nie rozmawiamy, więc możemy podyskutować na antenie. Kojarzysz, ona brzmi na końcu tak. So who plays better? Poland. More than you expected. Świetna rola
2: Roberta Lewandowskiego.
3: Tak jest, Ani Rubik i jeszcze Nikodem Rozbicki w roli Chopina, który przecież, jak wiemy, nie żyje.
2: Chopin,
3: no Rozbicki żyje. Radzi sobie świetnie.
2: Drodzy państwo, to jest reklama, która ma promować nasz piękny kraj, raj. Piękny, to prawda, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Na razie pojawiła się pierwsza jej część, ona tutaj jest jakby w Warszawie zamocowana. No i pojawiły się dyskusje na temat tego, czy A, to są tak bardzo rozpoznawalne osoby, czy B, musimy pokazywać ciągle Pałac Kultury i Nauki, czy C i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dyskusja wokół tego jest.
3: Ja jestem ciekaw państwa opinii, czy to jest tak, że po prostu narzekamy, bo to nasz sport narodowy, czy rzeczywiście pieniądze znów przewalone, bo 7 milionów złotych wydanych na tę kampanię. Mhm. Ja pamiętam, kiedyś w internecie pojawiło się bardzo piękne takie zestawienie obrazków, gdzie na każdym kolejnym było: to nie jest Norwegia, to nie Dubaj, to nie Sahara i na końcu to Polska, a te wszystkie przebitki były z naszego pięknego kraju, raju, jak to ładnie mówisz. Mhm. No i rzeczywiście, aż człowiek się wtedy wzruszał, mówi, rzeczywiście ta Polska taka ładna, a do tego bezpieczna.
2: No. Dokładnie, żadnej gwiazdy nie było zatrudnionej, jak rozumiem w tym klipie. Wszystkie te zdjęcia z drona, można było zrobić taką reklamę za 500 zł.
3: No właśnie, komu to przeszkadzało?
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
2: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Reklama.

0: Oasis. Piosenka prawie że o poranku i zespół, którego nazwa tak brzmi troszeczkę jak poranek, bo często ludzie mówią: o Jezu, znowu trzeba wstawać.
1: Ale wiesz co, dzisiaj wychodziłem przed blog mój, zazwyczaj schodzę na dół do samochodu, który jest zaparkowany w garażu podziemnym, i idąc rano po godzinie 5 słyszę w różnych oknach, okna pootwierane, ciepła noc, czy w miarę ciepła.
0: A ty wtedy budzisz się: kurde, to łączył sąsiada.
2: A macie, czemu mam mieć gorzej niż wy?
0: Proszę państwa, z dobrych wieści dzisiaj piątek, z drugiej dobrej wieści Światowy Dzień Optymisty, trzecia dobra wiadomość, Międzynarodowy Dzień Seksu i państwo w tej sprawie.
3: Tak się zastanawiałem, dlaczego nie ma dziś redaktor ziętarski, i po chwili namysłu wyszło mi, że być może po prostu obawiała się tego, że panowie podejdziecie zbyt optymistycznie do tego dnia seksu. A jak wspominała niedawno, no nie ma dobrych wspomnień z używanymi mężami.
1: Tak, redaktor ziętarski dzisiaj nie ma, dlatego z panem Wojtkiem w Dzień Seksu musimy sobie radzić jakoś sami.
0: To prawda, baba z wozu. Co tam było dalej?
4: Moja historia jest taka: najcudowniejszy seks miałem w pociągu PKP, naprawdę, z moją dziewczyną. Było przecudownie. Czekaj, z Warszawy do Kielc.
5: I jeśli mogę zapytać, to tak przez całą drogę, czy...
4: Nie, to był krótki epizod. Na miarę moich możliwości. 3 minuty standard.
0: 3 minuty? To nie tak źle.
6: 6 na 9. 6 na 9. SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tak szybko zleciało, że się nawet nie zorientowałem, a tu już, drodzy państwo.
2: No, zobacz.
1: TikTokerka wyjechała na zbieranie truskawek do Niemiec. Po miesiącu zgarnęła na czysto 15 tysięcy złotych. I jak mówi, na dłuższą metę nie da się tak żyć. No niestety się nie da, przypomnę, truskawki od maja do lipca. Tylko.
2: Rzeczywiście. U mnie z kolei Skolim, aktualna gwiazda estrady. Skolim o mały włos nie oberwał telefonem na koncercie. I tutaj cytat. Ja jestem jakąś małpą w zoo, żeby do mnie rzucać? Ale zobacz, jak się zmieniło teraz rozumienie hasła. Czy podasz mi swój telefon?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
3: Łukasz Bąk.
5: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
3: Autopromocja. Reklama.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej za

0: Aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.
4: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków to po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Internauci podzieleni ostro w kwestii materiału promującego nasz kraj, który przygotowała Polska Organizacja Turystyczna.

0: SK Rock Warszawa.
1: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków to po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Internauci podzieleni ostro w kwestii materiału promującego nasz kraj, który przygotowała Polska Organizacja Turystyczna.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Blisko 200 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 70 na Podkarpaciu. Pracowite godziny służby miały też na Lubelszczyźnie. To po burzach, które przeszły przez Polskę. Najgorzej było właśnie na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę. Stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
3: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
4: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
3: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
2: To jest raport.
1: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków to po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Michał Skolimowski.
5: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
5: Premier komentuje krótko. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
7: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
5: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.

0: zarzucają twórcom kompletny brak pomysłu na promocję. Do sprawy odniósł się nawet premier Tusk.
1: Niektóre pomysły fajne, nie jestem jego reżyserem i scenarzystą. Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował. Jak zauważyłem, nawet zdania na temat rancha są podzielone.
0: Wojciech Kardyś, ekspert od marketingu, zauważa, że takie klipy ocenia się po efekcie i dlatego choć sam o reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
2: Jeżeli w następnym roku zobaczymy, wyjdą badania i to będzie efekt tej kampanii, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to proszę mi wierzyć, w radiu publicznie przeproszę twórców.
0: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa ma budżet sięgający 7 milionów złotych.
3: Pogoda.
4: Fajne, fajne, ale wolałem ten spot, kiedy Donald Tusk śpiewał Hey Jude. A budżet chyba był wtedy podobny.
5: Słuchaj, na granicy będą każdego wjeżdżającego do Polski turysty pytali, czy przyjeżdżasz tutaj dlatego, że obejrzałeś klip, czy nie. I wtedy będziemy mieli bardzo dokładne dane.
4: Powiedział, że Ania Rubik go przekonała.
5: Dokładnie. Albo Robert Lewandowski.
4: Drodzy Ania państwo, Rubik powiedział!

0: planować urlop w innym terminie.
1: Ale zobacz, stacja się zmieniła, a umiejętność pozostała.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
1: Dzisiaj wolne wnioski. W tej godzinie zajrzymy do Ziętary, do Wrocławia. Tam Moto Classic. W Poznaniu, proszę Państwa, rokowizna. W Warszawie finał męskiego grania. Taki to będzie weekend.
3: Tak jest. I garść dobrych rad. Od wtorku najbliższego nie jedźcie Państwo na kos na wakacje.
1: Michale, co u Ciebie?
4: Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych.
1: Wow.
4: Cieszycie się?
3: Strasznie.
1: Bardzo.
4: O tym w raportach.
1: A mówiłem wam wczoraj, jak brzmi zatkany butelkomat?

0: 14 minut po godzinie 7, dzisiaj piątek, weekendu początek. To będzie bardzo koncertowy weekend w Poznaniu, tak jak już wspominaliśmy, rozpoczęła się wczoraj rokowizna. Zapraszamy na Instagram Eskirock, tam na bieżąco relacje z koncertów, ekskluzywne wywiady z artystami. No ale najważniejsze jest, proszę Państwa, o tej godzinie to, co Państwu świta w głowie. Mówiliśmy o butelkach, o kaucjomatach, no i nie trzeba było długo czekać.
1: Z tymi opakowaniami kaucyjnymi to różnie bywa. Ja mam wspomnienia z bardzo wczesnego dzieciństwa, jak moja matka, będąc w Stanach na stypendium na Yale, była tak biedna finansowo, bo stypendium nie obejmowało pieniędzy, tylko mieszkanie i jedzenie, że idąc do sklepu zbierała puszki z trawnika i oddawała. I słuchajcie, to mi zostało i ja sobie, jak mi sąsiad wystawi jakieś opakowania, to zabieram, bo przeliczcie sobie dwa opakowania kaucyjne od dwóch sąsiadów dziennie przez cały rok, ile oni kasy wyrzucają.
2: To absolutnie jest prawda, drodzy Państwo, o tych butelkomatach mówiliśmy nie raz i mówić jeszcze pewnie będziemy. Ja mam problem z tym, że muszę te butelki najpierw trzymać nadmuchane, one później są gniecione, a zawsze plastik wyrzucałem do odpowiedniego pojemnika, dlatego z tym systemem mi nie po drodze i Wojtek prosił, żeby nawiązać teraz do dnia seksu, no to nawiązuję. Mam wrażenie, że z tymi butelkomatami ktoś nas...
0: A, myślałem, że też ci nie po drodze, tak jak z seksem. Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu i Państwo też dzwonicie.
3: Dzień dobry, czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez żyntary. Przypadek? Nie sądzę.
0: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co?
4: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Ten kawałek. Dobrze.
0: No przecież nie ja, nie kończył.
2: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, Poklękowski.
0: Proszę Państwa, Kasia Nosowska z najnowszym singlem Sos Chaosu. Z dużym prawdopodobieństwem ten utwór będzie można na żywo jutro usłyszeć na męskim graniu w Warszawie.

0: Reklama.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
8: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: Mamy, dokumenty mamy, portfele mamy, kawa jest, karteczki są, wszystko w porządku.
1: No chyba. Właśnie, ale państwo macie jakieś inne spostrzeżenia?
2: Ale tak słucham audycji i nasuwa mi się takie jedno pytanie. Czemu nie ma szydery z osoby nieobecnej? To przecież u was norma. Pozdrawiam, piąteczek.
1: Od razu nieobecnej. Ona zawsze tu pozostaje duchem, a do tego jeszcze zapach wczorajszego jedzenia tutaj się unosi. Ale a propos Zientary, która cały czas w naszych serduszkach, to ona już z samego rana we Wrocławiu chodzi i przygląda się pięknym samochodom.
3: No ja was bardzo przepraszam, że mnie z wami nie ma dzisiaj na poranku, ale ja mam swojego bzika. Ja mam raz w roku bzika pod tytułem Moto Classic Wrocław. I teraz uwaga, stoję sobie przy Ferrari 250 GT, który kupił sobie kiedyś pan Ferruccio Lamborghini i się obraził na Enzo. Powiedział, że ma sprzęgło do bani. Jenco powiedział, nie będziesz mi mówił, jak się robi samochody, bo to robisz traktory. No i tak się zaczęła historia Lamborghini i dokładnie ten egzemplarz ja mogę teraz podziwiać i dotykać. Niewiarygodne. Słuchajcie, to, co się tu dzieje, to jest jakiś obłęd, ale przyjechało też Bugatti Tourbillon, tylko 250 sztuk na całym świecie. No jakaś po prostu obłędna cena, niewiarygodna, 1800 koni mechanicznych pasuje. Słuchajcie, 75-lecie Warszawy, więc tych Warszaw tutaj jest niewiarygodnie dużo, ale motywem przewodnim są francuskie samochody, więc ja chodzę i oglądam DS-y wszystkie, całą historię francuskiej motoryzacji. No po prostu dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jak mi się uda porozmawiać z panią Karoliną Bugatti, to wszystko będziecie mogli zobaczyć przecież też i w ogóle i was całuję. A i prośba moja wielka, nie zjedzcie mi wszystkich wafelków. Dziękuję, to pa!
1: Nie wiem, o co chodzi.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Raport.
1: Zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w podwarszawskim Raszynie zabezpieczyli ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Ich czarnorynkowa wartość może przekraczać 2 miliony złotych. Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii.
2: To jest raport.
1: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie Polski. Prognozowane są opady deszczu lokalnie do 70 mm na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad.
0: Rok. Sport.
1: Liga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem też, że jest ważne, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będę na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numer 1 na świecie.
3: Being number one in the world.
1: Mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany US Open rozpocznie się 30 sierpnia. Jeszcze głośny transfer w Ekstraklasie. Nowym napastnikiem Wieczystej Kraków został Eftimios Kuluris. Lubię Greków, ale ich imiona i nazwiska trochę mniej. Grek jest dobrze znany w Polsce. Grając w Pogoni Szczecin został królem strzelców, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej. Pan Eftimios Kuluris. Gratuluję.
4: No i bardzo ładnie, Michale, bardzo ładnie. Ale żeby taką antypatią się tutaj wykazywać... Kądziu lubi Greków, dlatego jedzie i dać im zarobić na urlopie.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski... RSC Rock.

0: Dzisiaj piątek, przypominamy, wtf.skrok.pl. Tam możecie komuś zrobić odjechany piątek. O tym będziemy jeszcze dzisiaj sobie rozmawiać. A już teraz te sprawy ważne i poważne. Michał Poklękowski z raportem.
1: Skrok.

0: dobry, dzień dobry. Ja bym chciał pozdrowić moją koleżankę z pracy, Agusię, i życzyć wszystkim udanego weekendu, oby bez pracy. Pozdrawiam.
1: Smacznej kawusi i miłego dzionka.
2: Eskarok.

0: Takie oto spostrzeżenia sierpniowe.
1: Gdzieś w internetach wyczytałem teorię, z którą się dość mocno utożsamiam, a mianowicie sierpień to jest taka niedziela wśród miesięcy. Trzeba będzie przejść do poniedziałku, który będzie tam wrzesień, wiadomo, dzieci wrócą do szkoły, znowu się zrobi szaruga i dopamiętasz nasz codzienność i rzeczywistość.
0: No wiadomo, ta niedziela jest jak film tani klasy B. Ale ty miałeś w rozmowie z panem takie spostrzeżenie, no bo ty jesteś rodzicem, którego to rzeczywiście dotknie.
2: Dotknie mnie, tak jak i wielu naszych słuchaczy, wielu naszych rodaków, Polaków. Liście już coraz bardziej żółte na drzewach. Faktycznie, sierpień się kończy, za moment wrzesień. I dlatego na początek roku szkolnego moje dzieci mówią płaczątek roku szkolnego.
0: A studenci i rodzice tych mniejszych dzieci mówią, jedziemy.
3: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
14: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Od rana sobie tutaj z redaktorem Olszewskim żartowaliśmy, że tak nam czegoś brakowało i nie do końca wiemy, o co chodzi. Ustaliliśmy, że to nie ziętarska.
1: Tylko suchary.
0: No właśnie, halo.
2: Jaka część garderoby jest zawsze niebieska? Bluza.
1: No chyba, że bluza jest czerwona.
0: No to wtedy gorzej. Czekaj, to może coś mądrzejszego.
3: A czy wy wiecie, co czarodziej dolewa do rosołu? No wiadomo, magii.
0: A,

0: No, chyba że bluza jest czerwona.
1: No to wtedy gorzej. Czekaj, to może coś mądrzejszego.
2: A czy wy wiecie, co czarodziej dolewa do rosołu? No wiadomo, magii.
3: Morzu jest woda, żeby się nie kurzyły, jak statki hamują.
4: Ty pokaż mi, jak dolejesz pieprz na przykład.
1: No. Dobra, już, już, dobra.
5: Telefon zaufania Eskirok 691-613-613.
1: A żona mówi, tylko nie palnij niczego głupiego.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to zapraszam, panie redaktorze.
2: Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
1: No, oczywiście, że tak. Słuchaj, wolisz Dua Lipę czy mandarynę?
2: Mandarynę.
1: Słuchaj, mandaryna 48L rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
4: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
3: Autopromocja, reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: Laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Koniec lata. Nie.
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
11: Reklama.

0: resort klimatu, podsumowuje system działający od października ubiegłego roku.
1: SKROK. Raport.
0: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków, jednak od tego zaczynamy raport o 8. Został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania zabójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy odkryli niepokojący wpis na jednej z internetowych grup dotyczących broni palnej.
2: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
0: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Okazało się, że autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny, który został zatrzymany. 23-latek usłyszał szereg zarzutów.
2: Podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludności oraz przestępstw wojennych.
0: Sąd zdecydował o jego 30-dniowym aresztowaniu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Zmiany w podatku PIT, CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku CIT wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez wcześniejszych konsultacji.
3: Od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz, jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
0: Mówi nam Michał Borowski z Business Center Club. Jak dodaje, podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzeń, a nawet redukcję miejsc pracy.
3: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił. I to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, danie to nawet przypadkowymi łatami, czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam. Progi podatkowe pitowskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
0: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a potem uzyskać podpis prezydenta.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Okazało się, że lubimy zwracać. Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych. Resort klimatu podsumowuje system działający od wielu miesięcy. Od tej pory do tej pory na jednego obywatela przypada średnio 86 zwróconych opakowań. O szczegółach na koniec Aleksander Ruszkowski.
4: Opakowania, które do tej pory udało się zebrać, po recyklingu mogłyby wypełnić około 4000 ciężarówek. W Polsce funkcjonuje już 60 tysięcy miejsc, w których można oddawać swoje puszki i butelki. Powoli zaczynają też powstawać punkty zbiórki poza sklepami.
5: W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów. Natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4000 automatów w całej Polsce. Również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, na Śląsku.
4: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Plany zakładają, by w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło 77% wszystkich opakowań.
0: Choć automaty, do których taszczymy wielkie wory z opakowaniami, stanowią jedynie 29% wszystkich punktów zbiórki, to trafia do nich aż 88% wszystkich zbieranych opakowań.
6: Na szczęście wszystkie zawsze dobrze działają.
7: Pogoda.
8: To ostatnia prognoza pogody przed moim urlopem. Drodzy Państwo, żebyście zapamiętali, że Westerok tylko i wyłącznie sprawdzone informacje będzie na poważnie, uwaga. Wyjątkowo. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Temperatura od 21 na wybrzeżu do około 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
6: I jeszcze ciekawostka z kalendarza. Dzisiaj urodziny celebrują i Robert Lewandowski, i ten pan.
9: Cześć, tu mówi Tomek Lipiński. Zapraszam gorąco do słuchania porannej audycji 6 na 9.
10: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SROK.
6: A dzisiejszy program wygląda mniej więcej tak, halo?
11: Czy wiecie, jakie jest zaprzeczenie słowa łaknienie? Łak tak tak.
6: Bardzo ładnie, drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy na tak. Do kogoś trafi prezent w ramach prezentu marzeń, 1000 zł do wydania, na fajne wakacje.
12: Patrz, Michał dopiero załapał.
0: Załapałem po 2 sekundach, ale już się cieszę.
6: Cieszymy się Twoim szczęściem, Michale.

0: Zespół Dżem już dzisiaj wieczorem wystąpią na Roku Wiśnie w Poznaniu. Jaro zobaczy to na żywo, Klaudia zobaczy to na żywo, Aśka niestety nie będzie akurat na tym koncercie i pewnie bardzo żałuje.
1: A my będziemy gdzie wtedy w tym czasie?
0: Ty pewnie wieczorem będziesz się pakował na wakacje do Grecji.
1: Tak, no.
0: A ja pewnie będę na placu zabaw.
1: Dokładnie.
0: Około 22, klasycznie.
1: Ale jak to jest, wracacie z placu zabaw zawsze nocnym autobusem z tymi wszystkimi, którzy z imprezy na imprezę się przemieszczają?
0: Tak, a co?
1: A co, a nie?
0: Mamy plac zabaw pod domem kolejny.
1: Otóż to, no. A co, nie wolno nocnym jeździć autobusem? Oczywiście, że
0: ale
1: można.
0: Ale zobacz,
1: można.
0: W lipcu jak idziesz o 21.30 na plac zabaw i jest widno, to nikomu to nie przeszkadza. A jak pod koniec sierpnia już jest ciemno,
1: tak,
0: to mówią, że to środek nocy.
1: No dokładnie, a jak w styczniu zobaczyli Wojtka o 21.30 na placu zabaw, to zadzwonili zaraz po
0: Straż Miejską.
1: Właśnie tak
0: wiem. Pan leży na piachu i nie chce wstać. Słuchajcie, mamy wakacje i takie spostrzeżenia.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Właśnie wróciłam z wakacji i było cudownie. Poznałam tam chłopaka i jest mi bardzo smutno, że jestem z powrotem w Polsce.
0: A propos dziewczyny, która poznała chłopaka, to Kądziu coś o tym wie.
1: Wojtku.
0: Nie chcesz o tym mówić?
1: Wojtku.
0: To wróćmy do butelkomatów.
4: Słuchajcie, z dwojga złego to ja wolę w tą stronę. Niech te butelkomaty będą i niech te kaucje będą. Bo pojeździcie sobie trochę po festiwalach, po różnych imprezach. Zobaczcie, jak jest czysto. Naprawdę, ludzie zbierają te śmieci w postaci plastikowych opakowań czy puszek, zabierają ze sobą, bo to jest kasa, a jak nie, to sprząta ktoś za nich inny i też jest z tego kasa. W lasach nie ma butelek i puszek. Nikt tego już nie wyrzuca przez okno jadąc samochodem, także naprawdę, z dwojga złego lepiej w tą stronę. Pozdrawiam.
0: Ty, ale coś w tym jest. Ostatnio idę, a tam z lasu wychodzą dziki i wynoszą butelki.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ty, ale weź tutaj dosięgnij teraz tą racicą normalnie do tego, bo to tak wysoko jest, nie? Że tam trzeba włożyć, wrzucaj powoli, żeby się wszystkie naliczyły.
0: Ryjkiem.
1: O, dosyć tych głupawek, drodzy państwo, nowi stąsi teraz w SC Rock.
0: O, chyba ci wyłączę mikrofon, przepraszam.
1: O, chciałem powiedzieć, bezność.

0: Reklama.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Eskarok.
2: Koniec lata. Nie.
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC-Emsum. 170 koni mechanicznych.

0: technicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się zgak.
1: Teraz M-Zone w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
0: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
2: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
6: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. No i Państwo oczywiście jak zwykle bardzo aktywni w telefonach.
1: Słuchajcie, Asi, najlepsze życzenia imieninowe, ponieważ dzisiaj są imieniny Joanny. Także i sobie życzę wszystkiego najlepszego.
0: Kurde, dobrze, że nie przyszła, nie? Kupię, tak w ogóle nie przygotowani, nie mamy dla niej żadnego prezentu. Ale oczywiście jesteśmy jak zawsze przygotowani muzycznie.

0: Ale wiesz, gdybyśmy na przykład nie chcieli składać jakiejś Joannie życzeń, no bo nie lubimy, albo no. Ja mam siostry prywatnie Joanny, no to dzisiaj jest z czego wybierać, bo Agapiusz, Anastazy, Maksymilian, Paulina, Pius i Wiktoria, oni też między innymi obchodzą dzisiaj imieniny, a moja córka druga miała być Wiktorią właśnie.
1: No popatrz.
0: Ale żona weto wyraziła.
1: Mnie zaintrygował Agapiusz.
0: Agapiusz?
1: Ja mam to taki, co się zazwyczaj zagapia.
0: Tak.
2: 6 na 9 Estero.
0: A Cyriakia też ma imieniny dzisiaj. To jaka?
1: No to siostra Cyriakia.

0: Podróżując można kręcić kółkiem, ale też za kółkiem może zakręcić się w głowie. No i o rekordziście, mam wrażenie, z promilami opowie już za chwilę Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych podróżował wieczorem autostradą A8 w kraju Sary na zachodzie Niemiec, mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Poinformowała lokalna policja. Mężczyźnie oczywiście odebrano prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych. Ekstremalne upały i długotrwała susza sprawiły, że francuscy hodowcy ślimaków bardzo boją się drastycznego spadku zbiorów, poinformowała o tym agencja DPA. Część populacji tego przysmaku wyschła w muszlach z powodu wysokich temperatur albo padła łupem poszukujących rozpaczliwie pożywienia drapieżników.
1: To jest raport.
2: Dziś punktualnie o 16 na placu Kościuszki w Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Dołączy on do doświadczonego kolegi, czyli Bonifacego.
3: Po prostu kończy świat.
1: SK Rock Sport.
2: Ale Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
4: Oczywiście.
2: Tego i drugiego.
4: Tak. Oczywiście. No.
2: Derby Krakowa zaczną piątą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Krakowie podejmie Beniaminka Wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. To spotkanie dziś o 20:30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. W ten weekend też pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Niemiec i pewnie nie zwróciłaby większej uwagi, gdyby nie zapowiedzi kibiców, którzy chcą zakłócić rozgrywki i planują masowe protesty. To przeciwko systemowi. Kibice domagają się jego zniesienia, tłumacząc, że niszczy emocje i generuje długie przerwy w grze.
4: Znacie jakieś przyśpiewki przeciwko VAR-owi? Trzeba coś wymyślić.
5: Sześć na dziewięć. SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: ESC Rock.
1: No to bierzemy, kręcimy, jak to się kiedyś mówiło. Wybieramy numer do Agnieszki, która ma ciekawą historię do opowiedzenia, prawda?
2: Bardzo ciekawą, bo to jest naprawdę wydarzenie, które pewnie nieczęsto, wiesz, się zdarza po prostu.
1: To prawda. Dzień dobry, czy to Agnieszka?
3: Dzień dobry, tak.
1: Gdzie się dodzwoniliśmy? Gdzie mieszkasz?
3: W Legionowie, obok Warszawy.
1: No to pięknie. Agnieszko, zanim przejdziemy do historii, którą chcesz nam opowiedzieć, wydaje mi się, że zasadnym byłoby zmienienie aktualnie podkładu na antenie. Może ten ułatwi ci opowiedzenie tej historii.
2: No dawaj, opowiadaj, gdzie to było, jak to się wydarzyło i czemu powiedziałaś tak?
3: No, w takich okolicznościach nie dało się inaczej. Jeżeli to się odbyło na przystanku Utrok, znaczy teraz Polendroku, więc no, tym bardziej po ponad 13 latach, no to już nie było.
1: Ale naprawdę wzięliście ślub na Polendroku?
3: Zgadza się.
1: I normalnie tam wam ktoś go udzielił i później było wesele w tym miejscu.
3: No, tak, normalnie była pani naczelnik, nawet mieliśmy szampana z Jurkiem, więc no, takie wesele to...
2: Ty, czekaj, czekaj, po 13 latach Agnieszka wyszłaś za Jurka?
3: Nie, no za Patryka, ale za Patryka. No, Jurek był, to też było bardzo ważne.
1: Ale Agnieszka mówi, Jurek, ze mną się nie napijesz?
2: No dokładnie.
3: Agnieszka... Nie, to on zachęcał tym razem.
1: Agnieszko, gratulujemy ci serdecznie, ale nie miałaś obaw, że tyle osób na krzywy ryj się zwali na wasze wesele?
3: Później trochę, ale deszcz ich pogonił, ale więc słuchajcie, jakoś daliśmy radę.
2: Z drugiej strony zobacz, ile kopert musiało się zwrócić to wesele.
3: No, ale opłacało się, opłacało się.
1: Brawo, brawo, tak jest. Na polę drogę się najczęściej zwraca w toju. Uwaga, jeszcze dźwięk dla ciebie.
2: Zabierz tego swojego chłopa. Po tych 13 latach chodzenia ze sobą wreszcie powiedzieliście to sakramentalne.
3: No właśnie, trzeba go zaskoczyć teraz.
1: A masz jakiś pomysł? Co teraz zrobicie w takim razie? Jak przebić w ogóle ślub na Polendroku? Co byście sobie zrealizowali w ramach prezentu marzeń?
3: No właśnie się zastanawiam. On myśli o czymś w powietrzu, więc się trochę obawiam.
2: Ale Agnieszka, bo mówisz, trzeba go zaskoczyć. Wiesz, jak go zaskoczysz najlepiej? Przetrzymaj tę nagrodę przez 13 lat w szufladzie.
3: A to w sumie by było dobre.
1: No to zrobisz co chcesz, daj nam znać później, jak było, jak leżała w szufladzie. Pozdrawiamy,
3: dobra,
1: trzymaj
3: super,
1: się.
3: Super, dzięki wielkie, hej.
1: Pa, pa.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ciekawe, Zespół Queen, a brzmią zupełnie jak The Beatles. Zobacz, nie wiem, czy masz też takie spostrzeżenie.
1: Każdy słyszy coś innego, bo ja miałem wrażenie, że taki Elvis Presley w tym numerze
0: a,
1: i ten
0: trochę
1: głos.
0: Trochę też, no, no widzisz. A, jednak a? Ludzie, którzy się znają na muzyce, to sobie mogą pogadać.
1: Szkoda, że żadnego z nich nie ma tutaj dzisiaj z nami.
0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy m.in. o tym, że w Sochaczewie pojawi się figurka kota Filemona i będzie towarzyszyła Bonifacemu.
2: Tak się składa, że jestem z Sochaczewa. Jest to pierwsza dobra wiadomość na temat Sochaczewa od kilku miesięcy, jak nie kilkunastu miesięcy. Oczywiście chodzi mi o odsunięcie pomnika kota Filemona.
0: No to gratulujemy sukcesu w takim razie. Były też dzisiaj informacje o tym, że mamy imieniny Joanny,
1: tak
0: nie?
1: Jest i wszystkim Joannom po prostu najszczersze życzenia.
0: Nasza Joanna z tej okazji baluje na Moto Classic we Wrocławiu, a państwo?
3: Joasia kiedyś trafiła na dyskotekę bardzo, bardzo pozamiejską. No i tam do tańca wyrywają jeden gościu, w końcu dała się namówić, sobie tańczą, tańczą. No i w momencie ona tak chciała przerwać tą niezręczną, nazwijmy to, ciszę i się przedstawia, mówi Joanna, a gościu do niej, Jorychu, ty z wioski.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. I'm looking at

0: piękny to był poranek, nie zapomnimy go nigdy, a przynajmniej do 10.
1: No to co, kończymy pomalutku, powolutku, drodzy Państwo, w imieniny Joanny mówimy Państwu do usłyszenia, bo niektórzy z nas znikają na dłużej.
0: To prawda, chcieliśmy Jara Sobierajewicza wyciągnąć do tablicy, ale powiedział, że po pierwsze wczoraj Lech Poznań wygrał 7-0, po drugie był na rokowiźnie, po trzecie pracuje od 9, nie będzie się z głupolami zadawał.
1: No dokładnie, bo jak się pracuje od 9, to w pracy jak zwykle jest się 9:05, a nie za 5:09.
0: Oczywiście, że tak. Drogi Konradzie, wyjeżdżasz na 2 tygodnie na urlop?
1: No nie przesadzaj, wyjeżdżam na 7 dni.
0: I niech to będzie prognoza twoich wakacji.
2: Tam was czeka śmierć. Po 12 dniach.
3: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu całe życie jak krety.
2: Przyzwyczajcie się.
3: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
14: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Reklama.

0: służby zatrzymały 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Planował zamach na polskich polityków, ma zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy 23-latka z Lubelszczyzny, którego złapały służby. Dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera dla was Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca?
2: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
3: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
2: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
1: To jest raport.
0: Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi o połowę niższy wyrok. Został objęty dozorem. Przekonuje, że droga została wybudowana na jego gruncie, a całą sprawę chce doprowadzić do końca. Dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Darek Brąbosz.
4: Czego się domagam? Sprawiedliwości, ażeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
5: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
4: No na całość, nie? Weszli na moje.
5: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
4: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
5: Kto to panu zrobił?
4: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodzi.
5: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
4: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby one defekty łapał?
0: Urząd Miasta Gliwice stoi na stanowisku, że droga jest w całości własnością samorządu i zapowiada odbudowę po zakończeniu procedur prawnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tegoroczny sezon wakacyjny nad morzem nie był najlepszy. To za sprawą pogody kapryśnej. Przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. O szczegółach Leszek Pytel, szef ratowników mieleńskich.
6: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci i tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiło nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne, kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
0: Na 20 kilometrach plaż w gminie Mielno pracuje w sezonie letnim ponad 80 ratowników. Zakończenie sezonu 30 sierpnia.
7: Pogoda.
0: Piątek upłynie pod znakiem ciepła, ale miejscami pojawią się przelotne opady i burze, lokalnie z gradem oraz silnymi porywami wiatru, przed czym ostrzega IMGW. Pod tym względem najgorzej ma być w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 23 stopni na Wybrzeżu, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
7: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: znajdziesz też.
1: W temacie tego, o czym mówił Wojtek Skądziem na koniec audycji 6 na 9, że nie chciał się z nimi gadać przed 9, za po co mam od 9, no to co będę gadał przed 9? Kto mi za to zapłaci? Nie, na poważnie to jechałem na ostatni moment, odsypiając trochę wczorajszą robotę do samego końca na Rakowiznie. No i dziś będzie tak samo. Jeżeli Państwo zmierzają w stronę Poznania na Rakowiznę, albo już są na miejscu i byli wczoraj, a jeszcze się nie spotkaliśmy, to proszę podejść do naszej strefy eskorokowej dzisiaj, żeby przybić piąteczkę. Będę, obiecuję. Kwadrans po 9, pan Jaro mówi dzień dobry, zaczynam na razie gultowe historie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Zanim przejdziemy do tych staroci, które przygotowałem, to najpierw nowość od Royal Blood. 10 over 10.

0: Under Pressure, Queen z Davidem Bowiem w Esce Rock. Jestem człowiekiem związanym z jedną i tą samą kobietą od wielu lat, dlatego nawet w świecie muzyki doceniam te wieloletnie związki. I teraz będzie o takim, w kultowych historiach.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bono, od lat związany ze swoją miłością z lat szkolnych, Alison Stewart. Spotykał się z nią od 75 roku i nadal z nią mieszka, więc można powiedzieć, że są już razem od ponad 50 lat. Ale najważniejszą datą w ich życiu było to, co wydarzyło się 21 sierpnia roku 82, gdy w All Saints Church w Rahenny w Irlandii wzięli ślub. 44 lata temu. Jest taka piosenka zespołu U2, w której Bono przeprasza Ali za zapomnienie albo o imieninach, ale raczej o urodzinach, bo imieniny to raczej my w Polsce świętujemy. Teledysk, który kręcony był w miejscu, które w kwietniu widziałem na własne oczy, w centrum Dublina. Fitzwilliam Place i Upper Fitzwilliam Street. Ta piosenka nazywa się Sweetest Thing i jak znam życie, zdania w temacie Ali Bono od czasów napisania tekstu do tego numeru nie zmienił.

0: Za nieco ponad miesiąc, 35. rocznica wydania płyty, z której Państwu gram teraz Lithium, czyli albumu Nevermind. 35 lat, tak to wychodzi z matematycznego obliczenia. Od roku 91 tyle właśnie mija lat w roku 2026. I nic z tym nie będziemy w stanie zrobić. Tych lat będzie po prostu przybywać. Za moment w Esterok Mysłowic.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Esterok Radar.
10: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Huk odrywających się brył lodu zamiast oklasków i scena na wyspie, która jeszcze niedawno nie istniała. W takich warunkach zespół Organek zagrał niezwykły koncert na Spitsbergenie, by zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych. Wyprawa na kraniec świata okazała się dla muzyków potężnym doświadczeniem, a lider grupy Tomasz Organek przyznaje wprost: to było szokujące. Więcej o tym doświadczeniu przeczytacie na skrok.pl.
9: Skrok Radar.
11: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
12: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
13: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SB Rock.

wokalistę System of a Down i niedawno był w Polsce na koncercie, nawet dwóch, to nie ogranicza się muzycznie do ciężkiego grania, bo na przykład potrafi grać nowoczesny jazz, a i do tego jego horyzonty sięgają daleko poza muzykę. Przecież interesuje się polityką, nawet założył organizację działającą na rzecz pokoju. Ciekawe jest też to, że facet, o którym mówi się, że jest najsłynniejszym muzycznym ambasadorem Armenii, na świat przyszedł 21 sierpnia roku 67, a więc 59 lat temu, jak sam wspomina, na wygnaniu w Bejrucie w Libanie.

0: przyznam się teraz Państwu, trzymając rękę na sercu, że o tej piosence, a także na przykład o Knockin' on Heaven's Door zespołu Guns N' Roses myślałem na początku, kiedy je usłyszałem, że są ich własnymi numerami. Dopiero po latach okazywało się, że to covery. No ale człowiek, jak poznaje muzykę, jest młodym, nieopierzonym fanem muzyki rockowej, nie musi od razu wszystkiego wiedzieć, prawda? A w temacie wiedzenia wszystkiego, to teraz będzie raport Deski Rock. Po o polityce i o tym, co dzieje się na świecie, też warto wiedzieć. A po raporcie Linkin Park.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historię.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Reklama.
14: Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w Katowicach. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracowali policyjni kontrterroryści ABW i CBŚP.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia w Katowicach. Na początek kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, mówi Dominik Michalik z policji w Katowicach.
16: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
14: Poszkodowany zmarł w szpitalu. Wiadomo, że kierowca wykonywał nocny kurs autobusu.

0: Jankowski, zapraszam. Tragedia w Katowicach na początek. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, mówi Dominik Michalik z policji w Katowicach.
1: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
0: Poszkodowany zmarł w szpitalu. Wiadomo, że kierowca wykonywał nocny kurs autobusu. Wyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracowali policyjni kontrterroryści ABW i CBŚP. W pobliżu torów ujawniono przewody, a dzień wcześniej jeden z maszynistów miał usłyszeć odgłos wybuchu.
2: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
0: Tłumaczy nadkomisarz Anna Kamola, rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Robienie zrzutów ekranu może sprawiać, że gorzej zapamiętujemy utrwalone na nich informacje. Tak wykazały badania przeprowadzone przez psychologów z Binghamton University w USA. Jak wyjaśnili autorzy badania, podobne zjawisko obserwowano wcześniej w przypadku robienia zdjęć. Osoby fotografujące przedmioty lub wydarzenia później pamiętały je gorzej, szczególnie jeśli do wykonywanych zdjęć już nie wracały.
4: SK Rock Biznes.
0: Zmiany w podatku CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku CIT wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez uprzedzenia.
5: Jest od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
0: Mówi mi Choborowski z Business Center Club. Jak dodaje, podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzeń, a nawet redukcję miejsc pracy.
5: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił, i to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, dla mnie to nawet przypadkowymi łatami, czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam. Progi podatkowe PIT-owskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
0: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a potem uzyskać podpis prezydenta. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,73 zł, za euro 4,31 zł, za franka szwajcarskiego 4,58 zł i funt brytyjski jest wyceniany na 4,96 zł.
4: Pogoda.
0: Piątek upłynie pod znakiem ciepła, ale miejscami pojawią się przelotne opady i burze, lokalnie z gradem oraz silnymi porywami wiatru, przed czym ostrzega IMGW. Pod tym względem najgorzej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu, przez 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku.
4: SK Rock. Kultowe kawałki,
6: kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Raz, dwa, trzy, Malczyki, Jugoton i pan Kazimierz. Antoniejski rok. W Białymstoku wczoraj było raz, dwa, trzy, cztery. W Poznaniu nawet liczono do siedmiu. Ładnie to wyglądało na boiskach w eliminacjach do Ligi Europy.

0: Dreams, zespół Hey w ST Rock. A teraz o pewnej innej polskiej legendzie.
1: Kultowe historie w ST Rock.
0: O człowieku, który jeszcze w latach 70. zakładał zespół Tilt. O człowieku, który razem z Robertem Brylewskim tworzył Brygadę Kryzys. Legendarną, naprawdę formację, być może nawet jeszcze ważniejszą od Tiltu. Który maczał palce w zespołach innych z Robertem Brylewskim, tworzonych na przykład w Izraelu, a także w Photones, który też oczywiście sporo robił sam, kiedy już zespoły nie funkcjonowały, bo na przykład napisał piosenkę Nie pytaj mnie, która to piosenka promowała film Psy 2 Władysława Pasikowskiego. Absolutnie wielka postać, którą bliscy, dawni znajomi nazwali po prostu Francem. Tomasz Lipiński ma dzisiaj 71. urodziny.

0: Pamiętam, jak mieli grać na stadionie nowo otwartym wtedy w Lublinie. No i nie pojechałem, bo pomyślałem sobie, że jeszcze będzie kiedyś inna okazja, by się spotkać z zespołem The Cranberries. No i już innych okazji w Polsce i zresztą gdziekolwiek na świecie nie będzie. Niestety. Promises, zespół The Cranberries w SC Rock. Za moment pojawi się zespół, który też już nie zagra. No chyba, że będzie to jakiś występ związany z emisją jakichś nagrań trójwymiarowych, bo takie pomysły chodzą, by reaktywować różnego rodzaju zespoły. No i pewnie w ten sposób mogliby jeszcze Van Halen gdzieś na koncercie się pojawić. Ich Jump za moment w SC Rock, a potem wspomnienie pierwszej ważnej grunge'owej płyty w historii.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze te farby, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój

0: 20% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
4: Oczywiście.
5: Hi, this is Ray Wilson. You

Halen i Jump. A teraz będzie historia długa. Zaczyna się w pierwszej połowie lat 80., gdy dotychczasowy perkusista o nazwisku Lane Staley wziął udział w przesłuchaniach do roli wokalisty w glam rockowym zespole Sleaze. Tak, glam rockowym. Szybko został jego członkiem, doszło jednak do innych zmian w składzie, aż w końcu zaproponowano zmianę nazwy grupy na Alice in Chains. Ta przypadła wszystkim do gustu, choć początkowo jej zapis wyglądał nieco inaczej od tego, który pamiętamy, bo to było Alice, potem było N, apostrof i Chains, gdyż obawiano się oskarżenia o naśmiewanie się z tematu zniewolenia kobiet. Formacja działała i dość dobrze radziła sobie na jeszcze wtedy glam rockowej scenie

od tego, który pamiętamy, bo to było Alice, potem było N, apostrof i Chains, gdyż obawiano się oskarżenia o naśmiewanie się z tematu zniewolenia kobiet. Formacja działała i dość dobrze radziła sobie na jeszcze wtedy glam rockowej scenie

bezdomnego gitarzystę Jerry'ego Cantrella i zaproponował mu kawałek podłogi w swoim mieszkaniu. Mniej więcej w tym czasie doszło do rozpadu właśnie zespołu, tego, w którym grał Lane i tego, w którym grał Cantrell, no i panowie postanowili połączyć siły. A 2 ważny sierpień był finałem ich pracy w London Bridge Studio w Seattle i jeszcze w Capitol Studios w Hollywood, już w składzie z basistą Mike'em Starrem i perkusistą Seanem Kineyem. Nagrali płytę, o której mówi się, że była pierwszą z wielkich grunge'owych płyt w historii. Debiutancki album studyjny Alice in Chains, Facelift, ukazał się dokładnie 36 lat temu. Man in the Box.

0: Kapela z Koszalina. Tam się zaczynała historia Mr. Zuba. Chociaż pierwotnie, zdaje się, mieli taki plan, by nazywać się Mr. Zube, ale proszę pamiętać, jakie wtedy były czasy. Kiedy powstawali, no to raczej ta nazwa by nie przeszła. Raczej na pewno. Mój jest ten kawałek podłogi. A teraz 11 i raport.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji.

0: Za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
2: Reklama. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta, jest już w rękach służb. Co zanieczyściło narew w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom.
3: SK Rock. Raport.
2: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Groźny incydent w Warszawie, od tego zaczynamy. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta, jest już w rękach policji. Jak ustalił nasz reporter, 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie de Gaulle'a i atakował nadjeżdżające samochody. Obywatel Gruzji. W jednym z nich był wiceminister finansów.
4: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
5: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
4: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
2: Informacje w tej sprawie zebrał dla Was Mateusz Gębiewski.
6: To jest raport.
2: Co zanieczyściło narew w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy. Zabezpieczali fragment rzeki zaporami separacyjnymi i sprawdzali sytuację z powietrza oraz z łodzi, mówi Paweł Leszczyński z łomżyńskiej straży.
7: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
2: Po akcji zbadano parametry rzeki i nie stwierdzono już zagrożenia. Pobrane zostały próbki, które pomogą ustalić, z czym służby miały do czynienia.
7: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego, spektrometrem, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.

0: dotyczy to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach. W miasteczku ekologicznym czeka wiele atrakcji.
1: Na Górnej Równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze, co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
0: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji. Nie zabraknie również gastronomii, koncertów gwiazd muzyki polskiej.
2: Koncert najpierw Wasi Giewont, a o 20:30 Sary James. Wszystkie te wydarzenia, to warto podkreślenia, są całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkich. Te koncerty są taką formą podziękowania dla wolontariuszy przede wszystkim za ich pracę. To jest taka tradycja. Między innymi Afromental, występował Brodka, Zakopałe. Te zespoły uświetniają jakby zakończenie tego wydarzenia.
0: Mówi Sławomir Herykowski, rzecznik akcji Czyste Tatry. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat znajdziecie na stronie czystapolska.org.pl.
3: Pogoda.
0: Piątek upłynie pod znakiem ciepła, ale miejscami pojawią się przelotne opady i burze lokalnie z gradem oraz silnymi porywami wiatru, przed czym ostrzega IMGW. Pod tym względem najgorzej może być w Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu, przez 25-6 na Mazowszu do 27-8 na Dolnym Śląsku.
3: Kultowe kawałki, kultowe historie.
4: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Państwo też słuchając tej piosenki mają przed oczami Shreka? To normalne, absolutnie. Proszę się tym faktem nie martwić. 10 minut po godzinie 11, Country Cross za nami, a teraz pan Grzegorz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Party Doll.

0: wczoraj na festiwalu rockowizna gadałem sobie m.in. z Lipą, z Illusion i wspominałem mój pierwszy koncert chłopaków, który widziałem na Energii Sztuki Żarnowiec w roku 93. To był ten sam dzień, kiedy po raz pierwszy na scenie zobaczyłem też zespół, który dla Państwa teraz śpiewał ciągnika. Blenders, 93 rok, moje pierwsze spotkanie z nimi. Oczywiście ta piosenka jest trochę starsza, ale trochę młodsza, ale też pamiętam, że w sumie spotkałem się z nimi po raz pierwszy 33 lata temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A 40 lat temu, kilka miesięcy, w połowie roku 86, panowie z Midnight Oil spędzili na trasie Blackfield-Whitefield po australijskim odludziu, grając z rdzennymi zespołami muzycznymi o nazwie, które wam pewnie niewiele powiedzą, mi też niewiele mówią, ale powiem: Warumpi Band i Gond Valandland. Grali dla społeczności aborygenów, no i widzieli z pierwszej ręki powagę problemów w zakresie standardów ich życia, zdrowia, no generalnie wszystkiego, co się wtedy tam działo. Trasa była krytykowana przez niektórych dziennikarzy, uważali, że to jednorazowe wydarzenie, takie promocyjne, wiecie, a nie długoterminowa próba.

0: Join Me, zespół Him. W porównaniu z takimi piosenkami, nie wiem, z czasów The Doors czy Led Zeppelin, piosenka wydaje się młodą, ale to też jest utwór z poprzedniego stulecia. Naprawdę. Rok 99, płyta o tytule Razor Blade Romance, zespół Him. Join Me in Death w SC Rock. A za moment Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina w SC Rock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii,

0: Kogoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Reklama.
12: Eskarok. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Amerykańska grupa Deftones rozpoczęła swoją letnią trasę koncertową po Europie. W trakcie pierwszego występu w Wiedniu zespół zaprezentował niezwykle przekrojowy set złożony z 21 kompozycji. Fani byli świadkami wyjątkowego wydarzenia, bowiem muzycy odkurzyli dawno niegrany utwór, który pojawił się na setliście pierwszy raz od 15 lat. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
12: Skrock Radar.
14: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
15: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Fighters, The Pretender w Esce Rock. A teraz będzie o chłopcu, który miałby dzisiaj 40 urodziny. Connor Clapton, syn Erika Claptona i włoskiej modelki Lory del Santo. To mógł być jeden z najpiękniejszych dni w roku dla gitarzysty, a stał się jednym z najgorszych, jeśli nie najgorszym, bo syn Slow Handa nie obchodzi dziś 40 urodzin. Nie dożył nawet tych piątych. Zginął tragicznie w 91 roku, wypadając z okna apartamentu w Nowym Jorku. To wydarzenie było inspiracją dla jednego z największych hitów Erika, czyli Tears in Heaven.

0: Sunday Bloody Sunday, już po YouTube. No dobrze, drodzy Państwo, mówię do usłyszenia, życząc dobrego weekendu, do usłyszenia, a do zobaczenia z tymi, którzy pojawią się dziś na festiwalu Rockowizna. Dziś albo jutro, bo przecież festiwal trwa do soboty. Proszę odnaleźć strefę Eski Rock. Mamy rozstawioną po prawej stronie sceny w Poznaniu, tuż przy lotnisku Ławica. W pięknych okolicznościach przyrody będzie można przybić ze mną piąteczkę. Zatem strzała. Trzymajcie się.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena.

0: Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit? 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Bezpieczeństwo i zdrowie to priorytety w przyszłorocznym budżecie państwa. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, na miejscu pracują służby, są utrudnienia. W raporcie UOKiK i nieprawidłowości w 8 modelach pomp do wody.
10: SK Rok. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027 rok. Na pierwszym planie jest obronność.
11: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
9: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
11: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
9: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na przyszły rok, zaplanowano za tydzień. A ta dzisiejsza narada o podziale pieniędzy odbywa się tuż przed ważnymi informacjami dla kraju. Zapewne jeszcze dziś ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki.
10: To jest raport.
9: Kobieta zginęła na miejscu, dziecko trafiło do szpitala. To w Wielkopolsce. Do tragicznego wypadku doszło rano w Miłosławiu, na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zamkowej.
12: 50-letni kierujący Peugeot Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
9: Mówi Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Mimo podjętej przez strażaków akcji ratunkowej, kobiecie nie udało się przywrócić czynności życiowych. Dziewczynka została zabrana do szpitala w Poznaniu.
12: Kierujący Peugeotem pochodzący z powiatu gostyńskiego był trzeźwy. Ruch na odcinku drogi krajowej jest ograniczony i kierowany jest przez policjantów. Jeśli oczywiście jest możliwość wyboru alternatywnej drogi, prosimy, aby tutaj nie dojeżdżać.
9: Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
10: Słuchacie raportu w SC Rok.
9: 20 milionów złotych ma kosztować rozbudowa autostrady A2 na wysokości Łowicza. Chodzi o ponad 20-kilometrowy odcinek trasy, na rozbudowę którego drogowcy podpisali dziś umowę z wykonawcą. Nasz reporter Mateusz Chłystun był na konferencji ministra infrastruktury w tej sprawie. Mateuszu, kiedy ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami trasy?
13: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
14: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
13: Przekonuje minister infrastruktury

0: Już Klimczak. Rozbudowa trasy oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców,
1: którzy jadą od strony Poznania. Rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 i przy węźle Kutno Wschód skierować się na Starą Dwójkę.
0: Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
2: SK Rock Biznes.
3: Inspekcja handlowa skontrolowała 15 modeli pomp do wody czystej i brudnej. Nieprawidłowości wykryto w 8 z nich. W 2 przypadkach wady stwarzały ryzyko pożaru, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrole prowadziły wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu oraz we Wrocławiu od marca do maja. W lipcu na targowiskach wzrosły w porównaniu z czerwcem ceny ziemniaków i żywca wołowego, a większość pozostałych produktów rolnych potaniała. W ujęciu rocznym spadki objęły niemal wszystkie podstawowe produkty rolne, podał Główny Urząd Statystyczny. Amerykańskie sankcje i wzmożona presja na Iran nie stanowią rozwiązania kryzysu, oświadczyło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chiny, będące kluczowym partnerem handlowym Teheranu, odrzuciły tym samym apele Waszyngtonu o dołączenie do działań zmierzających do gospodarczej izolacji Iranu.
2: Pogoda.
3: Dziś większe przejaśnienia i cieplej. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum również burze. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu, a ciśnienie 997 hektopaskali.

To Mysłowic i długość dźwięku sapności Westerok. Badania, proszę Państwa, naukowców wskazują na to, że ludzie optymistycznie nastawieni do świata cieszą się lepszym zdrowiem niż pesymiści. Są oni mniej podatni m.in. na choroby serca i układu krążenia. A mimo ogromnych zalet bycia optymistą, w naszym społeczeństwie wciąż brakuje ludzi optymistycznie patrzących w przyszłość. Dlatego właśnie dziś, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. I tym optymistycznym akcentem witam Państwa. Westerok, Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Jest piątek, piąteczek, piątunio, 21 dzień sierpnia. Już tylko kilka godzinek i rozpoczynamy weekend. O optymizmie dzisiaj sobie jeszcze na pewno pogadamy na antenie Skierok. Natomiast teraz mam dla Państwa bardzo fajny kawałek, który jest wynikiem połączenia sił Dextera Hollanda, czyli gościa z The Offspring, i Billiego Morrisona, czyli gitarzysty Billiego Idola. Numer nosi tytuł Never Gonna Change i już teraz leci dla Państwa Westerok.

The Outfield i Yolof w piątek, piąteczek, piątunio na antenie Eskirok. Kto z Państwa wczoraj był na pierwszym dniu poznańskiej rokowizny? Ręka do góry. Widział ktoś naszego redakcyjnego kolegę Jaro Sobierajewicza? Przybił ktoś z nim pionę? A może ktoś z Państwa ma z nim zdjęcie? Proszę śmiało podsyłać na Messengera Eskirok. Bardzo chętnie rzucę na to ogiem. A dla tych Państwa, którzy nie byli, odsyłam na nasze sociale. Tam jest sporo relacji i tam można chociaż na sekundkę wbić się w klimat rokowizny. A dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, co ze sobą dzisiaj zrobić, proszę uprzejmie, drugi dzień rokowizny startuje punktualnie o 16:00, zacznie Zenek Grabowski, potem Pull the Wire, potem Jam, Royal Republic, Wolf Alice i na sam finał Creme de la Creme, czyli Acid Drinkers. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronie rokowizny, no i na socialach. Eskirok polecam bardzo gorąco. A teraz zespół, który być może kiedyś na rokowiźnie się pojawi. Kto wie, bo rokowizna ma tendencję do ściągania dużych gwiazd. Fall Out Boy i This Ain't a Scene, it's a

0: Muzyka Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. Tekst Mike Rutherford, a wykonanie przed chwileczką grupa Disturbed, czyli Land of Confusion. Bardzo dobry cover numeru Genesis. A już za chwileczkę piosenka oryginalna grupy Bon Jovi, czyli You Give Love a Bad Name. I jak są jacyś optymiści w okolicach radioodbiorników, to proszę być uważnym.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowy...

0: W kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Reklama.
4: Hey, what's up? We're Papa Roach.
5: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
6: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

0: New Radicals i You Get What You Give. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego piątkowego spotkania Westerok. Cieszę się, bo piątek Państwo pewnie też się cieszą, no bo wiadomo, piątek, piąteczek, piątunio. Z każdą godziną coraz bliżej fajrantu, coraz bliżej rozpoczęcia weekendu. Tym razem zbliża się 13. O 13 rzecz jasna najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Arachia grupy Kult.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.

0: Sport.pl.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Zrobił to z głupoty. Zarzuty dla 23-latka, który planował zamach na polityków. W raporcie Tarcza Wschód minister obrony podsumowuje 2 lata programu. Oleista substancja na Narwi w Łomży. Strażacy pobrali próbki do badań.
8: SK Rock. Raport.
7: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy od śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
9: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez organizowanie zamachu.
7: Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o tematyce broni palnej i to był sygnał dla służb.
9: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
7: Podczas przeszukania mieszkania 23-latka z województwa lubelskiego nie znaleziono broni i materiałów wybuchowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony i środki odurzające. Śledczy czekają obecnie na opinię biegłych psychiatrów na temat poczytalności podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
8: To jest raport.
7: To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony, który podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny.
10: To nie są tylko te żelbetonowe jeże, to nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych, ale tak naprawdę to jest cała filozofia

0: gromadzi materiały inżynieryjne i wykorzystuje naturalne przeszkody, takie jak lasy czy mokradła, żeby spowolnić potencjalny atak. W projekcie uczestniczą również wojska sojusznicze.
1: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
0: A w ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Co zanieczyściło naryw w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy, także chemicy z Białegostoku. Zabezpieczyli fragment rzeki zaporami sorpcyjnymi i sprawdzali sytuację z powietrza oraz z łodzi, mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
2: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
0: Po akcji zbadano parametry rzeki i nie stwierdzono już zagrożenia. Pobrane zostały próbki, które pomogą ustalić, z czym służby miały do czynienia.
2: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego spektrometrem, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.
0: Ale na ostateczne wyniki trzeba poczekać.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Można zrobić tatuaż i pomóc. To w Zielonej Górze. Na początku października po raz szósty odbędzie się charytatywna konwencja tatuażu. Dochód trafi do schronisk i fundacji, mówi organizatorka Iwona Chylewska.
4: Łącznie podczas wszystkich konwentów zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych. Każdego roku bijemy kolejny rekord. Za pieniążki zebrane przede wszystkim kupowaliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Wspomagamy również na bieżąco domy tymczasowe oraz psiaki, które tymczasowo są naszymi podopiecznymi. W tym roku chcemy wesprzeć osoby prowadzące przytulisko w Zaborze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim.
0: Co roku superbohaterem konwentu zostaje zwierzak z lokalnego schroniska. Aktualnie domu poszukuje Roger. Akcja 10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
5: Pogoda.
0: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami i intensywnym deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 17 i potrwają do jutra, do 11. A temperatura dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.

0: To Kaleo i Way Down We Go w Esterok, 12 minut po godzinie 13. Piątek, 21 dzień sierpnia 2026 roku. Spójrzmy sobie szybciutko na kalendarz, bo dziś imieniny obchodzą Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej, Maksymilian, Bernard, Apolinaria, Anastazy, Pius, Fidelis i Apolinaria. I wszystkim tym składam najserdeczniejsze imieninowe życzenia. O, proszę bardzo, słowa mi zabrakło. No to teraz Bill McCreary, Slash i Dave McKagan, i Chad Smith i Brendan McCreary. Sporo tych gości w tym numerze, ale bardzo dobry numer, więc za każdym razem, kiedy tę całą litanię artystów wymieniam, jest mi mega przyjemnie, bo wiem, że już za momencik ten numer rozpocznie się od doskonałego basu Dave'a McKagana, a potem to już będzie tylko lepiej. Cool Kids, Westerok.
1: Ten kawałek

I to jest, proszę Państwa, prawdziwy optymizm. To miasto spaliną oddycha, a ja i tak je kocham. Tak śpiewa Muniek w numerze Warszawa grupy T-Love. A propos, proszę Państwa, Światowego Dnia Optymisty, który dziś obchodzimy, no to przed chwileczką na nasz antenowy telefon tutaj w studiu Eskirok zadzwonił gość, który próbował mi sprzedać ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich pracowników mojej firmy. No i tak sobie pomyślałem, no to dopiero jest przykład optymisty. Gość dzwoni do radia po to, żeby sprzedać, ja nie wiem, czy wszystkim, może słuchaczom, ubezpieczenie zdrowotne. Państwo potrzebują

No, jeśli tak, to może uda mi się do tego gościa jeszcze zadzwonić, nie wiem. Pozdrawiamy pana z firmy, która próbowała sprzedać w radiu ubezpieczenie. No dobrze, to teraz Westerok, Billy Talent i Fallen Leaves.

0: way or another, Westerok za nami, a przed nami już za chwileczkę kawałek, który non-stop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdzieś w bliżej nieokreślonej lokalizacji w Afryce gra na zapętleniu. To i Afryka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
3: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary.
2: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, nie kończył.
4: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, poklękowski.
2: Dzisiaj celebrujemy, nie wiem czy Ty wiesz, ale mamy po pierwsze Światowy Dzień Optymisty, po drugie Międzynarodowy Dzień Seksu.
4: I to się świetnie łączy.
2: Oczywiście, że tak.
4: Bo ja od rana wierzę, że jednak dzisiaj się uda.
5: W ogóle powinien być zakazany tak zwany seks, jeśli chodzi to o połączenie genitaliów.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: kalkulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000

0: produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Esta Rock Radar.
3: Zapraszam. Michał Prykwowicz. Legendarna formacja Down oficjalnie ogłosiła premierę swojego długo wyczekiwanego 5. studyjnego albumu. Poznaliśmy właśnie szczegóły krążka zatytułowanego Volume 5, a w sieci pojawił się pierwszy singiel zapowiadający całość, na którą czekaliśmy ponad 20 lat. Na nowy krążek trafi 10 premierowych kompozycji, a więcej szczegółów znajdzie się na skrock.pl.
2: Skrock Radar.

To Heavy News i Richard Ashcroft w Esterok, a ja przypominam, proszę Państwa, o dzisiejszym święcie, czyli o Światowym Dniu Optymisty. W związku z tym dniem zbieram Państwa optymistyczne historie, Państwa przykłady pozytywnego myślenia na Messengerze Skyrock w formie głosówek. Za tę najciekawszą historię będę komuś z Państwa wręczał nagrody. To znaczy, plaż gacie Skyrock, piłka plażowa i do tego jeszcze stalowy kubek. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w naszej zabawie i podzielić się swoim optymizmem z innymi słuchaczami Eskirok, to proszę koniecznie nagrywać głosówki na naszego Messengera. Nagrody czekają. Tymczasem w Esterok już teraz Nirvana i Drain You.

0: Absolutnie piątkowy numer. Let's Dance i David Bowie Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 14 już niebawem wybije na zegarze, a to oznacza najświeższy raport, a po raporcie czeka już ekipa Limp Bizkit. Wybrałem dla Państwa numer Take a Look Around.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: oferty z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Znowu niespodzianka?
1: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Links.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.

0: przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Reklama.
5: Miał uwięzić i wykorzystać 11-letnią Patrycję. Rozpoczął się proces Karola B. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. Szczegóły w relacji naszego reportera. Góralska kultura i tradycja w raporcie Zakopane i Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwoje policjantów rannych po wypadku w Poznaniu. Od tego zaczynamy raport. Radiowóz jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej na wschodzie miasta.
7: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
5: Mówił nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono child alert. Dziewczynka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po 2 dniach poszukiwań w Żorach, w mieszkaniu 25-letniego dziś Karola B. Śledczy domagają się dla niego bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
8: Dzisiaj proces rusza. Sąd wyłączył jawność ze względu na dobro niepokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem sprawy.
5: Za seksualne wykorzystanie dziewczynki oskarżonemu grozi 15 lat więzienia.
6: To jest raport.
5: Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Najważniejsze wydarzenie pokazujące góralską kulturę i tradycje. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, tłumaczy Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
10: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystą, który przyjeżdża w Zakopane.
11: Daniel Gąsienica, Bryok. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. No to jest podtrzymywanie tradycji. No tak to jest cały rok i no fiokierka się jeździ gościwość, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
12: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
13: My tu żyjemy tymi kuńmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie kuń wyglądał. No i uprząż na koniec.
5: Impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
4: SK Rock Biznes.
5: A na początek ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, benzyny 98 7,36, a diesla 7,59 zł. To oznacza, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Polski przemysł ma mocne fundamenty, ale świat się zmienia, dlatego uruchamiamy wsparcie dla branż energochłonnych. Dopłaty do cen energii i inwestycje w transformację energetyczną, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ponad 50% punktów doładowania samochodów elektrycznych w Polsce to szybkie stanowiska z prądem stałym.

0: Wynika z danych opublikowanych przez Licznik Elektromobilności. Na koniec lipca liczba zarejestrowanych w kraju osobowych aut w pełni elektrycznych przekraczała 145 tysięcy.
1: Pogoda.
0: Zaczynamy od ostrzeżenia IMGW przed burzami i intensywnym deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 17 i potrwają do jutra do 11. A dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 stopni na Podkarpaciu.

0: Iggy Pop i Lust for Life, czyli pragnienie, chęć życia. No i to jest numer, proszę Państwa, który do dzisiejszego święta idealnie pasuje, a bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. Do tego Światowego Dnia Optymisty wrócimy, bo już za chwileczkę ktoś, kto swoim optymizmem najbardziej mnie przekonał, dostanie ode mnie prezenty eskarokowe. Najpierw jednak Katarzyna Nosowska. I to też napawa mnie bardzo dużym optymizmem. Katarzyna Nosowska, która w tym roku świętuje 30-lecie swojej działalności solowej, artystycznej. Świętuje je płytą, a na jesień koncertami. Ja tych koncertów już nie mogę się doczekać. Łukasz Szedziłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Esterok. Jest piątek, piąteczek, piątunio. A w Esterok teraz Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to Perfekt. W Ester Rock Perfekt, który gra nam numer Chcemy być sobą, czy jak kto woli, chcemy bić ZOMO. No dobrze, pora, proszę Państwa, na to, żeby ktoś dostał ode mnie zestaw prezentów Ester Rockowych. Ja tylko przypomnę o gadkach na plażę, o piłce plażowej i o stalowym kubku, który na plaży albo na festiwalu sprawdzi się idealnie. Dziś chodziło mi o to, żebyście Państwo mi powiedzieli o swoim optymizmie. Opowiedzieli mi o nim i przekazali swoje najbardziej optymistyczne myśli. No i najbardziej z tych wszystkich optymistów, a było ich sporo, którzy się pojawili na Messengerze Eski Rock, przekonał mnie Piotr.
1: Halo Eska, ja też jestem optymistą. Śmieją się ze mnie, że nawet na czerwonej fali świateł znajduję pozytywy. Zawsze wtedy powiadam, że te czerwone światła są po to, żeby zwolniło się miejsce na parkingu, kiedy ja dojadę do celu.
0: I to jest, proszę Państwa, podejście, które całkowicie zgrywa się z moim vibem. Ze mnie moi znajomi się śmieją, że mnie to nawet pachnie coś, co nie pachnie, a co wydostaje się z człowieka. No, słuchajcie, optymizm, bardzo ważna rzecz. Piotr, gratuluję, fanty lecą do ciebie, a my, żeby optymizmu stało się zadość, no to musimy zagrać najbardziej optymistyczną piosenkę na świecie, czyli Always Look on the Bright Side of Life, ale zdecydowałem, że nie zagram Państwu jej w oryginale, zagram ją Państwu w wykonaniu grupy Acid Drinkers, bo Acid Drinkers już dziś wieczorem zamknie drugi dzień poznańskiej rockowizny.

0: Guns N' Roses i Don't Cry w Este Rock, a już za chwileczkę, proszę Państwa, będzie artysta, którego niestety już z nami nie ma, ale zostawił nam bardzo dużo doskonałej muzyki. Na pokład swojego pociągu dla tych takich nie do końca normalnych, czyli dla szalonych, zaprosi nas Ozzy Osbourne w Este Rock.
1: Autopromocja. Melina. Este Rock.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%.

0: ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój

0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Kastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.

Before I Am Death to The Pretty Reckless w Esterok. The Pretty Reckless, proszę Państwa, które ma zaszczyt towarzyszyć grupie AC/DC jako support na trasie Power Up Tour. No ale niestety różne wypadki się zdarzają, no i okazuje się, że 8 września na koncercie w St. Louis ekipa The Pretty Reckless nie będzie w stanie się stawić i zagrać. W związku z tym AC/DC musiało poszukać zastępstwa. No i powiem Państwu szczerze, że zastępstwo, oj, chyba będzie godne, bo AC/DC wybrało grupę dowodzoną przez Dave'a Grohla, czyli Foo Fighters. Potrafią sobie to Państwo wyobrazić? Kupujecie bilet na koncert AC/DC, na którym supportem ma być The Pretty Reckless. Już jest dobrze. A tu nagle na ostatnią chwilę okazuje się, że zamiast The Pretty Reckless

Pojawi się grupa Foo Fighters. No to przecież to jest jak wygrana w muzycznego totka. Zazdroszczę tym, którzy te bilety mają. Aveste Rock teraz zupełnie inny zespół zza oceanu, ale równie dobry. Pearl Jam i numer Sirens.

0: Love Will Tear Us Apart w Ester Rock. To za nami i tym kawałkiem kończymy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Mam dla Państwa teraz bardzo dobrą wiadomość. Już tylko na 3 godzinki z niewielkim hakiem dzielą Państwa od oficjalnego odtrąbienia weekendu. To oczywiście będzie miało miejsce na koniec kolumny Zygmunta, kiedy Dawid wypuści oklaski dla Państwa. Ciekawe, z którym numerem dziś te oklaski mu się połączą. Ja natomiast zapraszam Państwa do spotkania ze mną jeszcze dziś wieczorem o 21:00. Będę tutaj na Państwa czekał z drogą 66. Za teraz bardzo dziękuję, życzę pięknego piątkowego popołudnia. Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci Pan tylko za soczewki.
5: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Asser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Planował zamach na czołowych polskich polityków. 23-latek usłyszał zarzuty. Szacują skalę zniszczeń. Kijów oddaje hołd ofiarom wczorajszego ostrzału. Spek-

0: do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
1: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
0: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
2: To jest raport. Kijów oddaje dziś hołd ofiarom wczorajszego ostrzału i wciąż szacuje skalę zniszczeń, by jak najszybciej pomóc tym, którzy stracili swoje domy. W stolicy i w obwodzie kijowskim ostatniej doby zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Miasto w ciągu dnia było atakowane trzykrotnie. Na miejscu uderzenie wciąż trwa usuwanie gruzów i zabezpieczanie zniszczonych budynków. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 30 budynków mieszkalnych, a także przedszkole, szkoła, szpital dziecięcy i inne obiekty, w tym infrastruktury krytycznej. Nie mogliśmy wrócić na noc do swoich domów, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Rozpoczyna się odbudowa domu. Przyjadą służby, ratownicy, wolontariusze. Ostrzegano nas, żebyśmy nie nocowali, ponieważ istnieje ryzyko, że płyty fundamentowe się przesuną. Rakieta uderzyła w dom i przebiła 3 piętra. Zmienione zostały też trasy dostaw żywności do sieci sklepów na terenie całego kraju. W wyniku wczorajszego ataku zniszczony został kolejny obiekt logistyczny wykorzystywany przez ukraińskie sieci handlowe.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Spektakularny sukces białostockich neurochirurgów. Stosując nowatorską i mało inwazyjną metodę, uratowali wzrok pana Zbigniewa z Ostródy.
4: Z prawej strony nie widziałem tego pana. Jak jechałem, siedziałem z żoną, to z boku żona siedziała, to jej nie widziałem.
2: Mówi pacjent, którego problemy ze wzrokiem zaczęły się w lutym. Badania okulistyczne nie wykazały nieprawidłowości w oku, więc uznano, że przyczyna leży w mózgu. Pana Zbigniewa skierowano do Białostockiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie ustalono, że obrzęk nerwu wzrokowego wywołało nagromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykonaliśmy operację endoskopową, wyjaśnia kierownik Kliniki Neurochirurgii USK, profesor Tomasz Łysoń.
5: Wprowadzamy taką rurkę endoskopową za gałkę oczną. Szukamy nerwu wzrokowego, który jest rozdęty, bo tam się gromadzi płyn mózgowo-rdzeniowy. Nacinamy tą pochewkę, wypuszczamy ten płyn mózgowo-rdzeniowy, uwalniamy nerw wzrokowy z ucisku i właściwie mamy natychmiastową poprawę widzenia u pacjenta.
2: Pan Zbigniew przeszedł operację w środę, a dziś wyszedł już ze szpitala. Widzi dobrze, ale przez jakiś czas będzie zgłaszał się na kontrolę.
6: Pogoda.
2: Dziś jeszcze w miarę spokojnie. Do wieczora w północno-zachodniej połowie kraju na ogół pogodnie. Na południu i wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe są także przelotne opady deszczu i burze. Najchłodniej nad morzem, około 20 stopni, natomiast na przeważającym obszarze kraju od 24 do 28 stopni. W nocy zmiana pogody. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury pojawią się intensywne opady deszczu. Możliwe także są burze, podczas których porywy wiatru wyniosą do 90 km na godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Aniu. A ja jestem Zygmunt i będę jechał z Państwem do weekendu i będę rozdawał bilety na Top of the Rock i zajrzymy też na rockowiznę i na męskie granie i będą żarty i będzie rock and roll. Linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zaczynamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: oj tak. Kruche to życie.
1: Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
0: A w tym tygodniu żegnaliśmy Franka Birda z grupy ZZ Top i żegnaliśmy Jana Frycza i będziemy oczywiście ich jeszcze wspominać i będziemy do ich twórczości z pewnością wracać. A tymczasem wracamy z wami z roboty i szukamy pozytywów i gramy wam rock'n'rolla. I stąd się już przegrywają, a wy gdziekolwiek zmierzacie, to my jedziemy z wami.
2: Jedziemy.
3: Do Sopotu.
2: Co?
3: Morze. Muszę zobaczyć morze. Na Trójmiasto nie mieć. Do Sopotu, do Sopotu.
2: No dobra, no. W sumie to niedaleko.

Kolumna Zygmunta. Najlepsza klasyka rocka.

0: Drodzy słuchacze Eski Rock, informujemy, że nie znajdziecie dzisiaj Dawida Zygmunta na Rokowiźnie w Poznaniu, ponieważ wyczerpał się limit czasowy przyznany mu przez jego żonę. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Dawid pojawi się nigdy już w tym miesiącu. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koniec lata. Nie!
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Reklama.

0: jako artyści z Australii musieli wybrać najlepszego artystę z Australii. Zerknijcie bardzo proszę na naszego Instagrama.
1: My name's Joel from Airborne and keep on rocking, we fucking love ya. Woo!
0: We love you too. A w ten weekend rockowizna w Poznaniu. Impreza trwa od wczoraj i tam są nasi ludzie i to wszystko widać na naszych socialach i połączymy się z naszą ekipą w dzisiejszej kolumnie. A w kolumnie już za chwilę garść poważnych wiadomości, bo raport.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00.
3: ESCRO.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESCRO. Raport.
6: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja minister kultury Marty Cienkowskiej. Unieważniła honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Chodzi o dobór ambasadorów wydarzenia, a do tematu wrócimy o 16.00.
5: To jest raport.
6: Odpowie przed sądem za strzelaninę w Kielcach. Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo w sprawie wydarzeń z połowy czerwca przy ulicy Podklasztornej. 39-letni Tomasz B. zranił mężczyznę. Na linii strzału znajdowało się jeszcze kilka postronnych osób.
7: W toku tego zdarzenia podejrzany, obecnie już oskarżony, użył przedmiotu przypominającego broń, którym spowodował obrażenia u jednej osoby. Oddał on kilka strzałów z tego przedmiotu i w ten sposób również naraził inne osoby, które przebywały w tym miejscu, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Z opinii biegłego wynika, że użyte przez napastnika urządzenie nie było bronią palną i nie wymagało pozwolenia. Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Tomaszowi B. grozi do 3 lat więzienia.
5: ESCRO. Sport.
6: Dziś rusza nowy sezon angielskiej Premier League. O 21:00 w Londynie mistrz kraju Arsenal podejmie Coventry. Najciekawszy mecz jednak w niedzielę Newcastle kontra Liverpool, a już jutro starcia m.in. Hull z Manchesterem United i Brentford z Tottenhamem. Koguty w poprzednim sezonie uratowały się przed spadkiem rzutem na taśmę. W tym roku pod wodzą Roberta De Cerbiego mierzą się jednak o najwyższe cele. Pierwszą kolejkę zakończą poniedziałkowe derby Londynu Fulham-Chelsea. A dziś także start francuskiej Ligue 1. Na Stade Vélodrome w Marsylii Olympique podejmie Strasbourg. Marsylczycy to jedna z niewielu drużyn z najlepszych lig w Europie, która nie dokonała na razie żadnego transferu do klubu, a sprzedała kilku kluczowych graczy, w tym największą gwiazdę Greenwooda. Mistrz Paris Saint-Germain zagra w niedzielę na wyjeździe z Rennes, a wicemistrz Lens, który kilka dni temu pokonał Paryżan w Superpucharze Francji, podejmie jutro Auxerre.
2: Kolumna Zygmunta w ESCRO. ESCRO zaprasza.

0: Nothing But Thieves w Radiu SK Rock. W przyszłym roku ich 15 urodziny będziemy świętować. A dzisiaj świętujemy urodziny Roberta Lewandowskiego. Na dzisiaj także 15. rocznica libacji na skwerku we Wrocławiu. Państwo pamiętają, policjanci dostali zgłoszenie, że w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. A ciekawe, gdzie był wtedy Robert Lewandowski? Panie Robercie?
1: Tak naprawdę...
0: Robert!
2: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
6: Od czego zaczynamy?
5: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. Violinek Park, każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
7: Reklama. SK Rock. Nowy

0: ma falset. To są wielkie umiejętności. Albo kastracja. Nie wnikam, szanuję. A z szacunku do Was przygotowałem prezenty. Ostatnie bilety na koncert Top of the Rock. Przy współpracy z telewizją TVN zapraszamy Was na koncert Legend Rocka. Ten koncert w przyszłym tygodniu w czwartek w Operze Leśnej. Na scenie m.in. Lady Punk, Perfect, Ira, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka. I kto chce bilety, niech mi króciutko wyśpiewa na Messengerze, dlaczego chce bilety. Proszę sobie wybrać jakiś hit wspomnianej legendy i dać znać. A o tym, co poważne, my damy znać już za chwilę, bo już za chwilę raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Od czego zaczynamy?
12: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Koniec lata. Nie.
16: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
17: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
16: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
2: Reklama.

0: dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami Łukasz Bogdana.
1: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
0: Za znęcanie grozi do 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. To będzie przełom dla par jednopłciowych w Polsce. W niedzielę wchodzą w życie przepisy, które umożliwią urzędom stanu cywilnego transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa. Nowe formularze trafią już do samorządów w całym kraju, a urzędnicy zapewniają pełną gotowość do wdrożenia nowych rozwiązań.
2: Jesteśmy w pełnej gotowości na wdrożenie nowych zasad wynikających z rozporządzenia. Od poniedziałku będziemy działać zgodnie z nowymi przepisami.
0: Informuje Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Urzędzie Miasta w Lublinie. Nowe dokumenty pozwalają na wybór płci mężczyzna-kobieta, niezależnie od konfiguracji w związku w dowolnym.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nauka o ekologii z nagrodami to w ramach akcji Czyste Tatry, która rusza już 28 sierpnia. W miasteczku ekologicznym w Górnej Równi Krupowej można dowiedzieć się więcej o tym, jak dobrze żyć z naturą, a przy okazji zdobyć specjalną walutę. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Warto sprzątać przede wszystkim dla natury, ale też dla nagród, które będziecie mogli zdobyć podczas akcji Czyste Tatry. Za zdobytą wiedzę o ekologii zdobędziecie green coiny, które wymienicie na atrakcyjne nagrody.
5: Taka festiwalowa waluta, która będzie nas uczyć m.in. działania systemu kaucyjnego, który już działa, dobrze działa, ale oczywiście my to bardzo popieramy. Te green coiny będzie się zdobywać z aktywności, różnego rodzaju aktywności, które będą dziać się właśnie w miasteczku edukacyjnym. Tymi green coinami będziemy płacić, że tak powiem, za te aktywności, a one potem będą wymieniane na nagrody.
4: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Jak co roku w Ekomiasteczku nie zabraknie też wielu atrakcji. Będą koncerty, zagra Basia Giewont i Sara James.
0: Link do zapisów na wolontariat oraz więcej informacji o akcji na stronie czystapolska.org.pl.
6: Pogoda.
7: W góry, morze nad morze. A może Anulku na tyłku będę siedział, a może na Bemowo pojadę na męskie granie. Potrzebuję więcej danych, więc zapytam cię, Aniu.
0: To jest najlepszy wybór.
7: Pytanko.
0: Nie wiem, jaka będzie pogoda na Bemowie. A to chyba najlepszy kierunek w weekend.
7: A ja o to chciałem zapytać właśnie, o pogodę, bo to jest pytanie, które nurtuje wiele osób po drugiej stronie. Jaka pogoda, Anu?
0: W całym kraju tak będzie od 24 do 28 stopni, w centrum chyba około 26, więc chyba dobra pogoda na weekend i na koncert na Bemowie. Dziś jeszcze na ogół pogodnie.
7: A jutro?
0: O, jutro pogoda niespokojna, z silnym wiatrem, burzami i temperaturą do 25 stopni. No jutro może być niewesoło.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i tę godzinę zaczniemy tak, że hej! A Kasia Nosowska w ten weekend na męskim graniu w stolicy, a państwa gdzie łapiemy o tej porze? Można słać głosówki, można dzwonić 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Gimme. No ja teraz mogę panu dać łopatę, bo czas na kopalnię.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie jak słychać, wykopujemy utwory, których dawno na naszej antenie nie było i w tym tygodniu proponuję państwu po 50, a w piątek po 50 to smakuje najlepiej. Oczywiście chodzi o utwór po 50 i wiadomość od pana Adama. Halo, halo.
2: Cześć, Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
2: Nie wiem, nie słuchałem całej audycji równo, czy była już wykopaliska, kopalnia i leciało Purple z tym, z When a Blind Man Cries.
0: Zaraz poleci.
2: A to właśnie w tej kwestii, bo tak zadam pytanie, zagadkę piątkowym tekstem.
0: Tak.
2: Jak reaguje pan Blackmore, jak słyszy solówkę właśnie w tym utworze?
0: No.
2: Richie.
0: A, że ryczy, że beczy, że się smuci, że taki suchar.
2: Trzymajcie się, hej.
0: A, ale pan... Da. Richie Blackmore, ale pan... O, takie głupie. Ale pan trafił, bo akurat... Blackmore faktycznie nie bardzo lubi tę solówkę, którą zagrał w tym numerze. A to piękna solówka Richiego Blackmora. I emocjonalny śpiew Jana Gillana. Utwór When a Blind Man Cries. Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: Nadszedł piątek, a więc dzień suchara. Jaka jest ulubiona przeglądarka internetowa każdej loszki? Otóż jest to Google Chrome.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość

0: nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Reklama.

0: Green Day w Radiu SK Rock. To zespół ciut starszy ode mnie i od Roberta, bo dzisiaj urodziny Roberta Lewandowskiego i co roku tego dnia mam identyczną refleksję, bo ja mam tyle samo lat co Robert i co roku słyszę, że Robert Lewandowski się kończy, a ja tak naprawdę jeszcze nie zacząłem. Ania, chciałaś coś dodać? Może kiedyś, a za chwilę raport.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia ze Szwecji. W szkole średniej doszło do ataku z użyciem miecza. Kilka osób zostało rannych. Sprawca został postrzelony przez policję. Dodajmy, że w szkole byli uczniowie, ponieważ rok szkolny w Szwecji rozpoczął się w połowie sierpnia. Teraz utrudnienia na drodze krajowej numer 9. Około 15 w miejscowości Nietulisko Małe w Świętokrzyskiem zderzyły się 3 auta osobowe. 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest trasa w obu kierunkach.
2: To jest raport.
3: Śledczy badają przyczyny pożaru dawnej piekarni w Starachowicach i zabezpieczają ślady. Jednym z elementów dochodzenia będzie szczegółowa analiza substancji chemicznych odnalezionych wewnątrz spalonego budynku.
4: Będziemy badać, w jaki sposób doszło do zapuszczenia ognia, czy był to przypadek, czy też celowe działanie określonej osoby. Jeżeli tak, no to będziemy ustalać, kto jest sprawcą. Musimy też ustalić, czy to zdarzenie wypełnia znamiona pożaru w rozumieniu kodeksu karnego. Będziemy również badać, jakie substancje zostały tam ujawnione w pojemnikach.
3: Powiedział nam Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, że do pożaru doszło w minioną środę.
2: SK Rock Sport.
3: Przed nami 5. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na początek spotkanie derbowe w Krakowie. O 20.30 Krakowia podejmie Beniaminka Wieczystą. Jutro o 17.30 Legia Warszawa zagra na wyjeździe z 16. w tabeli Piastem Gliwice. Faworytem będzie warszawski zespół, ale warto przypomnieć, że Piast potrafi grać z Legią. Wygrał 4 ostatnie mecze ligowe z tym zespołem. Z pozostałych spotkań ciekawie zapowiada się niedzielne starcie 4. Pogoni Szczecin

szóstą Wisłą Kraków. Oba zespoły zdobyły po 6 punktów, a pierwszy gwizdek o 20:15. Pauzować natomiast mają nasi pucharowicze. A szkoda, bo w piątej kolejce przewidziane są starcia między nimi Lech kontra Jagiellonia i Raków Górnik. Szczególnie ten pierwszy mecz zapowiada się wyjątkowo ciekawie po wczorajszych strzałach Kolejorza i Jagi w barażach Ligi Europy. Ale na te pojedynki musimy poczekać do 3 września. I jeszcze Hiszpania. W ten weekend już druga kolejka, pomimo że pierwsza nie została jeszcze dokończona. Dlatego po raz pierwszy w tym sezonie na murawę wyjdą najwięksi faworyci Real Madryt i Barcelona. Jutro królewscy zagrają na wyjeździe z Espaniolem, a Barcelona w niedzielę zmierzy się z Elche.

0: Nickelback w Radiu SK Rock. Nowe dźwięki od tego zespołu, a mamy jeszcze nowsze. Więcej na ten temat po kolumnie w programie Radar. A w kolumnie Zygmunta zaglądamy już teraz do Poznania. Tam trwa rokowizna. Halo, halo, Poznań!
1: Minęła 16, ja jeszcze w pracy. Uczekuję tego weekendu, bo już za parę chwil pędzę na rokowiznę.
0: Na rokowiznę.
1: Dzisiaj AC Drinkers, jutro długo wyczekiwany Kult z pozdrowieniami rokowymi z Poznania.
0: Panie Mateuszu, za 18 minut 17 pan już wychodzi z tej roboty. Tym bardziej, że nasi ludzie już tam na pana czekają. Państwo się przywitają z Mateuszem.
2: Cześć, tu Klaudia.
3: Cześć, tu Jaro.
2: Dzisiaj drugi dzień rokowizny. Przed nami Zenek Grabowski, Pull the Wire, Jam, Royal Republic, Wolf Alice i AC Drinkers.
4: Czyli miks młodości i doświadczenia. To będzie niezapomniany wieczór.
2: Jaro, a co najbardziej podobało ci się wczoraj?
4: No wczoraj zdecydowanie Sex Pistols. Mimo tego, że nie ma oczywiście Johna Lydona w składzie, pan Carter daje radę.
2: Mi najbardziej podobało się Nova Twins, to naprawdę potężne, damskie granie.
4: Panowie też dali radę, mimo tego, że większość z nich ma w okolicach 70.
2: Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj.
0: Zobaczą i pokażą na naszych social mediach, Instagram, Facebook, SK Rock, polecamy się.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Koniec lata. Nie.
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
16: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
17: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
19: Reklama.

0: Edyta Bartosiewicz w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a już jutro na żywo we Warszawie pani Edyta wystąpi podczas wielkiego finału męskiego grania, tegorocznego męskiego grania 2026. Ale ja mówię poważnie. Poważnie mówię. Nie zaglądaliśmy do Poznania na rokowiznę, ale sprawdzamy też co w Warszawie na męskim graniu, a dzisiaj m.in. Krzysztof Zalewski, Kult, a także projekt Moja Krew, Twoja Krew będzie słychać muzykę Republiki. I Republika będzie także u nas, tuż po godzinie 17. O 17 raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina.
3: Roman Kostelecki.
4: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
11: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
12: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
14: Rząd ma priorytety. Za nami robocze posiedzenie w sprawie przyszłorocznego budżetu. W raporcie Podlasie i nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach. Wrocław w to poszedł. W restauracjach startuje program darmowej kranówki.
15: Eska Rock. Raport.
14: 17.02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansowania finansów publicznych na 2027 rok. A z tymi informacjami Michał Skolimowski.
16: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
7: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
16: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
15: To jest raport.
14: Teraz nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w lutym 2023 roku, mając blisko 2 promile alkoholu, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naum-Umczak.
17: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczyjwości, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
14: Kobieta ma do odbycia 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. W gorzowskich szkołach uczniowie mają pomoc psychologiczną, zapewniają urzędnicy. Obecnie tylko 2 placówki nie mają jeszcze zatrudnionych psychologów. Do 1 września sprawa ma być załatwiona. Tacy specjaliści są w szkołach niezbędni. Jak pokazuje raport przygotowany przez urzędników gorzowskiego magistratu, wielu uczniów potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Na taką pomoc uczniowie mogą liczyć, mówi Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Gorzowskim Urzędzie Miasta.
18: Jeśli jest potrzeba, to uczeń jest kierowany na tego typu zajęcia, w zależności od tego, czy są to na przykład socjoterapeutyczne, które się odbywają w grupach, czy też jest potrzeba takiego wsparcia indywidualnego poprzez wsparcie psychologa, czasami pedagoga szkolnego. To jest realizowane.
14: W gorzowskich szkołach we wrześniu naukę rozpocznie ponad 17,5 tysiąca uczniów.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
19: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, że my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
14: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu. Ich właściciele mówią, że na tym nie stracą. Chodzi o gościnność i długofalową inwestycję w klienta.
20: Na pewno się to bilansuje długoterminowo. Na pewno się to bilansuje z perspektywy redukcji śmieci. Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu, jako codzienności. Jest to popularny zwyczaj w bardzo wielu miejscach za granicą.
14: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z wrocławskich restauracji, a przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji 0,5 litra wody z kranu. Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak zniknęły z projektu.
2: Pogoda.
14: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami i intensywnym deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady do 70 mm i porywy wiatru do 80.

0: 10 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Temperatura dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i zaraz dojedziemy do weekendu. I należą się Państwu brawa za cały tydzień i wystarczy wysłać do radia głosówkę i krzyknąć, się pochwalić. Zygmuncie, mamy weekend. Jeśli dostanę takie potwierdzenie, to dla Państwa będą brawa na finał kolumny. Proszę mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: The Cranberries w programie Kolumna Zygmunta w ST Rock, a za chwilę na naszej antenie YouTube. Zespół YouTube. Szanuję ich m.in. za to, że są ze sobą już prawie 50 lat. Prawie 50 lat razem w tym samym składzie. Zupełnie inaczej niż Budka Suflera. A w tym tygodniu mieliśmy dramę, pewnie Państwo słyszeli, że Jacek Kawalec parodiował Zenka Martyniuka, po czym Budka Zenka przepraszała, po czym Kawalec odszedł z Budki, a Zenek pozwał Kawalca za to, że ten zarzucił mu śpiewanie z playbacku. Afera! Afera. Zresztą nie jedyna. Halo, halo, dzień dobry.
1: A słyszał Pan o programie lojalnościowym na stacji benzynowej z Kolima?
0: Nie.
1: Tam się zbiera punkty playback.

0: zacząłem, Dawidzie. Mamy już weekend, bo akurat wychodzę dziś wcześniej. Żona mnie zabiera na urodziny do Nałęczowa, na masę spacerów. I tyle. Miłego weekendu wam wszystkim życzę. Cieszmy się, bo to pewnie jeden z niewielu ostatnich ciepłych. Do usłyszenia.
1: Do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro, lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Zygmunta.
1: Mów do Zygmunta.
0: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: Przeczytaj alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
3: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: ZZ Top w Esterok. I tak sobie pomyślałem, że ten zespół powinien pojawić się w dzisiejszej kolumnie i niech to będzie nasze pożegnanie, a w tym tygodniu żegnamy i wspominamy gościa, który w tym zespole odpowiadał za ten niesamowity puls. Odszedł Frank Beard i mimo, że nosił nazwisko Broda, jako jedyny z grupy ZZ Top nie nosił brody, bo preferował wąsy. Można powiedzieć, prawie Polak. Tym bardziej nam smutno, że musimy go żegnać. A już za chwilę będziemy informować, co jeszcze dzieje się ważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
3: Oczywiście.
2: Tego i drugiego.
3: Oczywiście. No. Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
4: Mandaryna rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Eskarok. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Do 8 lat więzienia grozi matce 9-letniej dziewczynki, która wczoraj zginęła w wypadku samochodowym w miejscowości Szkodne na Podkarpaciu. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta podróżująca z trojgiem dzieci wpadła w poślizg, zjechała do przydrożnego rowu, a samochód przewrócił się. Kobieta została zatrzymana. Prokuratura rejonowa w Ropczycach prowadzi śledztwo w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Obecnie przebywają pod opieką rodziny. Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty.

0: trzej mężczyźni zatrzymani po nocnej obławie w Jodłowej na Podkarpaciu, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć związek z ujawnionym nielegalnym laboratorium narkotyków. A do tematu wrócimy o 18:00.
1: To jest raport.
0: Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, benzyny 98 7,36, a diesla 7,59 zł.

wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 54 grosze, benzyny 98 7,36, a diesla 7 zł 59 groszy.

0: Derby wieczystej w Ekstraklasie o 20:30 zagra przeciw Krakowi. Obie drużyny są świeżo po swoich pierwszych wygranych w sezonie. Spotkanie zapewni kibicom wiele emocji, ponieważ kapitan wieczystej Mikkel Maigard do niedawna grał jeszcze w zespole rywali.
1: To będzie intensywna gra. Obie drużyny mają wiele atutów. Myślę, że to ekscytujące, gdy trzy drużyny w mieście są w Ekstraklasie.
2: Chcemy się pokazać jak najlepszej strony, bo wiemy, że dla naszych kibiców te mecze są wyjątkowe i jest dodatkowa mobilizacja, więc zaczynając od najbliższego meczu derbowego chcemy wyciężać po prostu.
0: Dodaje Dominik Piła, zawodnik Krakowi. Kolejne krakowskie derby 29 sierpnia. W nich wieczysta zmierzy się z Wisłą. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. A w półfinale Świątek zagra z Jessicą Pegulą.

0: Kaleo w Radiu SK Rock. Powiew islandzkiego powietrza. A teraz przenosimy się tam, gdzie czuć bryzę, bo do zabrania ostatnie bilety na Top of the Rock i zaglądamy do Trójmiasta. Halo, halo.
1: Szklana pogoda u nas w Gdańsku. Już tak dwa miesiące. No, dwa dni były dobre. I tak ciągle nam pada, turyści są, no i tworzą korki, może ten bilet zmieni trochę moje nastawienie
0: a jak,
1: do lata.
0: A jak dostanie pan ode mnie bilet na Top of the Rock, to przestanie pan śpiewać?
1: I wtedy uśmiechnę się, banana będę
0: to,
1: miał.
0: To ja panu daję te bilety z przyjemnością.
1: Pozdrawiam.
0: Gorąco gratuluję.
1: Bartuś Gdańska.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna,

0: księgarniach. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie

0: serdecznie naszych słuchaczy w tych miastach. No i pozdrawiamy Poznań, bo tam rokowizna, a w Warszawie trwa finał męskiego grania, to na Wymowie, a jutro w Amfiteatrze w Parku Sowińskiego koncert zespołu Happyset, koncert Happyset inaczej. No, a że ostatni utwór w piątkowej kolumnie to zgodnie z naszą tradycją dźwięki z oklaskami, no to niech to będą dźwięki od zespołu Happyset. I brawa dla Państwa.
1: Tak jest! I czy macie weekend?
2: Zygmuncie, mamy weekend! Hell yeah!
1: Brawa dla Państwa!
3: Zygmunt jest weekend!

0: Happy Set w weekend w Warszawie. I życzę dobrego weekendu, spokoju jeśli chcecie, a jeśli chcecie szaleństwa, a to niech was dopadnie ten nieopisany pierwiastek.
1: Tak jest! Pierwiastek
0: nie łapie. A to była kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa po weekendzie. Wszystkiego dobrego. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Reklama.
10: Akcja służb w Wielkopolsce pod Lesznem, rozbił się szybowiec. Do Polski wróciły kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech. Koniec wakacji za pasem. W raporcie pytamy o wyprawkę szkolną.
11: SK Rock. Raport.
10: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce pod Lesznem. W okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu.
12: W trakcie wykonywania lotów komercyjnych szybowcem mężczyzna wpadł w korkociąg, nie wyprowadził go, uderzył z wysokości około 500 metrów o ziemię. Był to mężczyzna, mieszkaniec Poznania w wieku 67 lat.
10: Relacjonuje Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Do tragedii doszło po godzinie 16. Na miejscu trwa akcja służb.
13: To jest raport.
10: Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Trzej mężczyźni zatrzymani po nocnej obławie w Jodłowie na Podkarpaciu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć oni związek z ujawnionym nielegalnym laboratorium narkotyków. Na miejscu nadal trwają czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej, mówi nam rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
14: W trakcie tych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. One zostaną doprowadzone do prokuratury. Tam zostaną im przedstawione prawdopodobnie stosowne zarzuty, aczkolwiek obecnie jest za szybko, aby o tym jeszcze mówić.
10: Na razie śledczy nie ujawniają szczegółów. Więcej informacji w tej sprawie mamy poznać w poniedziałek. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazdamuła. Co z osobami, które wróciły właśnie do Polski?
15: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie. wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
5: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
15: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze 3 osoby, jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
10: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku do kraju. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej

0: autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki w Medjugorje.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I sprawdzamy, czy wszystko już przygotowane. Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną, a konkretnie o nią na Piotrkowskiej w Łodzi. Elżbieta Piotrkowska.
2: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
3: Ja jeszcze nie.
4: Mam już prawie, że wszystko.
5: Nie zeszyty niepotrzebne.
2: A dlaczego?
5: No ja na iPadzie piszę wszystko.
3: Mamy.
2: Wszystko?
3: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
2: A podręczniki?
3: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
2: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
3: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
5: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
3: Tak 600 wyszło.
0: Pogoda. Uwaga, będzie załamanie pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia niemal dla całego kraju. W nocy nawałnice mogą nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Burzą będą towarzyszyły ulewy. Miejscami może też mocno wiać w porywach do 110 km na godzinę. Jutro temperatura od 20 do 23 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich maksymalnie 25. Poprawa pogody w niedzielę. Na opady tylko w północnych województwach oraz na obszarach podgórskich. Jednocześnie ochłodzi się. Będzie od 18 do 20 stopni.
6: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jaką niespodziankę otrzymali dzisiaj fani Linkin Park oraz czym mocno zaszokował fanów Komy sam Piotr Rogucki. Ale zanim to wszystko, czas przywrócić temu miejscu jedyny słuszny kolor. To Stonsi, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Od razu uspokajam, aż tak przebojowo teraz nie będzie za sprawą nowego Nickelback. Co prawda dostaliśmy najpierw Bones for the Crows, ostatnio także Rattle the Cage, niesamowicie świetny singiel, bardzo mocno metalowy. No i w końcu czas na utwór, który zdefiniował ten zespół, czyli czas na swego rodzaju power balladę. Chad Kroeger mówi, że ta piosenka, która dzisiaj ma swoją premierę, niesie w sobie ogromny ciężar, ale też nadzieję. Mówi o byciu przy kimś, kto zmaga się z problemami, które go złamały, o zbieraniu kawałków, zdejmowaniu części ciężaru z jego barków i przypominaniu mu, że nie musi przez to przechodzić sam. Jak mówi Chad Kroeger, jednocześnie słychać w niej niechęć do zostania w tyle. Podobało nam się to napięcie, dzięki niemu ta piosenka nabiera bardzo osobistego charakteru. Tak mówi Chad Kroeger, zapowiadając ten kawałek Leave Me Behind, który zapowiada ich nowy krążek Everything Under the Sun. Ta płyta już 30 października, natomiast zanim ona, no to jeszcze czas na dzisiejszą nowość. To nowy Nickelback i ich Leave Me Behind po raz pierwszy w SC Rock.

To a propos także tego malowania na czarno. To tak jakby komuś jeszcze oryginał nie wystarczył. Panie i panowie, gdyby komuś nie wystarczył oryginał, czyli What I've Done z panem Chesterem Benningtonem, to pragnę wyjaśnić, że właśnie w internecie pojawiła się nowa wersja tej kompozycji z nadchodzącego filmu dokumentalnego Unshatter, który opowiada o wielkim powrocie zespołu Linkin Park. I co ważne, ten wykon pochodzi z 15 listopada sprzed 2 lat z São Paulo z Brazylii, więc państwo możecie się przekonać, jak będzie najprawdopodobniej wyglądał przynajmniej fragmentami właśnie ten film, który 30 września pojawi się na ekranach kin na całym świecie. Czekamy oczywiście na to dzieło, także przypominając niesamowitego pana Chestera.

0: Jak tylko nieco zajdzie słońce, to oni wejdą na scenę poznańskiej rockowizny. To Royal Republic Westerrock. Zresztą wszystko pokażemy wam w naszych social mediach. Na miejscu jest Klaudia, jest Jaro, którzy cały czas relacjonują to, co dzieje się właśnie w Poznaniu na dzisiejszej rockowiźnie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach.

0: z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama.

No to coś czuję, że przed fanami Komy i Piotra Roguckiego bardzo trudne momenty, przynajmniej jeśli chodzi o tych ortodoksyjnych fanów, bo otwierają się drzwi, których chyba by nie chcieli, żeby się kiedykolwiek uchyliły nawet. Piotr Rogucki, drodzy Państwo, i jego projekt Normalni Ludzie postanowili zaskoczyć świat, wypuszczając zaskakującą wersję utworu Koma, Los Cebula i Krokodyla.

chyba by nie chcieli, żeby się kiedykolwiek uchyliły nawet. Piotr Rogucki, drodzy Państwo, i jego projekt Normalni Ludzie postanowili zaskoczyć świat, wypuszczając zaskakującą wersję utworu Koma, Los Cebula i Krokodyla.

testowanie różnych rodzajów muzyki, także sięgając po różne elektroniczno-energetyczne brzmienia. Ciężko jest sobie to wyobrazić, więc Państwo musicie po prostu znaleźć te transmutacje i posłuchać tego wszystkiego. Właśnie transmutacje to też nazwa tej płyty, na której się pojawi ta kompozycja i mam takie wrażenie, że tak jak rzadko tytuł idealnie koresponduje z tym, co artysta chce powiedzieć, tak tutaj jest wprost idealnie, bo to jest właśnie taka trochę mutacja tego, co chce Piotr Rogucki pokazać w kontekście chociażby muzyki zespołu Koma. Polecam bardzo serdecznie, no będziecie wgnieceni albo się zakochacie, tutaj raczej nie będzie żadnych półśrodków. Natomiast klasyka brzmiała tak.

0: I co ciekawe, przez problemy prawne ta kompozycja doczekała się dwóch różnych wersji z dwoma różnymi wokalistami. Dlatego, że ta europejska, powiedzmy, że ta światowa wersja tego utworu ukazała się z głosem Brenta Smitha, lidera grupy Shinedown. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten utwór nie mógł trafić do radio z tym wokalem, ponieważ zespół nie dogadał się z amerykańską wytwórnią samego Brenta Smitha. No i wersja amerykańska poszła z Dougiem Robem z zespołem Hoobastank. To tak w gwoli ścisłości, nie wszyscy o tym wiedzą, a wydaje mi się, że to jest dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, że no, takie rzeczy chyba powinno się sprawdzać nieco wcześniej.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przyszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Reklama.
6: SK Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe filmowe dzieło od zespołu Pulp oraz to, któremu muzykowi ZUS wyliczył emeryturę na lekko ponad 300 zł. Ale zanim to wszystko, zapraszam do Polski, do takiej Polski. To Human. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

A my przy dzikich rzeczach muzycznych pozostaniemy za sprawą gitarzysty Billego Idola, związanego z formacją Cult, czyli pana Billego Morrisona, który wrócił do nas ze swoim nowym projektem po Morrison Project sprzed 2 lat. Doczekaliśmy się także płyty Hollow, na której gościnnie i Salierna z Godsmacka i Nano z Extreme. Pojawił się pan Manson, Chuck D, pojawił się Steve Stevens, Duff McKagan, Chad Gray z Mudvayne, no i także pan Dexter Holland, którego świetnie znamy z zespołu The Offspring. I to ich wspólna kompozycja Never Gonna Change z nowego krążka gitarzysty Billego Idola, pana Billego Morrisona.

Tworzy się nowy krążek Red Hot Chili Peppers, o czym jeszcze dzisiaj mówić będę. Natomiast wróćmy do tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku, kiedy na chwilę świat fanów formacji Pulp się zatrzymał, bo okazało się, że ten zespół wraca po 24 latach milczenia. Teraz nie tylko wrócił po tych 24 latach, ale także teraz przyjdzie nam zobaczyć, jak wyglądał ten powrót. Dlatego, że ten zespół pokazał pełen zwiastun filmu koncertowego. Wiemy także, że ten zespół chce pokazać, jak z lokalnego zespołu z Sheffield stał się jedną z najważniejszych grup brytyjskiej sceny muzycznej. I na koniec, jeśli chodzi o tę stylistykę, to ona będzie bardzo bliska temu, co zobaczyliśmy od Talking Heads w 1984 roku, jeśli chodzi o dokument Stop Making Sense. Dostaniemy 20 kompozycji, tak informuje produkcja, a my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. To Common People i Pulp sprzed wielu lat.

0: To sam Dave Grohl. Właściwie na debiut wszystko nagrał sam. Dzisiaj to kompletnie nie do pomyślenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass, a 3% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

To nowe dźwięki od Kasabian, to Nothing Better Than This w Westerok, a przed nami temat, który wraca jak bumerang, czyli emerytury artystów. Tomasz Lipiński, znany z formacji Tilt czy Brygada Kryzys, zabrał głos w tym temacie, mówiąc, że jak na razie nie ma żadnej emerytury, ponieważ mu w ZUS-ie powiedzieli, że są gotowi wypłacać mu 300 kilkadziesiąt złotych, więc się chwilowo na nich obraził. No to jest temat, który jest powszechny, jeśli chodzi o co po niektórych artystów, których no nie stać na to, by otwierać swoje stazy, ale jeszcze będzie przepięknie, jak śpiewał Wieszcz sprzed lat.

0: To wyjątkowe dźwięki sprzed lat. Polecam także teledysk do tej kompozycji, w którym to teledysku zagrali wybitni polscy aktorzy, czyli Agata Kulesza oraz Marcin Dorociński. Polecam bardzo serdecznie, bo on robi wrażenie, tak jak robi ten hej sprzed lat. Dzisiaj Kasia Nosowska jest myślami zupełnie w innym miejscu, robiąc i tworząc swoją najnowszą płytę z okazji 30-lecia jej solowej kariery artystycznej. No i czekamy przede wszystkim także na jesienną solową trasę koncertową Katarzyny Nosowskiej.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
3: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary.
2: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, ani nie Kończył.
4: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, Poklękowski.
2: Dzisiaj celebrujemy, nie wiem czy Ty wiesz, ale mamy po pierwsze Światowy Dzień Optymisty, po drugie Międzynarodowy Dzień Seksu.
4: I to się świetnie łączy.
2: Oczywiście, że tak.
4: Bo ja od rana wierzę, że jednak dzisiaj się uda.
5: W ogóle powinien być zakazany tak zwany seks, jeśli chodzi to o połączenie genitaliów.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w

0: tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.
8: SK Rock Radar. Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pochylimy się nad nowymi dźwiękami, na które fani Down czekali ponad 20 lat. Sprawdzimy także, czemu przeciwny był lider zespołu The Killers. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który kulejącą karierę Alice Coopera odmienił, no i zmienił docelowo 180 stopni. To jego Poison sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

każdy jego koncert w naszym kraju jest do zapamiętania i to przez długi czas. A propos tych emocji koncertowych, drodzy Państwo, cały czas możecie śledzić nasze profile facebookowo-instagramowe i wszystkie inne w social mediach, gdzie pokazujemy to, co dzieje się teraz w Poznaniu na Rockowiźnie, gdzie właśnie na scenie gra formacja Dżem. Natomiast u nas zagra wyjątkowy miszmasz, czyli rodzeństwo, które na co dzień związane jest z muzyką filmową, muzyką do gier, a teraz już od pewnego czasu wchodzą także swoimi niektórymi utalentowanymi kończynami, także w świat muzyki rockowej i metalowej. A jak wchodzić w ten świat, to tylko z pomocą najlepszych z tego właśnie rewiru muzycznego i dlatego w tym utworze bracia McCreery zaprzęgnęli do pracy pana Slasha i Duffa McKagana z formacji Guns N' Roses oraz Chada Smitha z zespołu Red Hot Chili Peppers i muzycznie brzmi to naprawdę dobrze.

są takie magiczne chwile, na które człowiek czeka kilkadziesiąt lat. I to jest właśnie ten magiczny moment, drodzy Państwo, że człowiek kompletnie jest w tej muzycznej kropce, bo czekał naprawdę bardzo długo, aż ten zespół, który nigdy nie był tylko zespołem, ponieważ panowie mówią, że to jest braterstwo zakorzenione w dziecięcych przyjaźniach, które przetrwały dekady. W końcu mówią, że to jest hołd dla miasta Nowy Orlean w Luizjanie. To muzyka przeznaczona dla każdego, kto kiedykolwiek headbangingował, grał na powietrznej gitarze lub nosił zniszczony t-shirt z trasy jak zbroje. Drodzy Państwo, przez ponad trzy dekady ten magiczny kwintet z Luizjany po cichu budował dziedzictwo jak żadne inne. Potrafią w PR jak mało kto. Pytanie, czy po dwudziestu kilku latach potrafi także ten amerykański zespół Down, czy potrafi także w muzykę z panem Anselmo na czele. Ladies and gentlemen, panowie zapowiedzieli pierwszą płytę lat.

0: Najpierw we wrześniu ubiegłego roku dostaliśmy 10. studyjny album formacji Suede, Antidepressants, by w lipcu tego roku dostać rozszerzoną wersję tej płyty o 5 dodatkowych długogrających kompozycji i 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. Natomiast proszę nie być zaskoczonym. Ostatnio mnóstwo zespołów właśnie w ten sposób robi, wydając jakąś płytę, a po roku wydając ją jeszcze raz, poszerzając o nieco kompozycji, które nie pojawiły się na tej regularnej płycie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

A propos tych dylematów, to swoje wewnętrzne dylematy miał Brandon Flowers, jeśli chodzi o wielki powrót formacji Oasis. Natomiast on stwierdził, że to nie wynika z niechęci do braci Gallagher, lecz z faktu, że nagle wszyscy, nawet w Stanach Zjednoczonych, deklarowali, że są wielkimi fanami Oasis, co odebrało trochę temu zjawisku unikalności, ale jednocześnie podkreśla, że jego 15-letni syn zakochał się w muzyce Oasis, zaczął uczyć się ich utworów na gitarze, a Brandon akompaniuje mu na pianinie. I to jest właśnie ten wspaniały element tego powrotu zespołu Oasis, co bez wątpienia powinno cieszyć nie tylko pana Brandona Flowersa, ale także fanów tego zespołu. A propos Brandona Flowersa, myślę, że fanów The Killers raczej nie ucieszy powrót solowy tego artysty, ponieważ jego najnowsza płyta Thrasher będzie bardzo mocno, a to bardzo mocno eklektyczna i może fanom twórczości tych dźwięków niekoniecznie przypadnie do gustu.

0: rok.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: A więcej takich amerykańskich dźwięków spod znaku Amazing będzie miał dla Was także Łukasz po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także jutro po 14. No i z tego miejsca to przyjemnego, nieco chłodniejszego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Przyznam Państwu, że dzisiejszy program miał być o czymś zupełnie, zupełnie innym. Jednak we wtorkowy wieczór dotarła do mnie bardzo przykra wiadomość, ponieważ zmarł perkusista jednego z moich najukochańszych zespołów ever. Zmarł Frank Beard, perkusista ZZ Top, i to jemu prawie w całości poświęcimy dzisiaj, z jednym wyjątkiem, drogę 66. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór Państwu i zapraszam. Cała godzina prawie przed nami z muzyką ZZ Top. Dziś Elwood i ja straciliśmy wspaniałego przyjaciela, współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny backbeat był kluczem do utrzymania ZZ Top na szczycie. Tak o zmarłym koledze, przyjacielu z zespołu, bracie praktycznie, napisał Billy Gibbons. Postanowiłem, że dziś postaram się wybrać dla Państwa utwory mniej znane ZZ Top, ale za to utwory, na które warto zwrócić uwagę i których warto posłuchać. Mało tego, postanowiłem, że sięgnę po pierwsze płyty ZZ Top, przez niektórych trochę zapomniane, a przez niektórych możliwe, że nawet nieznane. Dlatego rozpoczęliśmy od numeru Brown Sugar, czyli numeru z płyty ZZ Top's First Album z 1971 roku, i na tym krążku jeszcze na chwileczkę zostajemy. Tym razem Bedroom Thang.

Dziś, proszę Państwa, w drodze 66 wspominamy Franka Berda, czyli perkusistę grupy ZZ Top, który w minionym tygodniu odszedł od nas, niestety. A utwór, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy, to numer zatytułowany Coco Blue z płyty ZZ Top zatytułowanej Rio Grande Mat. Gdy w 1969 roku Dan Mitchell opuścił ZZ Top, jego miejsce zajął właśnie Frank Bert. I to Bert przedstawił Billy'ego Gibbonsa Dustiemu Hillowi, czyli basiście, który zresztą też już niestety nie żyje. Po dopracowaniu swojego charakterystycznego stylu, łączącego teksańskie odmiany boogie, bluesa i rocka, trio wydało w styczniu 71 roku swój pierwszy album zatytułowany po prostu ZZ Top's First Album. Początkowo Bert figurował pod pseudonimem Rube Bert na płytach ZZ Top First Album oraz Tres Hombres, jednak na albumie Rio Grande Mat oraz na wszystkich kolejnych wydawnictwach zespołu, począwszy od Fandango z 1975 roku, zapisywano go już pod jego prawdziwym nazwiskiem. No to jeszcze jeden rzut ucha na Rio Grande Mat. Tym razem wybrałem dla Państwa kawałek Sure Got Cold After the Rain Fell.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W Sochaczewie oficjalnie zostanie odsłonięta figura znanego z filmów animowanych kota Filemona. Rumcajsa też lubiliśmy, prawda, panowie? Nie tylko kota.
2: Oczywiście.
1: Tego i drugiego.
2: Oczywiście. No. Sylwia Nowak z Miłości na Bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Nie jestem niski, po prostu nie jestem wysoki.
3: Mandaryna rozpoczęła przygotowania do show Polsatu. Zabrała szpadel na trening tańca z gwiazdami. Chyba chce komuś dokopać.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
1: Reklama.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK-Rock.
1: Reklama.
0: Droga 66 w SK-Rock.
5: To Shake z płyty Tres Hombres z 1973 roku, płyty ZZ Top, bo dziś, proszę Państwa, program poświęcony zmarłemu w tym tygodniu perkusiście grupy ZZ Top, czyli Frankowi Birdowi. Zanim Frank Bird dołączył do ZZ Top, był członkiem nieoficjalnej wersji brytyjskiego zespołu The Zombies, która koncertowała w USA bez zgody oryginalnych członków grupy. Grał również w działającym w okolicach Dallas zespole Outlaws wraz właśnie z Dustin Hillem, który później także dołączył do ZZ Top. Do innych zespołów, w których na wczesnym etapie kariery występowali Frank Bird i Dusty Hill, należały m.in. Cellar Dwellers, Hustlers, Warlocks oraz American Blues. Frank Bird, czyli Frank Broda, bardzo często był przedstawiany przez Billego Gibbonsa jako jedyny gość w ZZ Top, który nie ma brody, bo faktycznie tej brody nie miał, natomiast nazywał się Broda. No to teraz w drodze 66 jeszcze jeden kawałek z płyty Tres Hombres. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Master of Sparks.

to Blue Jeans Blues z płyty Fandango z 1975 roku, płyty zespołu ZZ Top. Bo dziś, proszę Państwa, program poświęcony prawie w całości Frankowi Berdowi, czyli perkusiście tej formacji, który w minionym tygodniu niestety nas opuścił. Poza muzyką Frank Bird miał jeszcze jedną ogromną pasję. Na początku lat 90. rozpoczął starty w wyścigach samochodowych. Wziął udział m.in. w 24-godzinnym wyścigu Daytona i w 12-godzinnym wyścigu na torze Sebring. Kolekcjonował również klasyczne modele Ferrari i to zarówno te prawdziwe, jak i te miniaturowe modele, czyli po prostu resoraki. Jeremy Clarkson wspomniał kiedyś o tym, jak Frank Bird uzasadniał posiadanie aut Ferrari, a robił to tymi słowami: mogę wyjść na imprezę później, dotrzeć tam jako pierwszy, zostać dłużej, a i tak wylądować w łóżku z jakąś kobietą, zanim zrobi to ktokolwiek inny. No cóż, każdy powód jest dobry, żeby kupić Ferrari, oczywiście jeśli ma się na to pieniądze. Zostajemy jeszcze na chwilkę na krążku Fandango z 1975 roku grupy ZZ Top. Tym razem gramy numer Mexican Blackbird.

A Fool for Your Stockings to ZZ Top z płyty The Guello z 1979 roku. Frank Beard pozostawał w składzie ZZ Top od 1969 roku i wziął udział w nagraniach wszystkich studyjnych albumów grupy. Występował u jej boku już także po 2021 roku, czyli po śmierci legendarnego basisty Dusty Hilla. Beard musiał zrezygnować jednak z koncertowania w marcu ubiegłego roku i od samego początku nie był tajemnicą fakt, że powodem tej decyzji były problemy zdrowotne. Tym samym już od ponad roku na koncertach ZZ Top za bębnami zasiada Michael Monahan. Beard zmarł 17 sierpnia na terenie swojego rancha w Richmond w Teksasie. Przyczyną śmierci był zawał serca. Odszedł w wieku 77 lat. No to jeszcze jeden utwór ZZ Top na dziś. Tym razem kawałek z płyty El Loco z roku 1981. I Wanna Drive You Home.

0: Tylko amerykańska muza. Droga 66 w SC Rock.
1: I Wanna Drive You Home to ZZ Top w Drodze 66. Dziś, proszę Państwa, przez cały program wspominaliśmy Franka Berda, który odszedł w minionym tygodniu. Franka Berda, czyli perkusista grupy ZZ Top. Na koniec jednak mam dla Państwa jeszcze zaproszenie koncertowe. Bo już za niespełna tydzień, dokładnie w czwartek, w przyszłym tygodniu, 27 sierpnia, w warszawskim klubie Niebo wystąpi gość, którego głos był jednym z dominujących głosów na ścieżce dźwiękowej do serialu Sons of Anarchy. Mówię tutaj o gościu, który nazywa się The White Buffalo. Nie wiem jak Państwo, ja na tym koncercie będę, także może uda się spotkać. A koncert wart jest Państwa uwagi, bo The White Buffalo to jest naprawdę nietuzinkowy artysta. I na dobranoc ode mnie właśnie numer tego artysty. Zanim jednak się pożegnam, to przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za dzisiejszą Drogę 66 i zapraszam na kolejną, ta już za tydzień w piątek o 21:00. A na dobranoc, zgodnie z obietnicą, The White Buffalo i numer zatytułowany Come Join the Murder.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00.
1: W Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja.

Kajno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować, radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań.

0: zachowań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków, cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline, jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku, co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej. O tym dziś w programie w roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej. Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
1: Witaj ponownie.
0: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?
1: Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pomyśleć sobie o takich trzech grupach czynników, a najpierw punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy pewnie będzie takie stwierdzenie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną. Co to oznacza? Że to będą czynniki zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są

psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są

0: aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda, ulegają tutaj szybko, szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda. Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych, natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to już w innym czasie, prawda? Tylko, że nie dzieje się to tu i teraz. Więc można powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś w relacji, przestaniem być ważnym, prawda? I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie, ma zarówno rolę ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy, jako kultura i język tej kultury, język wartości, pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzenia osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące. Z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie naszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
1: A propos właśnie tego emocjonalnego roller coastera, który jest dość typowy tak dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
0: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje. Więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w którychś momentach i trzeba zaznać, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
1: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi o skłonność takich osób do ryzykownych zachowań na przykład? Do życia po tak zwanej bandzie, czy może da się to jakoś szerzej wyjaśnić, czy ja to upraszczam w tym momencie?
0: Myślę, że działa na to oczywiście jak zwykle wiele czynników, ale tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trudnością w samoregulacji emocji, zwłaszcza tej negatywnej emocjonalności, już tu mówiąc o uproszczeniu, bo nie ma przecież pozytywnych i negatywnych emocji, to jest nasza ocena tego, co przeżywamy i na ile to jest dla nas trudne, prawda, jak się uczymy o tym myśleć. Ale jest też ta impulsywność i myślę sobie, że w sytuacjach stresu te osoby, lęk, czy wstyd, czy poczucie winy, jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest taki, no, jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan. One się z tej pustki wcale nie cieszą. A z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę. I dopiero wtedy. I wtedy właśnie zaczynam gdzieś próbować, na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
1: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda? Tutaj jest taka łatwość.
0: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego, że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samych same kategorie zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością

0: narcystyczną, zaburzeniem osobowości, prawda? To i tak. O tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólne, są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunową afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy i utrzymuje się właściwie bardziej związane z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność w samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
1: No właśnie o tym myślę.
0: Tak, więc czy tam nawet spektrum autyzmu, prawda? Więc myślę sobie, że trzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie procesu, ale również no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda? Czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no, myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda? Diagnozujmy się, starajmy siebie poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
1: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna. Tak?
0: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Mm. Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania, czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda? Czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja jest troszkę większa.
1: 123. strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
0: No, drodzy państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Mhm. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie do własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim on nastroju wstaje, w jakim nastroju się budzi, prawda, kim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają zwłaszcza te osoby takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda. Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda. To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie, ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi. Więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co sobie myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Mhm. Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest, tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiego dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam rozczarować mnie czy siebie, tylko przechodzimy do fazy dewaluacji gwałtownie, jakby z jednego końca

0: taki ja skacząc na drugi i zaczynamy w tym momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra, jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład, wiesz, przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj, no właśnie, dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś. W sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Mhm. Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie innych czy relacji podejście też dialektyczne, czy umiejętność i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać tutaj nastrój, może być niewidoczne dla otoczenia, ale to często jest jakaś myśl, która zahacza o te największe lęki, prawda? Czyli na przykład lęk przed tym, że ktoś mnie zdradza, nie kocha, że mnie miałby porzucić, unieważnić, nie szanować, prawda? Więc to wystarczy, że pomyślę sobie o tym, że no mój partner ostatnio, nie wiem, przykładowo mniej czasu mi poświęca, trochę się ostatnio mijamy i nie szukam czynników zewnętrznych, tylko odnoszę to od razu do siebie. Pewnie już mnie nie kocha, albo pewnie ja zrobiłem coś źle, więc starając się to jakoś naprawić, zaczynam lgnąć do niego, prawda? Zaczynam o niego zabiegać, łasić się o miłość, dopytywać o dowody i potwierdzenie tej miłości, a że jeszcze używa telefonu, a ja nie mogę tam zajrzeć, bo przecież nie jestem kontrolujący, nie chcę być złym człowiekiem, to cóż robię? No to myślę sobie, że właśnie pewnie już nawiązał kontakt z kimś innym. I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
1: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach i okolicznościach.
0: To, jak funkcjonujemy, zależy od stopnia naszych zasobów i ich trudności, prawda? I tak samo tutaj w przypadku osób zmagających się z borderline, tak też to trochę działa, dlatego, że jak pomyślimy sobie tutaj o skali trudności, to mówimy o jakichś takich przynajmniej trzech poziomach, prawda? Takiej, która się czasami objawia różnymi rodzajami trudności, problemów, napięć, lęków, obaw, prawda? Takiej, która już w jakiś sposób powoduje przez to jakieś większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda? Czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi mały test, jadąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie straszne historie i bardzo cię przepraszam, ale one są związane też trochę z językiem, kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje, zależy od czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline, no nie jest pozytywny.
1: Nie jest pozytywny, zgadza się.
0: I dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A tu się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej dwie, trzy osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
1: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe

0: objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej. Michał Poklękowski do rozmowy z Ulą wracam już za chwilę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi ono też poważny problem kliniczny. Diagnozę tę dostaje prawie połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. A dziś o tym w drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji drogowskazów, to Urszula Strudzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej? Witam ciebie po raz drugi.
2: Witaj.
1: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według ciebie to, co to by było?
2: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie

Na nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie

0: są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
1: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie, nawet koszmar pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie, pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar? Mieć na przykład szefową szefa borderline?
0: No dziękuję, jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ona świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu, bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. To co to miałoby znaczyć, tak, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuje się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła, bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
1: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, uszulo wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
0: Myślę, testowanie. Że tak jest, na pewno testują to osoby, no, częściej niż zazwyczaj przeciętna populacja gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji i sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, o różne cechy, czy działania, intencje, których nie miało na myśli, prawda? Czyli ty mnie zdradzasz, ty nie traktujesz mnie poważnie, prawda? Ja się do ciebie nie liczę. To są najczęściej takie skargi. Natomiast myślę sobie, że albo ty jesteś nagle kimś innym, prawda? Bo masz dwie twarze. No nie, no generalnie popatrzmy na człowieka jako na istotę i proces, strukturę złożoną. Czyli ja mogę balansować między, i wszyscy balansujemy, proszę państwa, między różnymi, można powiedzieć, odcinkami naszych cech, tak? Gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli jej maksimum i minimum potencjału. I gdzieś, jak tramwaje między zajezdniami, gdzieś się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czy ja jestem, na ile jestem dobra, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. I jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
1: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już

0: którego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też no, niesienie skutecznej pomocy takiej osobie.
1: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego. To też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenie osobowości oznacza trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc no, nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzenia osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić i jesteśmy osobami jednak dorosłymi, no to faktycznie tutaj takie diagnozy mogą być stawiane. One zazwyczaj też stawiane są ostrożnie, są pewnym procesem diagnostycznym. Nie robi się tego w 10 minut, prawda? Zwłaszcza w internecie, prawda? Samodzielnie gdzieś tutaj serwując i będąc samozwańczym diagnostą. Nie róbmy tego, drodzy Państwo. Natomiast pewne cechy i zwiastuny oczywiście są. To jest to właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola

0: innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia, z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy, jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład. Mm-hmm.
1: Pytasz o wyzwalacze, tak, tych tak, trudności, tak. Tymi mm-hmm. wyzwalaczami, tak je nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których, no umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażone przez te osoby, czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie, mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podróżować.

0: mówię, to cały czas przeszkadza mi to, co mówię. Mam wrażenie, jakbym dzieliła my i oni, nie?
1: Tak,
0: absolutnie,
1: tak.
0: Nie. Każdy z nas ma swoją emocjonalność. Tutaj ta emocjonalność, przepraszam, jest troszeczkę bardziej intensywna, podkreślona i gdzieś są tego efekty. Natomiast myślę, że to są, że można mieć borderline i być dobrym partnerem. Natomiast na pewno, tak jak w każdym związku, jest dużo takich momentów, które są po prostu trudne. I tutaj mamy do czynienia z osobą, której wrażliwość jest być może nasza, prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utracie granicy, prawda? Ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli oparta o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby, jest troszeczkę obniżona. I na tym też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania w oparciu o obraz siebie i doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych, niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie i też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jak je terapeutyzować? Jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza? O tym dziś w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej? Michał Pokrękowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokłękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pogranicza, to jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Strudzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa, autorką książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witaj.
1: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo. Strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt życia osób borderline. Patologiczne to jakie? I jakie też to te dobre?
2: Dobrych, myślę, jest dużo więcej. Dobrych, czyli korzystnych i bezpiecznych, bo przecież nie będziemy oceniać ich moralnie.
1: No tak.
2: Korzystnych, nie? Korzystne to by były te, które podtrzymują nasz kontakt z otoczeniem, podtrzymują nasze wyobrażenie, to takie bardziej korzystne, bezpieczne o sobie, czyli mówimy tutaj o takich kwestiach związanych z samorozwojem, z kontaktem z naturą, prawda, z budowaniem bliskich relacji, z poszukiwaniem wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach. Tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda? To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość, albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład finansowych, obstawianie gdzieś w różnego rodzaju zakładach, prawda, wszystko na jedną kartę.
1: Skłonność do ryzyka trochę nadmiernego.
2: Skłonność do ryzyka, dokładnie, bo wtedy się czuje, nie?
1: Tak,
2: do tego jesteśmy przyzwyczajeni, czego nie do końca lubimy, ale z drugiej strony co znamy, czyli ta intensywność emocjonalna, prawda, ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina, stres po prostu, prawda, i podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Obiadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia, wagi. Tutaj jest wstęp do różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, jak zaburzenia chociażby odżywiania.

0: u tych osób, prawda? Lotniczysz nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie, to są też zaburzenia odżywiania chociażby, takie w tym momencie przyszły mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osobowości, prawda? Że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony, funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie wyobrazi siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowane emocji, trudność z kontrolą, zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości spogranicza.
1: Tak.
0: Teraz co to właściwie oznaczałoby? No spogranicza, powiedziałeś wcześniej i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research,

0: inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o typie zaburzenia osobowości i tutaj, chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenie osobowości, łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept, w jaki sposób to rozumieć i porządkować swoje myślenie o tym, a nie jest to wyrok i nie jest to kwestia tego, że my opiszemy człowieka w sposób niewyczerpany i raz na zawsze niezmienny.
1: Osoby borderline silnie manifestują negatywne uczucia, takie jak złość, jak frustracja, gniew i tak dalej, i tak dalej. Też często internauci o to pytają, czy da się jakoś doraźnie uspokoić osobę borderline w takim napadzie właśnie złości i gniewu. Czy postępujemy dokładnie tak samo wobec osoby, jak wobec osoby, która borderline nie ma, tak? Nie jest taką osobowością.
0: Ja bym nie była sobą, Michale, gdybym tutaj sobie trochę nie pożartowała w tym wypadku, że jeżeli chcemy ją uspokoić, to raczej nie wyjdzie. Nie natomiast wyjdzie. Bardziej chodzi o to, żeby uprawomocnić i dostrzec człowieka, a nie tylko jego emocje, bo jeżeli widzę złość, to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażenia, który mi się podoba lub nie i mogę się na przykład bać albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą. Posłuchajmy, o czym próbują krzyczeć i co może im się wydawać, że jest przez nas niesłyszane. I prędzej dotrzemy do podstawy tego krzyku. I czasami jest tak, że w gabinecie czasami mi się to zdarza, że też pacjent zaczyna krzyczeć na mnie, prawda? Albo nagle słyszę, że ze wspaniałego psychologa jestem totalnie niekompetentną jędzą. To jest cytat. Natomiast dziękuję też za tą ilustrację trudności. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, dobrze, dlaczego nagle stałam się tą jędzą? Przecież to, co on mówi w tym momencie i przeżywa, ma duże znaczenie. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie jest to informacją, że coś się zmieniło w sposobie przeżywania naszej relacji czy mojej osoby, prawda? Tak. I skoro tak się bardzo złości, to teraz posłucham sobie, co jest pod tą złością, jaka tam jest potrzeba, bo emocje są nośnikami naszych potrzeb. One jak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda, łąka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy pomyśleli sobie, chyba złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie dziamganie komuś, prawda? Dziamganie, tylko to bardziej chodzi, tak, wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
1: No jasne.
0: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zezłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
1: Tak.
0: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
1: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
0: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenia. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna, bo jak mówimy o zaburzeniach, to wydaje nam się, że to są zaburzenia, czyli też znowu coś tajemniczo, enigmatycznie brzmiącego, pewnie chory człowiek, tak. Nie? Chory na
1: pewnie
0: coś strasznego.
1: Tak,
0: niebezpieczne, tak. Natomiast nie, absolutnie. Tutaj nie, to nie jest choroba psychiczna, to jest zaburzenie w organizacji osobowości, ma swój poziom trudności i niekoniecznie dominuje całe życie. Także spokojnie, przestaniemy się tego w końcu bać i przestaniemy myśleć o tym, jak o czymś, co się nie powinno wydarzyć. I przede wszystkim jest to uleczalne, co jest fajne, że terapia tutaj, a zwłaszcza konkretne nurty mają przebadaną skuteczność i pomysły i z protokoły pracy. Mm-hmm. Natomiast jeżeli pytasz o zawody, znowu, nie chciałabym tworzyć takich usztywnionych, prawda?
1: Jasne.
0: Tutaj jakiś list, czego unikać, a czego nie, ponieważ człowiek jednak jest dynamiczny i ma duże zdolności adaptacyjne, a borderline'owi nierówny, jak wszystko. Natomiast myślę sobie też trochę o tym, że jeżeli już miałabym odpowiedzieć na twoje pytanie, stanie aprobować przynajmniej, to sobie tak to ujmę, że wszędzie tam, gdzie jest duża

0: duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda? Czy gdzie jest dużo stresu, takich warunków nieprzewidywalnych, okay. Ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów. Tak. No jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywaniem właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda? W tych intensywnych tutaj skokach i upadkach. Mhm.
1: Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość. Mhm. To jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponad przeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość.
0: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej. No. Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to oceniać, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mnie nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak tutaj jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujności na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakieś wybrane, trudne temat, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takimi, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Mhm. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim za przeproszeniem paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to ona na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda? Mhm. Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie mam wrażenie zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybrać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane. Mm-hmm. Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci? Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
0: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm.
0: No tak, ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i no właśnie, będę najwspanialszym, czyli już jestem na jakimś biegunie, na jakiejś skrajnej, w jakiejś skrajnej sytuacji ze sobą i w postaci siebie, a z drugiej strony, jeżeli mam jakieś niepowodzenie, poczułem poczucie winy, w sumie mogłem zachować się inaczej, no to wchodzę w ten tryb, no chyba nie nadaje się na rodzica, prawda, więc to jest dla dziecka bardzo trudne, ponieważ, no umówmy się, dzieci i noszą każde z nas, ale dzieci szczególnie potrzebują do rozwoju z kolei swojej osobowości warunków stałych, przewidywalnych, bezpiecznych.
1: Tak, dokładnie.
0: Owocujących tym poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem w ogóle obiektywnie. Mhm. Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii. I ona no, jest, będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie, na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu, może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet to rokować pełnym wyleczeniem. Super. I teraz chciałabym jeszcze dodać inną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
0: z tym,
1: miałem o to zapytać.
0: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
0: mówią o tym, że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej się za to weźmie.
1: Czyli jeżeli dobrze ciebie rozumiem, Urszulo, że objawy borderline mogą nasilać się z wiekiem, ale mogą też się wygłaszczać.
0: Nie, one są nasilane do pewnego wieku, a z czasem zaczynają się wygładzać, a nawet zanikać. Natomiast na pewno wszystkie, nie podchodzimy do tego nad optymistycznie, że wszystkie znikną i po prostu potrzebny jest czas.
1: No dobrze, ale też jeszcze tutaj wiek wiekiem, ale na przykład jeżeli dochodzi w wieku 50-60 lat u osoby borderline do jakiegoś traumatycznego przeżycia, to może znowu jakby wrócić to ze zdwojoną siłą, to
0: objawy borderline. Jeżeli nie zaangażowała się, może tak bardziej partnerstwo, nie? Wcześniej w proces psychoterapii własnej.
1: A współczesna farmakoterapia, bo mówiliśmy o psychoterapii, tak, w przypadku osób borderline, że ona jest skuteczna.
0: Bogata i skuteczna.
1: Dokładnie i skuteczna.
0: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym. Tak. Jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u konkretnego pacjenta, natomiast potraktujmy ją jako narzędzie wspierające, ono nie zawsze jest konieczne. Natomiast podstawą leczenia tutaj tych trudności jest przede wszystkim indywidualna psychoterapia, raczej długoterminowa.
1: I równolegle, tak? Jeśli już, ale to już specjalista oceni, prawda?
0: Czy jest potrzebna farmakoterapia?
1: Są
0: pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają, prawda, farmakoterapii. Są osoby, które naprawdę świetnie funkcjonują.
1: Nie ma się co uprzedzać po prostu. Jeżeli ktoś ma cechy borderline, tak, zmaga się z tym zaburzeniem, nie ma co się w ogóle uprzedzać, tak, że będzie musiał być faszerowany lekami.
0: Nie, to są jakieś mity. To są mity, a to są te koszmary właśnie, które sobie wyobrażamy. Jak to jedna z internautek. Natomiast nie, absolutnie. Są też osoby, które naprawdę, można powiedzieć, są osobami, to takie znowu ciekawe określenie, wysoko funkcjonującymi w spektrum tych trudności. Czyli one mają sukcesy życiowe, mają przyjaciół, też zazwyczaj funkcjonują w sposób stabilny i przewidywalny dla siebie i innych. Natomiast są sytuacje dla nich trudne, w których faktycznie się dekompensują. I wtedy no, są jak zagubione, przeżywają zagubienie, przeżywają silny stres, zaczynają się zastanawiać, podważać siebie, prawda, czy sens tutaj. Często jest tak, że powodem zgłoszenia się na konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podubiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do tego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka i to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny.
1: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej. Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulo.
0: Ja również. Dzięki wielkie.
1: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam Was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny.